durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ten ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak umamy, kto nie wierzy, jego

ręce z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha.
1: Ta Ewangelia zadaje nam dzisiaj dwa bardzo proste, ale głębokie pytania. Pierwsze to takie, jakim podłożem jestem ja? Jaką glebą jestem ja? Jakim podłożem dla głoszenia i dla wzrastania Słowa Bożego jest moje życie, moja codzienność, te wszystkie rzeczywistości, które prowadzę? I drugie pytanie, jakie stawia nam dzisiaj ta Ewangelia, to czym podlewam swoje życie? Czym się karmię, aby to ziarno wzrastało, a nie więdło na podłożu, na glebie mojego życia?

0: wieki wieków.
1: 12 lipca 1191 roku krzyżowcy pod wodzą króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce i króla francuskiego Filipa Augusta oraz księcia Leopolda Austriackiego zdobyli Akkę, która została stolicą Królestwa Jerozolimy. Tego dnia w roku 1704 podczas elekcji Stanisław Leszczyński wybrany został królem Polski. Był przyjacielem króla Bolesława Chrobrego, był Niemcem z pochodzenia, a benedyktynem z powołania. To Brunon Bonifacy z Kwerfurtu. Porzucił karierę na dworze cesarza niemieckiego i poprosił papieża o zgodę na wyjazd na misję. Pracował więc na Węgrzech, w Kijowie, nad Dnieprem, miał nawet plany wyjazdu do Szwecji, ale oczywiście odwiedził też Polskę i to jemu zawdzięczamy m.in. żywot świętego Wojciecha oraz żywoty pięciu braci męczenników i pisma do cesarza Henryka II, w których popierał polskie racje. 8 marca 1009 roku on i 18 innych misjonarzy zginęło za wiarę. Tradycja głosi, że poniósł śmierć męczeńską w okolicach Giżycka, dlatego został uznany za współpatrona diecezji ełckiej. Jego rodak, Benedykt XVI, podkreślał w czasie pontyfikatu, że Brunon z Kwerfurtu był obrońcą dyscypliny mniejszej, wybitnym głosicielem ewangelicznej prawdy i jest uważany za patrona przyjaźni między Polską a Niemcami.

0: Witam Was, bracia i siostry, zgromadzeni w kaplicy Matki Bożej w tą 15. niedzielę zwykłą, aby wraz z naszą Matką gromadzić się na wspólnej modlitwie i na łamaniu chleba. Naszej liturgii przewodniczy ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej i bardzo prosimy o przewodniczenie tej liturgii.
1: Jak zawsze na początku każdej Eucharystii najpierw uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, błagajmy Go o miłosierdzie, byśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto Słowo Boże.

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się wkoło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich przypowieścia? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich przypowieścia, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przypowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie rozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę opowiadam wam. Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma on w sobie korzenia i jest niestały. A gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Myślę, że w momencie większość z nas, kiedy wsłuchuje się w słowa dzisiejszej Ewangelii, odruchowo zadaje sobie pytanie, którą glebą jestem. I może nawet już znamy odpowiedź na to pytanie. Trochę drogą, trochę tą skałą, trochę tym cierniem. I na tym zwykle kończymy rozważanie tej dzisiejszej przypowieści. A tymczasem mam takie wrażenie, że Jezus chciałby dzisiaj, abyśmy spojrzeli nie na ziemię, nie na tą glebę, która wydaje plon, tylko na siewcę. Jak dobrze wiemy, tą siewcą jest On sam. Bo to On jest najbardziej zaskakującą postacią tej historii. Siewca. Wyobraźmy sobie rolnika, który zasiewa ziarno. Widzimy, że często pada na drogę. Mógłby powiedzieć, szkoda ziarna. Widzi skały. Mógłby to miejsce ominąć w swojej pracy. Ale też ma świadomość, że na innej części pola widzi, że kiedyś rosły ciernie i one znowu gdzieś tam, powiedzmy, kiełkują. I mógłby odłożyć ten zasiew na później, aż ktoś oczyści te pole, ale tam również ten siewca sieje ziarno. On sieje te ziarno wszędzie i nie liczy strat, które poniesie. Jakby wierzył w możliwości życia bardziej niż w oczywisty pożytek tego zbioru. I właśnie taki jest Pan Bóg. I to jest pierwsza dobra nowina tej dzisiejszej liturgii słowa, którą Matka Kościół chce dać każdemu z nas. Bo wierzymy, że człowiek bardziej niestety wierzy w swoje siły niż w Pana Boga. Jest to nasza ludzka pułapka i dość często błąd, słabość, którą wierzymy, bo tak szepcze nam szatan. Ale prawda jest zupełnie inna i może dla każdego z nas jest trudna, żebyśmy w to zrozumieli. My wierzymy w Boga i wypowiadamy te słowa. Daj Bóg, wierzymy w to, co wypowiemy niedługo w skład apostolski, bo będziemy mówić, wierzę w Boga. A tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że Bóg wierzy w człowieka bardziej, niż człowiek wierzy w Niego. I ile razy, moi drodzy, spoglądając na historię zbawienia, człowiek trochę odszedł, trochę pobłądził. Ile razy człowiek odchodził od zamysłu Boga. Spójrzmy chociażby na Adama, na Abrahama, na Mojżesza, Dawida, na Piotra. I spójrzmy na naszą historię życia i na nasz grzech. A Bóg nigdy nie powiedział ani tym wielkim postaciom biblijnym, ani nam, to już koniec. Szkoda mojego ziarna, szkoda mojej pracy i mojego czasu. To człowiek za często rezygnuje z siebie, a Bóg nigdy z człowieka nie zrezygnuje. Dlatego tym bardziej prawdziwe są te słowa, że Bóg wierzy w człowieka bardziej niż my w Boga. Dlatego prorok Izajasz mówi dzisiaj z taką pewnością, że słowo Boga jest jak deszcz. Deszcz nie pada na ziemię, wcześniej pytając się albo patrząc, czy ta ziemia na ten deszcz zasłużyła. Po prostu pada. Tak samo jak łaska. Bóg, moi drodzy, nie kocha nas dlatego, że jesteśmy dobrzy. Bóg nas kocha, abyśmy mogli stać się dobrzy. A to jest ogromna różnica. Bo bardzo wielu ludzi żyje z takim przekonaniem, że najpierw musimy uporządkować swoje życie, a dopiero potem mogę przyjść do Pana Boga. Ewangelia pokazuje nam, że może być odwrotnie. Bo przyjdzie taki, jaki jestem. Przyjdę do Boga taki, z takim sercem, z takim grzechem, jakim jestem. I do tego zaprasza nas Bóg, a resztą On się zajmie. Może właśnie dlatego Jezus opowiada tę przypowieść nad jeziorem. Patrzy na ten zebrany tłum, który siedzi przed Nim. Na ludzi bardzo różnych. Zapewne jest nie jeden rybak, znajdzie się jakiś celnik. Pewnie nie jeden człowiek uczciwy, ale jest i nie jeden grzesznik. Jest ktoś pełen nadziei i ktoś, kto już dawno przestał w siebie wierzyć, że może zmienić swoje życie.
I do tych wszystkich osób zgromadzonych nad tym jeziorem Jezus mówi dokładnie to samo słowo. Bo dla Niego nie ma ludzi straconych. Wiecie, kto, moi drodzy, najczęściej mówi, że jest już za późno? Człowiek. Ja i ty. Pan Bóg nigdy nie powie takich słów, że jest już za późno. Że już się nie zmienię, że już nie ma szans na to, żeby pracować nad swoim charakterem. Że za dużo już zmarnowałem w swoim życiu czasu i siły, więc po co to cokolwiek zmieniać? Że wiele razy zawiodłem innych, więc lepiej się już nie angażować. Bóg ma już pewnie mnie dość. To są nasze słowa, czasami szeptane przez tego złego. A dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam coś zupełnie innego. Jeżeli Bóg jeszcze sieje, to znaczy, że jeszcze widzi we mnie i w tobie pewną przyszłość. Może ja osobiście już tej przyszłości nie widzę, tego dobra, ale Bóg to widzi. Może nawet inni nie widzą, ale Bóg to widzi. Święty Paweł w drugim czytaniu mówi, że całe stworzenie wzdycha, oczekując objawienia się dzieci Bożych. I to jest dość niezwykłe zdanie w porównaniu z tą dzisiejszą perykopą Ewangelii. Bo świat czeka nie tylko na te, co będzie dobre, na jakieś lepsze prawa, na lepszą gospodarkę, na o wiele bardziej rozwiniętą technologię, na to, że będzie lepiej. Prawda jest taka, że świat czeka na ludzi, którzy uwierzą, że Bóg naprawdę potrafi przemienić serce. Chociaż świat jest zbyt troszeczkę strachliwy i nie jest odważny, aby do tego się przyznać. Bo prawda jest taka, że do tego przemienionego serca, od mojego serca, które powoli zacznie tak naprawdę odkrywać Boga, Jego dobroć, Jego miłość, powoli zacznie zmieniać się świat. I może właśnie dlatego największą pokusą chrześcijaństwa nie jest żaden grzech, ani mój, ani twój, ale największą naszą pokusą jest zwątpienie w to, że Bóg może jeszcze coś zrobić. A dość często wątpimy w wymiarze swojego małżeństwa, że to już jest stracone. Bardzo często wątpimy w wymiarze wychowania dzieci. Pewnie niejedno z nas tutaj zgromadzonych zwątpiło w Kościół jako we wspólnotę. A na pewno każdy chociaż raz w życiu zwątpił w samego siebie. A Bóg w tym wszystkim nadal sieje te ziarno. Nie dlatego, że nie widzi tych kamieni. Nie dlatego, że nie widzi cierni. On widzi o wiele więcej i lepiej niż my. Widzi to, kim tak naprawdę jeszcze się staniemy. Patrząc chociażby w wymiarze Piotra, kiedy Jezus patrzył na Piotra po jego zdradzie, nie widział tylko człowieka, który się tak naprawdę przestraszył i uciekł. On widział w tym Piotrze już pasterza Kościoła. Kiedy patrzył chociażby na Zacheusza, nie widział tylko celnika, ale widział swojego ucznia. Kiedy patrzył na Marię Magdalenę, nie widział tylko jej przeszłości, tego, co jej może w życiu nie wyszło, jej grzechów, ale widział kobietę, która jako pierwsza pobiegnie do tego pustego grobu. I to jest spojrzenie Boga. On zawsze widzi dalej niż nasza historia. I może dlatego Eucharystia jest największym znakiem tego, że Bóg wierzy w człowieka, bo za chwilę Chrystus znowu odda się w nasze ręce. Choć wie, że znowu nam coś w życiu nie wyjdzie, że nie w 100% będziemy wierni. On dobrze zna nasze grzechy, te, które jeszcze popełnimy, te nasze słabości, które jeszcze nam się przydadzą. On i tak przyjdzie, bo w nas wierzy. Bo fundamentem miłości jest przede wszystkim to, że ona nie przestaje ufać. Nie dlatego, że jest naiwna, ale dlatego, że jest wszechmocna. Chciałbym, abyśmy po tej dzisiejszej liturgii, wychodząc właśnie z kaplicy Matki Bożej, wychodząc z Jasnej Góry, abyśmy wychodzili z pewnym takim przeświadczeniem, z takim zapewnieniem, z tym zdaniem, które dzisiaj jest skierowane do każdego z nas, że Bóg nie przestaje w Ciebie wierzyć, że Bóg nie przestaje we mnie wierzyć.
Jeżeli dziś znowu daje nam swoje słowo, jeżeli dziś znowu daje nam siebie w wymiarze komunii, abyśmy mogli się nim karmić i przyjąć jego do swojego serca, jeśli znowu nas zaprasza do swojego stołu, to znaczy, że nadal widzi we mnie człowieka, którego może przemienić. A skoro on nie stracił jeszcze nadziei wobec mnie, to może warto, abym i ja nie pozwolił sobie utracić tej nadziei względem Niego jako Boga, ale przede wszystkim względem siebie, czego wam i sobie życzę. Amen.

0: Służmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bogu Ojcu, który przez Jezusa Chrystusa pragnie nas prowadzić swoim słowem, przedstawmy ufne modlitwę.
1: Módlmy się o świętość życia i gorliwość dla biskupów, prezbiterów i diakonów, aby zawsze byli otwarci na moc Słowa Bożego i wiernie je głosili. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój w zwaśnionych narodach, aby każdy człowiek mógł doświadczyć życia w miłości i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić światu tajemnicę Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. O dobrą pogodę i obfite plony dla rolników, aby w trudzie swej pracy mogli się radować błogosławieństwem Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach sprawowanych w tej mszy świętej. Ciebie prosimy. O otwartość naszych serc na Słowo Boże, abyśmy stawali się Jego siewcami we współczesnym świecie. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty nas zawsze wysłuchujesz, przyjmij nasze modlitwy, które z wiarą Tobie przedstawiliśmy i uzdolnij nasze serca do pomnażania owoców wiary, nadziei i miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na prośbę nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wejrzyj Boże na dary błagającego Cię Kościoła i przemienię na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując Go wzrastali w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka ta

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem, obecnym wśród nas biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Thank you.

0: to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Proszę zrobić szerokie przejście.

Módlmy się. Posileni Twoim darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa Pana naszego. Niech nam wszystkim tutaj zgromadzonym, wszystkim bliskim naszemu sercu, wszystkim pielgrzymom, którzy przybywają tutaj na Jasną Górę i naszej umiłowanej Ojczyźnie, niech obficie błogosławi Bóg Wszechmogący. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: wspaniale się to ogląda!
1: A jak smakuje?
0: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu!
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.
9: Nasz

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Ósma godzina czytań. Witam Państwa i moich gości, a są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i na co dzień dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Przed nami kolejny fragment Ewangelii według świętego Mateusza, bo mówimy o nim od kilku niedziel, akurat o tej sekwencji cytatów. Tym razem Ewangelia podana jest w dwóch wersjach, dłuższej i krótszej, w zależności od tego, jak sądzę, co wybierze dany ksiądz na mszy. Dlaczego nie jest tak w każdą niedzielę? Dlaczego mamy zadane Ewangelie konkretne, a akurat dzisiaj mamy wybór?
2: Bardzo często mamy, tylko my tego nie widzimy. Czy my widzimy, ponieważ się przygotowujemy i mamy przed sobą kalendarz, który nam pokazuje, co jest, ale jest bardzo często tak, że te wersje, jest wersja dłuższa i wersja krótsza. Dzieje się tak, kiedy w lekcja kontinua został wybrany fragment, no, który jakoś nie da tak łatwo podzielić, tak, nie da się go gdzieś poszatkować. Jest potrzeba dłuższej perykopy przeczytania i wtedy jest możliwość, wtedy Kościół daje taką możliwość, że możemy go w pewnym momencie zakończyć i to jest ta wersja krótsza, albo daje możliwość przeczytania dłuższej wersji i wtedy mamy wersję dłuższą. I wtedy, no proszę tutaj zaufać mądrości duszpasterskiej księży, którzy wiedzą doskonale, jak wygląda dana dynamika parafii, mszy, temperatury, no wielu czynników, które są potrzebne. Czy też przygotowania księdza do kazania, tak? Może ksiądz właśnie skupi się na tej wersji krótszej i na tym fragmencie. I tutaj proszę od razu nie lecieć do księdza z pretensjami, że czemu ksiądz tutaj nie przeczytał dłuższej wersji. No ma takie prawo przeczytać dłuższą i krótszą i tutaj nie ma lepszej czy gorszej rzeczywistości.
3: Poza tym wydaje mi się, że nikt nikomu nie broni, ale w każdym razie nie słyszałem, żeby się człowiek przygotował, właśnie nie doczytać, może się wcześniej przygotować. No jesteśmy w stanie się przygotować na nie wiadomo, na przyjęcie się odpicowywać, prawda, godzinami. Tutaj też jest przyjęcie. No nikt nikomu nie broni, ale ja nie znam takiego dokumentu.
1: Już wielokrotnie mówiliśmy, że warto znać też kontekst, prawda?
3: Bo... Nie warto. Znaczy pierwotnie w ogóle to bez kontekstu, ta perykopa, to jest... Rozumiesz, to ja ostro zareaguję.
1: Ja mówię o świecie idealnym, bo często jest tak, że słyszymy po prostu słowa z Ewangelii według świętego Mateusza i tyle. To jest cały kontakt z Ewangelią w niedzielę.
3: Ale patrz, to jest taki świat idealny. No jesteś w stanie poświęcić jakieś niewiarygodne wysiłki. Jakieś za przeproszeniem. Jakieś duperele. Po prostu człowiek jest w stanie niewiarygodnie dużo czasu, wysiłku poświęcić, pieniędzy. A tutaj jakiś paraliż, jakieś, prawda, i tylko pretensje. Im większy paraliż, im większa postawa roszczeniowa, tym większe pretensje będą oczywiście, że ksiądz to powiedział, a nie tamto. Im mniej namysłu, im mniej medytacji, im mniej ciszy. Po prostu inwestycji siebie, tak? Po prostu. To, co jest dla nas ważne, to inwestujemy czas. Kropka. I jeżeli to jest dla nas jakkolwiek ważne, to też zainwestujmy czas. I zaobserwowałem też takie prawo, że najwięcej roszczenia, właśnie dlaczego ksiądz, a nie mógł i tak dalej, to jest, kiedy im słabiej jestem przygotowany.
1: To zobaczmy, jak to zrobił Jezus. W pierwszym zdaniu dzisiaj słyszymy, owego dnia wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
3: No to jest... Piękna fraza, bo ja się tutaj od razu z Piotrem właśnie jakbyśmy...
2: Kto ma zacząć?
3: Wystartowaliśmy razem i spojrzeliśmy na siebie.
1: Wszyscy lubimy wyjść z domu i usiąść nad jeziorem.
3: Ja, właśnie. Tutaj, bo to jest tak, że...
2: Ale ja to kocham.
3: No, ja też to kocham i to bardziej kocham.
1: Nie chudźcie.
3: Moja miłość jest większa.
2: Wyjść z domu i usiąść nad jeziorem.
3: Zobacz, ale nie, bo chodzi o ten tekst. To jest niesamowite, bo czytamy tak. Ente hemera ekeine exelthon ho Jesus tes oikias z domu. Ekathe to paraten tchalassan. W owym dniu, wyszedłszy Jezus z domu, myślę, że w Kafarnaum, siedział nad morzem. I my pytamy, ale co on tam robił? Siedział, uwaga, sobie nad morzem. Tak jakby, bo tu jest jakaś opcja kryptognostycka wchodzi, że Jezus nie mógł po prostu wyjść i sobie siedzieć. No, a to każdy człowiek, powiemy o tym zaraz, no wychodzi i siedzi nad wodą.
1: Jeśli dociekania archeologów są słuszne, a nie mamy powodu sądzić, że jest inaczej, no to wyjście z domu w Kafarnaum, czyli tam, gdzie mieszkał Jezus...
2: No jest absolutnie nad jeziorem.
1: Nad jeziorem.
3: To wpadł w wodę.
1: Parę kroków.
2: Czyli Jezus miał linię brzegową.
1: Można wyjść na ganek w tym domu właściwie i być nad jeziorem.
3: I siedział sobie nad jeziorem, jak to wiele razy robi, bo ewidentnie to lubi. robić. To jest tak, tak, to jest sedebat secus mare, no siedział sobie. Ja bym w żadnym tłumaczeniu tego nie spotkałem, ale naprawdę jest to ważne, że on moim zdaniem sobie siedział po prostu. To jest też taki, po łacinie to się mądrze nazywa dativus commodi, sobie, z korzyścią dla własnej osoby siedział sobie.
1: I to był cel sam w sobie.
3: Tak, moim zdaniem, i to jest bardzo ważna sprawa, bo ja napisałem też artykuł, się tym zajmowałem, Brzeg Morza jako miejsce wypoczynku i odprężenia w literaturze antycznej od Homera do ojców Kościoła. Zrobiłem taki wybór. To też się tam Ewangelia pojawia, ale od u Homera już się pojawia, że człowiek właśnie kocha na ten brzeg, bo to najpierw u siebie zaobserwowałem, co ja się tak dobrze czuję na brzegu morza, że ja po prostu siedzę i patrzę w morze, czy w jezioro, czy w wodę, jak płynie. Uwaga, przeczytałem też kilka książek na ten temat i ktoś tam zwrócił uwagę, nigdy tyłem do morza człowiek nie stoi i patrzy na wydmy, rzadko, nieswoje się czuje, albo nad jeziorem, także usiadł sobie, że patrzył na krzaki, a miał z tyłu wodę. No niewyobrażalne zupełnie, to jest bardzo głęboko w ogóle zakorzenione też w naturze ludzkiej, że my kochamy pejzaż, to były badania robione, że najbardziej taki, jak Windows był ten pejzaż, taki zielone niebo i usiąść sobie na jakimś kamieniu bezpiecznym i patrzeć, taki panoramiczny, wtedy Homo sapiens się dobrze czuje, bezpiecznie. I uwaga, nawet ci, którzy byli wychowani w dżungli, w lesie, czy pigmeje, prawda, z Kongo, ludziom, którym to robiono, też wybierali to jako miejsce najprzyjemniejsze. Czyli mamy najbardzo głęboko w naturze zakorzenione to takie napięcie, że my patrzymy na jakiś bezkres. Ja myślę, że to jest taki też spoziomowany bezkres. I to jest miejsce par excellence kontemplacyjne. Człowiek się dobrze czuje i bezpiecznie się czuje. I to jest niesamowite, bo na przykład u Pliniusza Młodszego, to jest z drugiego, początek drugiego wieku, on napisał w jednym ze swoich listów o morzu. O mare, o litus, o morze, o wybrzeże. Verum secretumque museion. Prawdziwy i ukryty muzeum, czyli przybytku mus. Quam multa invenitis. Jak wy wiele rzeczy odnajdujecie, quam multa dictatis, pozwalacie odnaleźć, jak wiele dyktujecie jemu jako pisarzowi, jako literatowi, czyli po prostu brzeg morza jako miejsce inspiracji. Cudownie to jest też, pamiętam, w wielkiej książce Hermana Melvilla o Moby Dicku, jakiejś kosmicznej walce w ogóle, to jest jedna z największych, tak, rzeczy, z jakimi się zetknąłem w ogóle w literaturze. I on tam pisze we wstępie o tym, że morze, woda to jest kontemplacja. I tam dwie rzeczy, takie pamiętam frazę, która jest niesamowita, water and meditation are wedded forever, czyli woda i medytacja są ze sobą na zawsze poślubione. Trwałym związkiem. Woda i medytacja. Siedzisz nad wodą i myślisz, i patrzysz. I bardzo śmieszną jedną rzecz, to też kilka razy pamiętam, już mówiłem, długo to, prawda, się spotykamy tutaj, ale mówiłem, że on mówi w tym wstępie, że każda wyprawa w głąb lądu, on pisze w połowie XIX wieku, taka, wyobraźmy sobie, do Afryki, eksploracyjna, musi wziąć metafizyka ze sobą na wyprawę, bo on niechybnie poprowadzi do wody na pustyni. Czyli po prostu on odkryje wody, żeby nad nią usiąść i tam oddać się właśnie myśli, prawda, kontemplacji. Metafizyk jako niezbywalny w ogóle element każdej wyprawy ekspedycyjnej na pustynię.
2: Ja rozumiem Jezusa, dlaczego miał dom z linią brzegową nad jeziorem, bo od 15 lat też doceniam to, że można wyjść z domu i usiąść nad jeziorem. I to jest co innego niż tylko przyjechać na kilka chwil. Ja uwielbiam patrzeć na moje jezioro, które się zmienia w roku. Uwielbiam patrzeć na nie jesienią, latem, zimą. One jest zupełnie inne, one pokazuje. Ale zadałem sobie pytanie, skąd Jezus właśnie lubi sobie usiąść nad jeziorem. No i oczywiście na to jest bardzo wiele argumentów naukowych, szanowni państwo. Zacznę od tego pierwotnego, które oczywiście bardzo dziękuję za to, Janie, co ty nam zostawiłeś. Ale szanowni państwo, my z wody wyszliśmy. My jesteśmy w ogóle, z 3/4 naszego życia, naszego ciała to jest woda. Ale uwaga, my w wodzie. Woda jest naturalnym środowiskiem człowieka. Chcę państwu uświadomić taką rzecz, która jest oczywista i czasami oczywiste rzeczy są nieoczywiste, że my przez 9 miesięcy pływaliśmy w wodzie. Czyli
1: pierwszych
2: miesięcy naszego życia. Szum, który mamy, i to jest naturalnie dzisiaj przez neonatologów, przez psychologów rozwoju zajmujących się tym prenatalnym okresem, szum jest naturalnym uspokojeniem człowieka. Mówimy o białym szumie, który dajemy noworodkom bardzo często, który pomaga leczyć dzisiaj wcześniaki. Jako ojciec dwójki wcześniaków wiem coś na ten temat. Szanowni państwo, my te 9 miesięcy, niektórzy trochę dłużej, niektórzy trochę krócej, byliśmy w tym naturalnym szumie, w wodzie. To jest nasze naturalne środowisko. blisko. Nie ma nic bardziej pierwotnego w naszym życiu niż ten plusk wody. My przez 9 miesięcy go słyszeliśmy. Te delikatne kołysanie. Dlatego my się naturalnie tak czujemy, bo tam jest nasze źródło. Tam jest nasze jądro. To, że się składamy z wody. Zresztą Blue Mind o tym i antropolodzy amerykańscy bardzo często wspominają, że woda ma terapeutyczne znaczenie. Wszyscy, którzy się zajmują medycyną, fizjoterapią, wiedzą doskonale, jak szybko wracamy do sprawności, kiedy ćwiczymy w wodzie. Tak?
1: I po jakiejś kontuzji pierwsza aktywność dopuszczalna przez lekarzy to jest basen.
2: Basen, tak. Bo basen naturalnie chroni nasze ruchy, jest naturalnym oporem.
1: I nie obciąża.
2: I nie obciąża.
3: Ale jeszcze jest dodatkowa sprawa. Jeszcze jest dodatkowa sprawa, bo to jest absolutna prawda, to co mówisz. Myśmy wyszli, znaczy z brzucha matki, każdy z nas wyszedł,
2: ale z wody.
3: To jest jasne, ale w ogóle jako organizmy gatunek, żywe, wszystkie tak. Tetrapody, nawet nie gatunek, tetrapody. Ostatnio byłem, to się chyba Zachełmie nazywa, wiecie o tym, że w Polsce wykopano, odkryto ślady najstarszego tetrapoda. Nie pamiętam niestety, jacy to naukowcy zrobili, Polacy, ale w Nature to było opublikowane około 400 milionów lat temu. Przesunięto o kilkadziesiąt milionów lat temu ślady najstarszego tetrapoda i to jest koło Łącznej w Świętokrzyskim, prawda, Zagnańsk, tam niedawno byłem po prostu na ścianie. Bardzo polecam to miejsce, bo to jest jedno z najsłynniejsze miejsce na świecie w województwie świętokrzyskim. Znaczy to tam...
2: To jest w ogóle, to jest Zagnańsk. Jura i województwo świętokrzyskie to jest w ogóle kolebka tutaj cywilizacji.
3: Tak.
2: To jest po prostu niesamowite.
3: Mamy miejsce w kamieniołomie, że to tam właśnie jest ślady, uwaga, najstarszego tetrapoda, czyli gdzie już się poruszały te płetwy ryby jako no pewnie najpierwotniejsze płazy to były. Obojżywelnik po czesku. Płaz bardzo ładnie się nazywa. Ale co jest ciekawa sprawa, i to mamy brzuch, mamy to wyjście z wody, ale jeszcze inna historia. Jest książka Johna R. Gillisa, z którą się kiedyś w Ameryce zetknąłem. Pamiętam, uderzyła w bibliotece, właśnie wyszła w 2012 roku. The Human Shore, Sea Coast in History, czyli ludzkie wybrzeże, brzeg morza w historii. I nie tyle woda, co brzeg właśnie morza, brzeg jeziora. O co tu chodzi? Człowiek, kiedy wyemigrował z Afryki, nasz gatunek, to przez kilkadziesiąt tysięcy lat posługiwał, przemieszczał się, uwaga, on to nazywał super highways, czyli wielkimi autostradami, bo były wielkie, było mniej wody, prawda? Ona była uwięziona w lodowcach i plaże miały z kilometr długości i migracja ludzkości odbywała się plażami. I my jako gatunek powstaliśmy, Homo sapiens, olbrzymią częścią jest, że właśnie brzeg morza jest naszym naturalnym miejscem.
2: No
3: stąd owoce morza jako dieta. My jesteśmy też, i my mamy w sobie też epigenetycznie, nie tyle genetycznie, ale we wspomnieniu, bo my teraz wiemy, epigenetyka, te tak. Doświadczenia się zapisują. My mamy wbudowany w siebie naturalnie, oprócz tego, że z brzucha wychodzimy, oprócz tego, że jako te trapody wyszliśmy z wody, to my jeszcze mamy w historii naszego gatunku to doświadczenie brzegu morza, którym przez dziesiątki tysięcy lat nasi przodkowie się przemieszczali. Też ta jakaś miłość taka nadproporcjonalna do owoców morza. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest coś takiego i jak się ktoś na to załapie, no to jest cudowny food, prawda? To jest wspaniałe jedzenie. Dobrze strawne, my dobrze to przyjmujemy. I to właśnie, więc te trzy poziomy, prawda?
2: Brzuch, dodam jeszcze tak.
3: Historia
2: dodam jeszcze tak. Jedna rzecz, oczywiście brzeg morza, ale tutaj znowu możemy pokazać tak naprawdę, no nie ma cywilizacji, która się nie buduje przy zbiorniku wodnym. No to po prostu niemożliwe, szanowni państwo. Delty, brzeg morza, rzeki.
3: No bo to woda potrzeba.
2: Miasta, no jest potrzeba woda, tak?
3: Woda to życie. No.
2: Woda to życie i to jest najważniejsza rzecz, no, najważniejsza rzeczywistość. Odpoczywamy, bo to pokazuje, to łamie przestrzeń. W szczególności jest to bardzo potrzebne, więc szanowni państwo, kiedy potrzebujemy, a my wszyscy potrzebujemy detoksu od telefonów, co jest potrzebne? No jest potrzebny brzeg jeziora, wielkiego jeziora albo morze, bo to nam łamie przestrzeń.
3: A patrz, jak
2: krajobraz, tak? Bo to pokazuje, że nie ma tego punktu, który się świeci ciągle, prawda, i nas tylko to pokazuje bezkres.
3: Ale nie, bezkres taki spoziomowany, czyli na naszym poziomie, dostosowany do naszego pola widzenia,
2: tak.
3: Zauważ. Natomiast jest pięknie, bo teraz możemy wejść w teologię, że Jezus siedzący, Bóg wcielony na brzegu, to jest obraz inkarnacyjny, wcielenia, ale więcej, Duch Boży unosił się nad wodami. Czy W ogóle kiedyś nie myślałem, że dojdę do tego miejsca, że Duch Boży Weruach Elohim Merachefet Alpne Hamaim, Duch Boży unosił się nad wodami, że to może być odczytane. Może być odczytane jako zapowiedź wcielenia się Boga.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
0: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Można trochę z przekąsem powiedzieć, że ta sielanka nie trwała długo. Jezus wyszedł z domu, usiadł nad jeziorem i natychmiast właściwie zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł i nauczał ten lud, który stał na brzegu. Nie dane mu było długo powypoczywać.
2: No bo nie potrzeba też bardzo długo, czasami potrzeba chwilę, tak? Jezus tę chwilę potrafi wykorzystywać i to jest też bardzo ważne, bo też nam pokazuje, że w naszym zapracowanym systemie, jakim funkcjonujemy, trzeba łapać także te chwilę, więc czasami warto jest po prostu chwilę złapać nad tym jeziorem. Ale znowu on wykorzystuje, tutaj znowu wrócę do tego, że wykorzystuje wodę naturalnie, prawda?
3: I teraz się już unosi nad wodą. Tak. Przed chwilą był obok, a tutaj ewidentnie mamy zamianę pozycji, że jest nad wodą.
2: Tak jest. No i oczywiście wykorzystując prawa fizyki, dzięki temu jest w stanie być bardziej słyszalny i wszyscy go widzą i słyszą lepiej.
1: Bo głos niesie się po wodzie.
2: Tak jest. No i naucza nas znowu, bym powiedział, arcywakacyjnie, prawda? No bo mamy teraz bardzo rolną czy agralną przypowieść. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarnia padły na drogę, drugie nadleciały ptaki, wydziobały je, inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. I tutaj na chwilę przerwę. Warto jest, szanowni państwo, też pokazywać polską wieś, w ogóle wieś naszym dzieciom. I tutaj, jeśli mogę chwilę się zatrzymać, pedagogika wsi jest bardzo potrzebna. Tak? Czyli my potrzebujemy także dla nas odpoczywać także na wsi. Także ta agroturystyka to też jest bardzo dobry kierunek, bo my jesteśmy pierwotnie związani także z ziemią. I ziemia jest nam bardzo potrzebna, bo ziemia nas uczy bardzo wielu rzeczy. I dlatego Jezus w 90% wcale, chociaż jest, wywodzi się, byśmy powiedzieli, z wody, no bo mieszka, powołuje rybaków, to jednak większość jego nauczania jest agralna. Jest rolnikiem. Jest rolnikiem.
3: No, chociaż, w nauczaniu, ale
2: chociaż nie w zawodzie. Ale nie ma tam bardzo wielu nawiązań do właśnie tego Tektona, o którym państwu opowiadaliśmy o cieśli, czy o jego nauczanym zawodzie. Jest kilka, ale no większość przypowieści jest absolutnie agralna. Dlaczego? Bo tak jak woda jest pierwotna, tak te rzeczy są arcypierwotne. No nie ma nic bardziej pierwotnego jak obraz siania.
3: Tak, tylko to też trzeba wiedzieć, oczywiście, że Hezjot, który pisze Pracę i Dni o zawiadowaniu gospodarstwem, nie jest rolnikiem, ma to doświadczenie, ale to jest arystokracja. Tak, tak samo Wergiliusz, który pisze o Georgiki i o uprawie roli, to nie jest konieczne. To znaczy to, że jakiś autor antyczny używa obrazów agrarnych, wiejskich, to wcale nie musi implikować tego, że ma doświadczenie pracy fizycznej na roli na przykład, jakieś takie szczególnie duże.
2: Tak jest, ale trzeba też pamiętać, że istnieją bardzo małe gospodarstwa, bo też Izrael w takim funkcjonował, tak, gdzie no po prostu no nie było też, no te rzeczy się po prostu też bardzo blisko siebie przygotowywało. Każdy miał kawałek ziemi, którą po prostu uprawiał.
1: Na własne potrzeby.
2: Na własne potrzeby i to było coś, co jest absolutnie naturalne. To jest no pierwotny obraz. Warto jest pokazać dzieciom, jak się sieje, szanowni państwo, bo to jest co innego, kiedy my siejemy w takich mikrowarunkach miejskich, tak, i wrzucamy, prawda, to i tak jest super. Jeśli mamy zwyczaj dzieci wsadzenia pomidorów, rzodkiewek, sałat, róbmy to. To jest bardzo ważne. To uczy dzieci cierpliwości, czekania,
1: dbania.
2: Pewnego rytuału dbania. Pokazuje także, że ta roślina jest podatna na bardzo wiele rzeczywistości. Mnóstwo przestrzeni do rozmowy z dziećmi. Miejmy przydomowe ogródki. Taki ogródek można mieć także na balkonie. I warto w to wejść. Ale i czym innym jest, kiedy się stanie na przykład na dużej roli, tak? Na dużym, wielohektarowym gospodarstwie i pokaże się, jak takie pole wygląda. Te pole nie jest zawsze jedno takie jednorodne, no bo się nie da tak krajobrazowo. Tak bardzo często tam jest dołek, dolina, tu jest jakiś brud przechodzi, tu jest jakiś kanał, tu przechodzi droga, bo jak się ma kilkanaście hektarów, to gdzieś ta droga musi przejść. Gdzieś trzeba wjechać, gdzieś trzeba zjechać. W jednym miejscu ziemia jest bardziej podatna na, jest żyzna, w innym miejscu jest mniej żyzna. Jak ktoś no był chociaż chwilę na roli, to wie doskonale, jak wiele kamieni mamy w ziemi, tak? I skąd się takie te kamienie, te otoczaki biorą? No właśnie z ziemi się biorą, szanowni państwo. No więc to pokazuje nam, że to jest niesamowita metafora też do naszego życia, tak? bo w nas też jest i żyzna ziemia, i droga, po której ktoś jeździ, i skały, i rzeczywistość, która jest bardzo różna, tak? My nie jesteśmy tylko i wyłącznie, bo my byśmy tak chcieli, i nawet może się o to pomodlimy, żebyśmy byli tylko taką żyzną glebą, taką stuprocentową, takim czarnoziemię byśmy powiedzieli, prawda, który wyda zawsze 100% owoc.
3: Chyba każdy z nas ma też to doświadczenie, że jest każdą glebą jednocześnie, prawda? Każdą glebą. I zobacz, to jest niesamowite, bo to o nas, bo dwie rzeczy tutaj widzę bardzo wyraźnie. A mianowicie, a inne spadło na Petrodę, czyli miejsca od Petros, skałę. Czy to nie jest obraz Piotra, który natychmiast, prawda, wzrosło, bo nie miało tej głębi, prawda? Ale kiedy wzeszło słońce, no to się uschło. To jest Piotr, no wypisz, wymaluj ten, prawda, jego zapał, który po prostu jest łamany. On jest zawsze dwa kroki do przodu.
1: Słomiany.
3: Słomiany zapał, dokładnie, prawda? I mamy dokładnie ten, bo to się bierze słomiany zapał, słomiany ogień, no że jak słoma, zapał, nawet zapał palić, prawda? Słomiany zapał, to jest dokładnie obraz Piotra. Nie wiem, czy to nie ma gry słownej między Petros, a w każdym razie bardzo pasuje. Jako gleban. Jeszcze druga sprawa, bo czytam sobie czasem Nowy Testament po hebrajsku. Oczywiście nie mamy domniemanego, czy możliwego, ale myślę, że pewne frazy przez Jezusa były właśnie po hebrajsku wypowiedziane. Oprócz tego, że po aramejsku i uważam po grecku oryginalnie w trzech językach. Uważam, że Jezus nauczał. Mam takie powody, by tak twierdzić. To uwaga, a inne padły epesen epitengen kalen, bo... Ale jeżeli zobaczymy sobie, jak to jest po hebrajsku, to jest jedno słowo tylko może być. Adama. I to, co Piotrze powiedziałeś, że my jesteśmy człowiek, jest tą glebą, prawda, tutaj, ale Adama, Adam, Adam to jest ziemianin, to możliwe, że tutaj mamy, że w tej glebie, te ge, prawda, po grecku ge, a to jest Adama, mamy jednocześnie, jeżeli Jezus te słowa pomyślał i wypowiedział po hebrajsku, a możliwe, bo na przykład mamy tutaj...
2: Że no ale słońce... on go z ziemi też ulepił, z prochu.
3: No Adama, więc to jest no związane, właśnie. Więc ta gleba, bo my nie kojarzy nam się, ale zaraz zobaczymy, że człowiek jest tą glebą bezpośrednio. A tutaj wydaje mi się, że to jest może być zaklęte. Dlaczego myślę, że ten hebrajski, na przykład, a kiedy słońce wstało, no to uschło, bo nie miało korzenia. No ale mamy szemesz to jest słońce, a szoresz... To jest rdzeń, to jest korzeń, prawda? Szoresz, szemesz, możliwe znowu, że tu mamy, prawda, jakieś wyrazy po paronomazji, jakieś zestawienie wyrazów podobnie brzmiących. Natomiast to jest ciekawe, Adam, człowiek, Adama, gleba, uwaga, Adom, czerwony po hebrajsku. I to są ze sobą, człowiek to jest ziemianin, można powiedzieć, związany z ziemią, z glebą. Jakoś jest związany, dam też krew, z tym jest związany. To jest ten obraz. My wiemy, że u nas tak krzyż kolorem czerwonym nie kojarzy ziemia, gleba, ale jak się im bardziej na południe, tym więcej tej czerwieni jest, prawda, w glebie. Natomiast jest jeszcze inna ciekawa sprawa. Homo po łacinie jest etymologicznie związane, uwaga, ze słowem humus. Znowu ziemianin i humilis, humilitas, humility, pokora. Czyli zobaczmy, jakie mamy piękne tutaj, to jest powiązanie, że człowiek jest też, bo to jest to greckie, Grecy mają fioła, że hybris, spycha, prawda, że przekroczenie swojej miary. Natomiast miarą człowieka jest bycie z ziemi. I to jest, ja mówię etymologicznie, ale chyba no, jest jakaś, my jesteśmy stąd tutaj, z krwi i kości właśnie. Prawda, Adam, Dam też jest krew, Adama. I tutaj właśnie, a inne padło na ziemię gen kalen. Po grecku gen kalen nie ma tutaj, prawda, no to dage nie wektoruje tego znaczenia. Ale jeżeli widzimy tutaj Adama, to nam się jakoś ładnie odsłania. Stąd wcześniej ten szoresz i szemesz. Ja mam podejrzenia, że może to być tłumaczenie z języka hebrajskiego.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Myślę, że są takie miejsca w Izraelu, że siewca, gdyby wyszedł siać, to właściwie w jednym miejscu ma i grunt skalisty, i grunt, który jest żyzny, i drogę, i ciernie. To wszystko może być w jednym miejscu, bo tak te pola wyglądają w Izraelu.
2: Tak, ale jakby coraz bliżej jestem tej wiedzy i jakby widzę, ponieważ przez Instytut też przechodzi bardzo wiele rzeczy związanych z uniwersytetami przyrodniczymi, z którymi mamy okazję współpracować. No i też patrzę na wiosce, w której ja spędzam dużą część swojego życia, że każde pole tak wygląda. Naprawdę każde pole tak wygląda. Dlatego dzisiaj nowoczesne rolnictwo potrzebuje wspomagania się technologiami takimi. My dzisiaj na przykład dzięki dronom jesteśmy w stanie nawozić w sposób perfekcyjny, punktowy. Tak? My dzisiaj wiemy doskonale, że nie potrzeba nawozić całego pola, tak? Że dzisiaj walka na przykład z chwastami, z rzeczywistością innych szkodników jest znowu punktowa, tak? Jakby nie potrzebujemy działać w całości pola. Dlatego technologia też nam pomaga, bo wiemy doskonale, że nie ma jednorodnego pola. To jest niemożliwe, bo nie ma też jednorodnego człowieka. Człowiek ma w sobie wiele tych gleb. My tacy jesteśmy, bo jest w nas naprawdę żyzna ziemia, jest taka głębia serca. My bardzo często mówimy, idź, przemyśl to, tak? Ty jesteś dobry, wiesz. Znaczy wiemy, że jest takie miejsce w nas i to jest ta naprawdę głęboka gleba, gdzie jest ten korzeń, tak? Ale są też takie miejsca, które naprawdę mają mnóstwo kamieni, tak? Z których też się my wstydzimy, których też nie chcemy, które też bardzo często próbujemy wyrzucić, a szanowni państwo, ich się nie da wyrzucić. Każdy rolnik wie doskonale, że kamienie na jego polu będą. Zawsze, dlatego są potrzebne też narzędzia, które te kamienie w naszym życiu próbowają, czy z roli, prawda, wydobywają. Podobnie też jest w życiu. Kamienie są, czyli są grzechy w naszym życiu. I teraz znowu, my nie jesteśmy w stanie, są takie grzechy, szanowni państwo, ja mam wiele takich grzechów, których spowiadam się latami. I nic się nie zmienia, pomimo tego, że szczerze postanawiam poprawę w każdym spowiedzi. Naprawdę staram się to robić bardzo mocno i szczerze, ale grzech się powtarza. Ale my bardzo często też zapominamy, że tak jak się ten grzech powtarza, to powinny się pewne rzeczy powtarzać w naszym życiu, które nawożą tą glebę. Jakie to są rzeczy? To jest ostatnie moje takie przemyślenie, że gorliwość w modlitwie. Czyli ktoś musi te kamienie wyrzucać. No jest potrzebna maszyna, która na roli to robi, a w naszym życiu to jest modlitwa. Jest jakiś rytuał. Mamy mnóstwo rytuałów. Wspominałeś o tym, Janie, że ile mamy wysiłku co do, nie wiem, planowania, kupowania, diet, biegania. To są naprawdę ważne rzeczy. One pokazują, że my potrafimy. Ja podziwiam bardzo często, kiedy jadę gdzieś wcześniej do biura, do Warszawy, ludzi, którzy już o 6 rano są na siłowni. I robią to latami. To pokazuje, że człowiek jest w stanie naprawdę wejść w pewien rytuał. Pytanie jest, czy ja mam rytuał, na przykład właśnie modlitwy.
3: No wiesz, jeżeli nie chcesz mieć, jeżeli Bogiem dla ciebie jest twoje mięśnie i brzuch, jak mówi Paweł, ich Bogiem brzuch, no to dlaczego się człowiek ma modlić?
2: Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo są takie kamienie, których sami z siebie nie wyrzucimy. I to już wiedzieli apostołowie, bo przychodzą i mówią, Panie, wyrzucamy, ale się nie da. Demony są nam nieposłuszne, bo jest taki rodzaj demona, którego trzeba wypędzić modlitwą i postem. Szanowni państwo, post to jest rzeczywistość, która zostaje sukcesywnie rugowana przez demona, w szczególności w XXI wieku. On to robi bardzo inteligentnie. I dam państwu kilka przykładów. Diabeł dzisiaj nie powie, że pościć nie należy, tylko powie tak, to nie post. Nie nazywaj tego postem. Nazwij to dietą, okienkiem żywieniowym, jakkolwiek, dietetyką, ale nie mów, że to jest post.
3: A ja bym
2: post,
3: to odwrócił, nie.
2: Bo post, szanowni państwo, czym się różni post od diety?
3: Intencją.
2: Właśnie.
3: Czyli odwrotnie, raczej całą swoją energię na dietę, jakieś rzeczy, ale żebyś tylko ku Bogu tego nie skierował.
2: Tak.
3: Skieruj tylko ku
2: tylko
3: sobie.
2: Na siebie. Tylko dasz na radę. Siebie. Jesteś wyjątkowy. I teraz, szanowni państwo, jeśli masz taki kamień na tej glebie, który od 20 lat każda spowiedź to ten kamień, to zapytaj się, czy na przykład nie warto byłoby, skoro w piątek masz zwyczaj poszczenia, to wstań rano i powiedz, ten post w ten piątek To jest w tej intencji, Panie Jezu, żeby tego kamienia nie było konkretnego, którego Ty znasz i Pan Jezus też go bardzo dobrze zna. Nie bójmy się tego właśnie. Post to jest intencja, to jest nazwanie. Poszczę w tej intencji.
3: Albo po prostu dla Boga. Mnie się wydaje, bo człowiek może wejść w jakieś myśli, a dlaczego to robię, coś takiego. Nie, dla Boga po prostu cokolwiek. Nie ma co tego rozkminiać, bo nie dookreślisz. Natomiast ta intencja jest
1: nie
3: wszystkim.
1: Nie dla cholesterolu?
3: Tak, tylko... tak. Ta intencja jest wszystkim. Tak. Ze względu, nie wiem, jest to wszystko dla mnie tajemnicą i niezrozumiałe, ale ze względu dla Ciebie, Boże, nie zjem tej kiełbasy, albo nie wypiję tej coli, albo nie wypiję tego piwa, albo...
2: Albo
3: nie...
2: przestanę obgadywać koleżankę w pracy dzisiaj w piątek.
3: Jasne, to są piękne
2: intencje. To czasami lepiej niż dorsz.
3: Tak, tak.
2: Tak,
3: Ale wyrzeczenie. I uwaga, nie tyle może wyrzeczenie rzeczy grzesznej, bo my jesteśmy wezwani, obgadywanie kogoś, no jest już troszeczkę czymś innym. Natomiast takiej rzeczy, która się wydaje absolutnie dozwolona, i dla świata nie ma żadnego znaczenia. Zobaczmy, jaka jest walka o ten... Ja to dostrzegłem. O ten post niejedzenie mięsa w piątek. Ale co ci szkodzi? Jaki problem? Jejku, jakie to są działa wytyczone, żebyś tego... Tak, ale wszystko. Żebyś tylko ze względu dla Pana Boga czegoś nie zrobił. Tylko, to nieważne, bo to naprawdę jest mało... Jakby rozumiemy, o co chodzi. Rdzeniem tego wszystkiego jest, nawet jeżeli to głupie, nawet jeżeli to niepotrzebne, nawet jeżeli w Niemczech można zjeść, to jakże piękną rzeczą jest, jeżeli się to... Zrobię to ze względu właśnie na Pana Boga.
2: Albo nawet prosta rzecz, szanowni państwo, tak jest i to jest bardzo ważne. Wracajmy do tego. Ja też ostatnio mam refleksję dużą na ten temat. Taką wewnętrzną w swoim sercu. Ale prosta rzecz. Czasami takie małe rzeczy, o których powiedziałeś. To jest właśnie walka z tymi kamieniami, z tymi cierniami, które są na tym polu naszego życia. Prawda? Nic nie jest... Ja kocham kawę. Nie wiem jak państwo. Kocham kawę, tak? Ale to jest taka prosta rzecz. Idę, prawda? Jest przerwa. Chce mi się tej kawy. Panie Jezu, to dla Ciebie. Walczymy z tym grzechem. To jest dla Ciebie, tak? To jest mój post. Nie wypiję tej drugiej kawy.
3: Dlaczego z grzechem? Nie, rozpędziłeś się trochę.
1: Ale nie, chodzi o intencję.
3: Chodzi o intencję. Dobra, rozumiem.
1: Chodzi mi o to. Uspokajamy, tak. Picie kawy okay.
2: nie jest grzechem. Albo prosta rzecz, no mamy teraz, prawda, rzeczywistość kończącego się już mundialu, prawda, który był przepiękny i wiele niespodzianek nam przyniósł. No prosta rzecz, no ja też poza tą kawą to bardzo lubię piwo, prawda? No i człowiek, prawda, też może sobie, no to ten mecz to nie będzie tego piwa, prawda? Nic się złego nie stanie. Post, demon nie znosi postu.
3: Nie znosi.
2: I to jest widać także to po Jezusie, bo kiedy go najbardziej kusi? Kiedy ten pościł. Po 40 dniach przychodzi do niego demon. I dlatego też Kościół daje nam te dwa posty. Ten adwentowy post trochę inny i ten post wielki post. Tak? Proszę zauważyć, że to jest kawał czasu, tak? Bo mamy 40 dni plus prawie 20 parę dni adwentu. To daje nam 60 dni. To są 2 miesiące w roku. Tylko dwa miesiące w roku, w których próbujemy pomyśleć sobie, że post jest nam potrzebny. I zresztą każdy to wie, każdy lekarz, medyk nam to potwierdzi, że bardzo często, kiedy potrzebujemy pewnego resetu, głodówka, podtrzymanie się, to jest
3: ale
2: potrzebne.
3: Tu już niebezpiecznie wchodzisz już w rady coacha, w rady dietetyka, właśnie już ze względu na... No to każdy przecież, widzimy, ludzie są w stanie na tej siłowni spędzić, po prostu wszystkie pieniądze wydać albo na te dietetyczne sprawy, tylko byleby to nie było w intencji o Bogu, tak.
2: O Bogu, tak. Tu jest walka o to, żeby tego nie nazwać postem. Tak, nie nazwać postem. Proszę zauważyć, jak my w ogóle zdegradowaliśmy post, nawet w perspektywie postu, szanowni państwo. Ja to mówię już teraz, przepraszam, ale powiem, żeby to zabrzmiało ex cathedra. Jako teolog mówię, że proszę zauważyć, jak my w ogóle lekceważymy post przed przyjęciem Komunii Świętej. To w ogóle, nie wiem, też jesteś blisko naszych wspólnot, Artur, w ogóle już o tym poście eucharystycznym prawie, że nie mówimy, tak? No lepiej to po prostu pójść jeszcze zjeść hot doga przed mszą świętą, prawda? O tą wodę pewno na miłość boską. Ja rozumiem pewne przypadki medyczne, szanowni państwo, ale czy my 45 minut nie jesteśmy w stanie bez butelki wody?
3: To jest zaproszenie. A nie, wodę można.
2: No jasne, ja wiem, ale nawet jeśli...
3: Dobrze,
2: no.
3: Ale też trzymajmy się, prawda, prawa też kanonicznego jakieś. Woda nie wchodzi tutaj. Chodzi o jedzenie, żeby zachować na godzinę przed Eucharystią post. Kościół do tego zaprasza, prawda? I to ja bym widział w tym raczej szansę, że kurczę, to jest dla mnie dobre. To nie jest jakieś ograniczenie. To jest coś bardzo dobrego dla mnie. Jest z taką intencją, ze względu na Boga.
2: Sumie,
3: pięknie.
2: I też jak po tej sumie smakuje obiad, szanowni państwo. Zupełnie inaczej, jak człowiek tą godzinę przed mszą ma post, msza trwa godzinę, wróci do domu, niedzielny rosół smakuje inaczej.
3: Myślałem, że jak, że powiesz, jak smakuje ciało pańskie.
2: To jest, jest słodkie i wspaniałe i błogosławione, ale też proszę zobaczyć, jak my naprawdę ten post, jest o to walka. Ja to bardzo czuję i to taka walka na poziomie, bym powiedział, metafizycznym, żeby, tak, żeby on nie był właśnie postem, a był dietą. No i szanowni państwo, to się kończy, ta krótsza wersja, takim zawołaniem, kto ma uszy, niechaj słucha, prawda? No i znowu jest bardzo ciekawe, że tutaj ksiądz może zakończyć tą perykopę, prawda? Ale co jest ciekawe, ja też o tym w swoim doktoracie pisałem, a zajmowałem się narracją biblijną, opowieściami biblijnymi. No to jest ewidentny, piękny Mateuszowy przykład takiej opowieści wzorcowej, który on jako midrasz mówi midrasz i go komentuje. Więc kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To jest bardzo hebrajski idiom, czyli słuchaj, bądź uważny. My znowu tego amen nie tłumaczymy, prawda? Ale na przykład Niemcy kończą zaprawdę powiadam wam, to jest ame sage ich. Mhm. Tak? I Niemcy w niemieckiej Biblii, w Nowym Testamencie nie mamy zaprawdę powiadam wam, prawda? Tylko jest amen sage ich, prawda? Mhm. Amen jest takim hebrajskim wzmocnieniem.
3: Tak.
2: I tutaj Jezus chodzi na ten drugi poziom już nauczycielski. No to w takim wypadku powiedziałem wam obraz, metaforę, to wyjaśnię wam. No i w tej dłuższej wersji usłyszymy to, co Jezus chciał powiedzieć, tak? Więc tak naprawdę dzisiaj byśmy powiedzieli, że dłuższa wersja jest kazaniem.
1: Tak, i nawet jeśli w kościele usłyszymy krótszą, to zachęcamy, żeby w domu przed czy po mszy zajrzeć do tej dłuższej z wyjaśnieniem. Dzisiaj na to już niestety czasu nie mamy, bo musimy kończyć. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus w tę niedzielę byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista i wykładowca Uniwersytetu Civitas. Artur Moczarski. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Jest 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek doniesienia z Dolnego Śląska: płonie składowisko odpadów w Strzegomiu. Ogniem objęte są m.in. hałdy z prasowanego plastiku. Ten pojawił się wczoraj po południu. Strażacy walczyli z pożarem całą noc. Na miejscu działało prawie 40 zastępów. Akcja gaśnicza trwa.
1: Doszło do pożaru składowiska odpadów. Mniej więcej o wymiarach 50 metrów na 50 metrów. Na chwilę obecnej jest 32 zastępy. Są na miejscu. Trwa akcja dogaszania. Na miejscu mamy koparki oraz spychacze, które pomagają nam to rozplantować i przelewać i dogaszać.
0: Powiedział nam Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy. Dogaszanie może potrwać co najmniej do końca dnia. Małopolska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Zasępcu w powiecie olkuskim. Dachował samochód, zginął 36-letni mężczyzna.
2: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali wewnątrz pojazdu nieprzytomnego kierowcę. W celu wykonania do niego dostępu wykorzystano narzędzia hydrauliczne.
0: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jak mówiliśmy, okoliczności tego tragicznego wypadku są teraz wyjaśniane. W wiadomościach: Stany Zjednoczone, nie żyje amerykański senator Lindsey Graham. Polityk zmarł wczoraj po krótkiej i nagłej chorobie. Członek Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez 8 lat był członkiem Izby Reprezentantów. Jeden z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi, znanym z bliskich kontaktów z prezydentem Trumpem. Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy, opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Większy limit płynów na lotnisku Chopina w Warszawie to dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Zmiana póki co dotyczy jednak tylko pasażerów Fast Track. Jak to działa, sprawdzał Krzysztof Płowecki.
3: Na lotnisku stanęły dwa nowe skanery. Urządzenia wykorzystują

0: technologię tomografii komputerowej, dzięki czemu pasażerowie nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Zmieniają się także limity dotyczące pojemności butelek.
1: Teraz będzie można przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów,
0: tłumaczy rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Pierwsze urządzenia stanęły w strefie pozwalającej pominąć standardowe kolejki, żeby usługa po prostu nie straciła sensu.
1: Gdyby te maszyny były na linii zwykłej, to okazałoby się, że byłyby szybsze niż fast track.
0: Do końca roku lotnisko Chopina planuje uruchomić łącznie 15 takich skanerów na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Znamy komplet półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Po dogrywkach Anglia pokonała 2-1 Norwegię, a Argentyna 3-1 Szwajcarię. Te spotkania śledził nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Anglicy przegrywali z Norwegią, rewelacją imprezy, wyrównali tuż przed przerwą. Tu były kontrowersje, bo zdaniem Norwegów piłka wcześniej uderzyła w kabel kamery nad boiskiem. FIFA później w oświadczeniu stwierdziła, że nie ma na to dowodów. Konieczna była dogrywka, w niej zwycięstwo Anglikom, swoim drugim trafieniem w tym meczu zapewnił Jude Bellingham. W Kansas Argentyna grała ze Szwajcarią, w regulaminowym czasie gry było 1-1, potem w dogrywce Albi Celestes trafili 2 razy i zameldowali się w półfinale, w którym zmierzą się właśnie z Anglikami.
3: Ten mecz w środę, a dzień wcześniej Francja zmierzy się z Hiszpanią.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, witam Państwa bardzo serdecznie. Dr Ewa Czaczkowska, UKSW, historyk, dziennikarz, publicystka, autorka książek wielu, w tym kilku biografii, a to nawet opasłych, proszę Państwa.
2: Dzień dobry.
1: Ja jak szykowałam się do naszej rozmowy, to o tej kolejnej kobiecie w Dzień Kobiet, to tak sobie pomyślałam, że już teraz można mówić o Panteonie, poczcie Ewy Czaczkowskiej i Alicja Lęczewska dołącza. Nawet już wcześniej dołączyła, można powiedzieć, ale teraz książka poświęcona tylko jej.
2: Tylko jej, tak, to prawda. Dzień dobry raz jeszcze. To prawda, że ona już raz była wśród moich pozycji, nazwijmy to w ten sposób. W 2019 roku wyszła taka książka Mistyczki, historie kobiet wybranych. I wtedy wśród czterech kobiet, o których pisałam, była właśnie Alicja Lęczewska. Dlatego, że bodajże dwa lata wcześniej wpadł mi w ręce jej ten gruby, więc trudno, żeby wpadał, ale miałam go, dziennik Alicji Lęczewskiej, który przeczytałam. I powiem szczerze, że on mnie naprawdę zachwycił. I chciałam już nawet wtedy pisać jej biografię, oddzielną książkę jej poświęcić, ale jeszcze wtedy wydawnictwo uznało, że to za wcześnie, więc poświęciłam jej portret, taki szkic w tej książce, w tym zbiorze. I teraz z wydawnictwem Promic zeszliśmy do wniosku, że jest już czas, żeby wydać oddzielną książkę, czyli jest to, oczywiście na bazie tamtej, jest to uaktualniona książka, a oprócz tego uaktualniona między innymi o nowe dokumenty, które otrzymałam, miałam możliwość oglądu, a jednocześnie uzupełniona o rozmowę z księdzem Adamem Kaczmarczykiem, który od lat jakby analizuje też duchowość właśnie Alicji Lęczewskiej, oraz świadectwa osób, które pod wpływem dziennika Alicji po prostu zmieniły swoje życie.
1: No i mamy teraz, proszę Państwa, już nie właśnie w czteroosobowym mistycznym poczcie, ale Alicja Lęczewska, mistyczka naszych czasów, życie i świadectwo, książka mojego gościa Ewy Czaczkowskiej. My często mówimy, że ktoś jest naszych czasów. I tak sobie myślę, że często trochę nadużywamy tego, bo wtedy te nasze czasy się bardzo rozciągają. I tak Carlo Acutis jest naszych czasów, ale Alicja Lęczewska też jest bardzo naszych czasów,
2: tak?
1: Bo trudno wręcz, poznając ją z tej książki twojej, nie zastanawiać się, jak to było, że nam umknęło, że ona była, że ona żyła jeszcze tak niedawno.
2: Tak, ona zmarła w 2012 roku, więc naprawdę niedawno. Ona jakby nam nie umknęła w tym sensie, że stała się znana dopiero po śmierci za sprawą wydanego dziennika duchowego. A ten dziennik jej został wydany w 2016 roku, czyli 10 lat temu. I to ważne, żeby powiedzieć też, bo czasem jestem o to pytana. I ma imprimatur biskupa kamieńsko-szczecińskiego, Tadeusza Weimana, który pozwala jakby jako lekturę duchową tak traktować tenże dziennik, czyli ja rozumiem, że nie ma nic w nim sprzecznego, prawda, z wiarą katolicką, z Ewangelią. Więc ona nam nie umknęła, dlatego że do tego 2012 roku, do śmierci, prowadziła, można powiedzieć, takie życie ukryte. I oczywiście ona w pewnych kręgach była znana. Ci, którzy znali ją przed nawróceniem, to na pewno się dziwili temu, co się stało
1: później.
2: Co jej się stało, więc znali ją na pewno z czasów właśnie pracy jako nauczycielki, a później związana była z pewnymi wspólnotami. Więc tam, w tych kręgach była znana. Co więcej, niektóre osoby, czy nawet jedna chyba z wspólnot, wiedziały o tym, że ona otrzymuje jakieś słowa od Pana Jezusa i je zapisuje, ale przed śmiercią ona na polecenie Jezusa, jak twierdzi, swój dziennik przepisała na maszynie. Zostały tam jakieś 3 tomy w rękopisie. Przepisała na maszynie. Pewne fragmenty usunęła z niego, te, które bardziej dotyczyły jej osoby. I one właśnie zostały, tak? Te 2 tomy dziennika duchowego. Więc tak naprawdę 10 lat i rzeczywiście, wydaje mi się, że naprawdę jej znajomość świecie, że znaczy w świecie polskim rośnie.
1: Bardziej mówiąc, umknęłam, myślałam o tym, że my żyjemy w takich czasach, że kiedy coś się gdzieś dzieje takiego mającego znamiona mistycyzmu, bo wcale niekoniecznie dzieje się coś, że są jakieś wspólnoty, że ktoś, no mamy taką panią, której teraz Pan Jezus non-stop coś dyktuje. Tam księża, którzy się tym zajmują, mówią, że tak trochę jej dyktuje to, co innym podyktowana, trochę z głowy, prawda?
2: Tak często też bywa, oczywiście.
1: I wtedy bardzo dużo szumu się wokół tego dzieje. Dużo mamy takich wspólnot, które później kończą często poza kościołem.
2: Tak.
1: A właśnie o Alicji Lęczewskiej, poza tymi najbliższymi jej, zresztą tutaj u ciebie w książce jest ten moment, kiedy jej bratowa po jej śmierci, czy po tym, jak trafiła do hospicjum, a jeszcze żyje, widzi ten dziennik.
2: Tak.
1: I przecież to jest najbliższa rodzina, prawda?
2: Tak.
1: Bo z najbliższej rodziny został jej brat i jego żona, i ich dziecko. I ona do tego dziennika nie miała wcześniej dostępu. Nie huczy cały Szczecin od tego.
2: Ale oczywiście. Mnie się wydaje, że to też jest jeden z elementów rozeznania prawdziwości, czy też nie. To Kościół bierze pod uwagę. Czy ktoś opowiada o tym, że on dostaje te słowa, prawda? Wszyscy o tym wiedzą i tylko jest tak, a nie inaczej, nie? Ja wiem na pewno, bo mnie powiedział, tak? Czyli właśnie to rozgłaszanie wcześniej. I jaki jest tego motyw, jaki powód? Ona tego nie rozgłaszała, tak jak powiedziałaś, jej bratowa nie wiedziała, nie czytała, wiedziała coś, może doszło do niej od męża, jakieś słowa zapisuje, ale ona nie wiedziała, że powstał dziennik. Bratu dawała pewne fragmenty do przeczytania. Oni byli ze sobą niezwykle silnie związani i przechodzili jakby taką podobną drogę nawrócenia. On był od niej 6 lat starszy. Ja go zresztą miałam okazję poznać, kiedy za pierwszym razem zbierałam informacje do książki.
1: Bo on 10 lat po niej zmarł, tak?
2: Tak, on zmarł dokładnie w 2022 roku, ale wtedy już był bardzo chory, kiedy ja go poznałam w tym 2018 roku. Już nic nie mówił. Reagował oczywiście tak dalej i nim opiekowała się jego żona, pani Dorota. Więc mi się wydaje, że jednym z elementów sprawdzania prawdziwości jest to, czy właśnie ktoś rozgłasza to na prawo i lewo i tak dalej i siebie wstawia w centrum. Jakie są motywy tego? A jeżeli rzeczywiście, także też mi się tak wydaje, jestem o tym, nie tylko wydaje, jestem o tym wewnętrznie przekonana, jeżeli naprawdę ktoś słyszy Jezusa i ma z nim jakiś bardzo bliski kontakt i ma jakieś doznania mistyczne, to raczej zachowuje to dla siebie. Chyba, że ma do spełnienia jakąś misję wobec Kościoła, to wtedy, tak jak siostra Faustyna, prawda, ale też wszyscy w zakonie nie wiedzieli,
1: to już Jezus decyduje, prawda, tak, przekazuje informacje.
2: Tak, zgadza się.
1: A nie skupia się się ta osoba na sobie i na tym, że to ja, proszę państwa. Alicja Lęczewska długą drogę przeszła, tak sobie myślę, że my lubimy takie historie, takie trochę pogmatwane, które pokazują, że można pobłądzić i o tym, jak tam błądziła i jak do tego doszło, że w końcu z Jezusem tak bliski kontakt miała i jaka to jest dla nas wskazówka. Do tego wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Unlimited na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Rzadko się, proszę Państwa, to zdarza, ale mogę gościa zapowiedzieć, że to ulubiona autorka moja i moich dzieci, z czego moje dzieci są normalne i w wieku kilku lat nie czytają biografii prymasa Wyszyńskiego, księdza Popiełuszki czy siostry Faustyny, tylko czytają książki przeznaczone dla dzieci, ale mojego gościa, dr Ewa Czaczkowska, UKSW, historyk, autorka książek, tych wielkich biografii, dziennikarka. Dzień dobry ponownie po
2: dzień
1: krótkiej
2: dobry,
1: przerwie.
2: Dzień dobry.
1: Ale dzisiaj nie o tych propozycjach dla dzieci rozmawiamy, chociaż o tym też można by było już niedługo. Natomiast o Alicji Lęczewskiej, bo taka książka, Alicja Lęczewska, mistyczka naszych czasów, życie i świadectwo, ukazała się ostatnio. No właśnie naszych czasów, bardzo naszych czasów, bo Alicja Lęczewska odchodzi w 2012 roku i dopiero po jej śmierci dowiadujemy się jako społeczeństwo, bo tak to wiedziało najbliższe otoczenie i też niewiele wiedziało, właściwie patrząc na to, jak dużo tego wszystkiego było, jaką Alicja Lęczewska miała relację z Jezusem. Jak się analizuje życie Alicji Lęczewskiej, to też, żeby nie zdradzać wszystkich szczegółów z jej życia przed, bo chyba można dzielić na naszą erę i przed, w sensie tak jak dzielimy, nie zapowiadała się na mistyczkę, delikatnie mówiąc,
2: absolutnie,
1: prawda?
2: Absolutnie.
1: Bo tak sobie myślę, że jak pisałaś na przykład o prymasie Wyszyńskim, no to on od początku był może nie aż tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, który biegał na poranną mszę jako dziecko, prawda? Ale też...
2: Też miał od dziecka już, tak.
1: Faustyna tak samo,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, oczywiście. Faustyna już jako dziecko miała takie mistyczne dary. Ona widziała Matkę Bożą, widziała anioła stróża, przechadzających się, etc. Widziała realnie.
1: To taki, co to mówisz, że chyba księdzem zostaniesz. Zresztą podobno obecnemu papieżowi mówiono, że chyba księdzem zostanie, albo papieżem, albo świętym. Tam coś mu tak wygrażano generalnie, bo to zazwyczaj są groźby w kierunku dziecka.
2: I również młody Stefan Wyszyński, tak samo jako dziecko już, on mówił, że zostanie księdzem. Tak.
1: No więc mamy sporo takich, i to właśnie w twoim panteonie też mamy, którzy zapowiadali się na wielkich, żyjących blisko Jezusa. Ale nasza dzisiejsza bohaterka, że tak powiem, Alicja Lęczewska, do takich zupełnie nie należała. I to oczywiście byłoby jeszcze do wytłumaczenia, gdyby to dotyczyło lat nastoletnich, jakiegoś takiego buntu, czy lat dziecięcych. Natomiast Alicja Lęczewska, no co tu dużo mówić, ona w ogóle się nie zapowiadała na mistyczkę.
2: Nie, nie, zupełnie się nie zapowiadała, dlatego że była osobą, trzeba powiedzieć, po wojnie, jako młoda dziewczyna, która skończyła liceum pedagogiczne, ona dała się zwieść tej nowej ideologii. Myślę, że to się stało poprzez jej zaangażowanie w harcerstwo ówczesne. Była instruktorką, potem była członkinią partii, chociaż to też jeszcze o niczym nie świadczy, prawda?
1: Ale z potrzeby serca... Tylko chyba zupełnie innej, może to zdradźmy, niż miał prymas Wyszyński, bo on taką potrzebę serca miał, modlił się za Bieruta, tak, wtedy, kiedy nawet nie wiedział, że Bierut umrze, Bierut, prawda?
2: Tak, tak.
1: Tylko mu się to śniło i modlił się. Natomiast Alicja Lęczewska z takich, to aż śmiesznie brzmi, patriotycznych powodów pojechała na pogrzeb Bieruta.
2: Tak, zgadza się, pojechała właśnie na pogrzeb Bieruta i to było niesamowite. Jechała z Gryfina dzień i noc, nie wiem, można sobie wyobrazić wtedy Gryfina pod Szczecinem, ile się jechało.
1: No, miłość do Polski Ludowej.
2: Tak, do Polski Ludowej. Stała w długiej kolejce, żeby przejść obok trumny Bieruta. Pisała o tym w liście do swojego brata, więc było to dla niej wielkie przeżycie i tak dalej. Rzeczywiście dała się zwieść, o czym sama potem pisała i mówiła. I ona odeszła od kościoła. Ona sama napisała o tym, już później po nawróceniu, że były długie okresy, kiedy rzeczywiście żyła poza kościołem, jakby wbrew norm kościoła. Ale też trzeba powiedzieć, że to jej nawrócenie było takim kilkuletnim procesem. I ona nawet wskazywała, że były dwa momenty jej nawrócenia. To już był, czyli już daleko dalej poszłam z jej historią, 1984 rok, okres choroby, śmierci jej mamy. I 1985 to spotkanie z Chrystusem. Ale wcześniej, mówiąc o tym, rzeczywiście ona na pewno nie zapowiadała się na mistyczkę. Co więcej, właśnie osoby, które ją znały w tamtym czasie i potem na przykład zobaczyły w kościele, to były niezmiernie zdziwione, tak, że ona właśnie stała się osobą religijną.
1: Ale to taki grom z jasnego nieba, czy tak... analizując jej życie, masz wrażenie, że nawet zanim możemy mówić o tym takim nawróceniu i kiedy to się wszystko zaczyna, co jest opisane w tej książce bardzo dokładnie, to wcześniej już były sygnały, że ona, no, że może ją pociągnąć w taką stronę duchową życia?
2: Czy wcześniej, przed tym, zanim weszła w ogóle na tą drogę, nie jestem pewna, aczkolwiek być może to ta gonitwa po świecie, nazwijmy to tak, może za mocne słowo, te podróże, które doświadczała, ona pisała o tym, że to była ciągła jakaś pogoń za pięknem, dobrem, szczęściem, za miłością, tak? Więc ona na pewno chciała czegoś więcej, tak? Czegoś więcej, za czymś tęskniła, jej serce za czymś tęskniło. Nie odnalazła tego, czego szukała w tym swoim trybie życia.
1: Czyli to taki głód trochę zbawienny.
2: Tak, taki głód. Na pewno na tę drogę jej miał wpływ też jej brat Sławomir, 6 lat starszy, przepraszam Państwa, który już w latach, w połowie mniej więcej lat 70., jak wynika z jego dziennika, do którego miałam właśnie teraz możliwość zajrzenia, pisał rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat pamiętniki, dzienniki, takie terminarze zapisywał, w różnych językach pisał, bo był poliglotą, był tłumaczem. I on też w pewnym momencie pisze, że on jest sam zdziwiony, że on był taki antykatolicki, tak? I antykościelny. On też wchodzi na tę drogę i on podsuwa lektury też duchowe, bo on jakby wcześniej już szedł, podsuwa lektury duchowe Alicji. Potem jest choroba matki, która z nią mieszka.
1: A matka jest katoliczką, tak?
2: Matka,
1: zaangażowaną.
2: Tak. W sensie... Matka tak, aczkolwiek, no właśnie, że była wychowana w rodzinie katolickiej, aczkolwiek też jest jakiś znak zapytania, dlatego że Alicja, która się urodziła w 1934 roku, a w zasadzie chyba rok wcześniej, tylko tam pomyłka jest w dokumentach, była ochrzczona dopiero w 1939 roku, więc
1: już
2: też
1: duże dziecko.
2: To już duże dziecko, więc też troszeczkę dziwne, prawda? Nie wiadomo dlaczego. W 1939 też umiera jej ojciec, więc to był niezwykle trudny czas dla dzieci, dla matki. Wojna się zaczyna, ona no, musi walczyć o przetrwanie, tak, rodziny tej okaleczonej, więc to jest trudny czas dla nich. Znajdują się najpierw na południu Polski, potem po wojnie na Kujawy, w zasadzie pod Inowrocław, aż wreszcie w 1946 roku zamieszkuje matka z dziećmi, z dwojgiem dzieci pod Szczecinem. Jest nauczycielką, zaczyna pracować jako nauczycielka w szkołach, w tym kierunku też kształci dzieci. Więc to był niezwykle trudny czas, który na pewno w jakiś sposób też odłożył się na psychice Alicji, która 4 lata mieszkała w internacie w czasie, gdy uczyła się w szkole, w liceum pedagogicznym. Wtedy w 52 roku kończy liceum. No to spójrzmy, to był ten najgorszy okres, prawda, się tego stalinizmu, który się zaczyna w
1: Polsce. To tam propaganda musiała być bardzo mocna.
2: Bardzo silna, bardzo mocna. Ona początkowo niby się dziwi, że jest tak, czyli jeszcze ma z domu wyniesione te wartości i wiarę.
1: A potem pragnie pożegnać Bieruta.
2: Tak, i ulega temu, tak. Więc rzeczywiście daje się po prostu uwieść tej ideologii, no ale to kończy się w pewnym momencie.
1: To jest, proszę Państwa, piękna historia, bo tak sobie myślę, że jakby mieć znajomą, która z potrzeby patriotycznej serca jedzie na pogrzeb Bieruta, a samemu byłoby się człowiekiem świadomym, czymże jest komunizm i jaką krzywdę Polsce wyrządził, to można by było potępić od razu na wejściu taką osobę i postawić na niej krzyżyk, a potem by się okazało, że to ona będzie miała taką relację z Jezusem, tak. Prawda? Jest to jakaś lekcja dla nas.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Jest to wielka lekcja, że nigdy, tak jak mówisz, nie można krzyżyka na nikim postawić, nie?
1: Proszę Państwa, to do tego, jak czytać sam dziennik Alicji Lęczewskiej, bo mój gość dokonał czegoś niezwykłego. To jeszcze na koniec Państwu powiem, że jak rozmawiałam z ludźmi o tej książce, że czytam, że w ogóle świetna, to pytają, a da się czytać to, co jej Jezus mówi? To jest takie podstawowe pytanie. To właśnie jak się tworzy książkę, którą da się czytać, nawet jeśli dla kogoś takie dzienniki nie są łatwą lekturą? Jaki jest przepis na to? To do tego wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Alicja Lęczewska i Ewa Czaczkowska w studiu, a właściwie Alicja Lęczewska Ewy Czaczkowskiej, czyli tak proszę Państwa, dzisiaj bardzo kobieco, a czemu nie? I przechodzimy teraz do bohaterki książki Alicja Lęczewska, mistyczka naszych czasów. Zapowiedziałam to przed przerwą, powiem wprost. Z jednej strony jakoś tak nas porusza, że ktoś w ogóle naszych czasów jeszcze, prawda, bo Alicja Lęczewska odchodzi w 2012 roku, ma taką relację z Panem Jezusem, że po prostu słyszy, co on do niej mówi i to zapisuje. I to są takie konkrety. To nas poruszało przy Faustynie też. I takie rzeczy są fascynujące. Nawet jak mówiłam moim dzieciom, kto będzie dzisiaj w studiu i jaką książkę, o kim napisał, to mówią, ale ty znasz fajnych ludzi. Ja mówię, no. Ale rzeczywiście jestem coś takiego. Z drugiej strony, wtedy, kiedy sięgamy do zapisków świętych, mistyków, to czasem okazuje się, że one są trudne w przyjęciu, to mało powiedziane, niezjadliwe dla niektórych, zbyt egzaltowane, zbyt emocjonalne. I kilka osób, kiedy rozmawiałam z nimi o tej książce, pytało mnie, czy dużo tutaj tego dziennika, czy tak bardzo dużo trzeba czytać? Ty zrobiłaś jakąś taką, ja nie wiem jak to się robi, no ale to już jakby autorski talent. Połączyłaś historię Alicji Lęczewskiej, która pokazuje jej przemianę, jej życie. To mam wrażenie na, i o czym będziemy jeszcze mówić, że wchodzi na kolejne poziomy bliskości z Jezusem, że Jezus nie wymaga od niej od razu wszystkiego, co jest bardzo budujące, o tym za chwilę, ale też wplotłaś w to bardzo umiejętnie, ale też bardzo delikatnie fragmenty tego dziennika. To był pomysł wydawcy, zalecenie wydawcy też, żeby nie za dużo było dziennika? Jak to było?
2: Nie, to był, że tak powiem, mój pomysł, nieskromnie powiem. To znaczy to samo jakby się tak ułożyło, powiem w tym sensie. Dziennik jest rzeczywiście opasły, 2 tomy, 900 stron, ogromna lektura. I no albo można było streszczać nieomalże bardzo dokładnie, no to znowu wyszłoby... Prawda?
1: Bo niektórych ty dziennik zaschwyca, dla innych jest trudny. Tak. To zależy od, jakby oczywiście. To nie jest tak, że dla wszystkich jest trudny w żadnym wypadku.
2: Tak. Przeraża też objętość na pewno, tak? Ale aczkolwiek nie trzeba czytać od pierwszej strony do ostatniej, można wchodzić w różne fragmenty, tak, i czytać. To znaczy, może zacznę od tego, że zawsze oczywiście porównuję sobie w głowie dwa dzienniki, dziennik siostry Faustyny i Alicji Lęczewskiej. I zgadzam się w pełni, że dzienniki mogą, mistyków są trudne, tak? Nie dla każdego one są. Zresztą nie ma obowiązku wierzenia w objawienia prywatne. Dziennik, wydaje mi się, że dziennik siostry Faustyny jest trudniejszy z uwagi na to, że ona jednak operuje językiem z okresu międzywojennego.
1: I nieomalże też inne wykształcenie, prawda?
2: Inne wykształcenie. Nieomalże i inny charakter. Miał osobowość inna.
1: Z czego Alicja Lęczewska lubiła dziennik Faustyny?
2: Tak, oczywiście. Faustynę nawet na polecenie Jezusa przyjęła jako patronkę na swoim bierzmowaniu. Mimo, że to był 85 rok, nie była bierzmowana nawet Alicja, tak, 85 rok, czyli Faustyna jeszcze nie była błogosławioną, ale przyjęła ją jako swoją patronkę.
1: Czy ona miała 50 lat?
2: Ona miała 51 lat.
1: Przystępując do bierzmowania. To nam pokazuje kaliber przemiany, jaką przeszła, mam wrażenie.
2: Tak, jak i dzisiaj ludzie, tak? Mhm. Jaką właśnie to jest dlatego tych naszych czasów, że to nie... Ona jest jakby takim przykładem, że nigdy nie jest za późno, tak? A wracając do dziennika, więc dziennik z kolei Alicji Lęczewskiej, bardzo taki szczegółowy, chociaż ten drugi tom już nie, bo jednak 85, a 2012, czy wcześniej kończy tam 2011 pisać, to jest kilkadziesiąt lat życia, ona żyje znacznie dłużej i dłużej otrzymuje te słowa niż siostra Faustyna, prawda, która zmarła bardzo wcześnie, więc jest potężny dziennik, ale jednocześnie jest pisany prostszym językiem. W tym sensie, że ona była nauczycielką, tak, dobrze wykształconą, ale jeszcze na jej styl, w moim przekonaniu, miała wpływ jej osobowość. Ona była osobą taką trochę oschłą, zdystansowaną, nieemocjonalną i w związku z tym też ten język jest jej inny niż siostry Faustyny. Ale oczywiście też ta treść jest inna i tak dalej. Więc... ja nie chciałam jakby no zbyt szczegółowo streszczać tego dziennika, bo to nie ma sensu, znałam, tylko pokazać jakby etapy rozwoju duchowego Alicji Lęczewskiej i tego, co najważniejsze mówi, co jest dla kogoś innego. Jakby takie wprowadzenie też do jej dziennika, do jej życia, bo ona zaczyna swój dziennik oczywiście po przemianie. Nic nie wiemy o niej, o jej życiu tym 50-letnim wcześniej, co jest niezwykle interesujące, bo to też ma wpływ na dziennik, dlatego że ona zaczyna rozmowę z Jezusem jakby od zera. Oczywiście jest ten najważniejszy moment spotkania, ale potem od zera. Ona jakby znowu się wspina na poziom zero wiary, tak? No bo przecież była poza Kościołem. Trochę już wie, no bo jest przecież od 84 roku w Odnowie w Duchu Świętym, w tej wspólnocie. Tam zaczyna swoją na nowo formację. Ale ona zadaje bardzo proste pytania dotyczące właśnie wiary, modlitwy. Takie, które też wielu z nas nosi w sobie. I to jest fajne, że tak powiem, że tych pewnych pytań nie mamy komu zadać, bo się wstydzimy, bo są zbyt proste, bo są, prawda, może nie takie, jak być powinny, a ona je zadaje i otrzymuje odpowiedzi. Więc wracając, przepraszam cię, do twojego pytania, jak? Więc chciałam pokazać jakby te najważniejsze etapy w jej też rozwoju mistycznym i też co z tego wynika, po prostu te najważniejsze jakby przesłania, co wynika dla słuchacza.
1: Właśnie
2: dla czytelnika.
1: Etapy w rozwoju mistycznym mówisz i tak sobie myślę, bo mnie czasami jakoś tak nawet mrozi chyba, kiedy są jakieś wywiady z ludźmi wierzącymi i pada pytanie, jak na przykład całkowicie oddać się Panu Bogu, jak całkowicie zaufać i taka osoba mówi wtedy, co nie ma w tym żadnej sztuki, po prostu trzeba całkowicie zaufać. I ja nie wiem, czy ja mam do czynienia z człowiekiem świętym za życia, czy akurat z człowiekiem, który chwilowo jest w jakiejś euforii, prawda? Natomiast uważam, że te odpowiedzi, one są trochę krzywdzące dla odbiorców. W sensie takim, że to wcale nie jest takie łatwe. To tak jak powiedzieć, nie czuj się samotny, bo Jezus jest z tobą, prawda?
2: Tak.
1: A tutaj u Alicji Lęczewskiej ja nawet, zachwyciło mnie to po prostu, bo czytam książkę o mistyczce, czytam książkę, jestem na etapie, w którym Alicja Lęczewska już rozmawia z Jezusem, w którym on do niej wprost mówi i w którym ona mówi, jak ciężko jest to wszystko ci oddać, jak ciężko jest ci zaufać.
2: Tak.
1: I sobie myślę, Alicjo Lęczewska, ty jesteś lekarstwem na te nasze wybujałe mówienie, no po prostu się oddaj,
2: zaufaj,
1: no po prostu
2: tyle.
1: Zaufaj.
2: Po prostu
1: rzuć się
2: tyle.
1: W objęcia Jezusa, ale jak? Ale rzuć się.
2: Tak. To
1: i
2: prawda.
1: Właśnie te etapy, bo mam wrażenie, że już na końcu tej drogi Alicja by nie pytała jak.
2: Tak, na końcu już nie, ale to trwa kilkadziesiąt lat. Ona w ogóle niezwykle szybko przechodzi te etapy życia mistycznego. No, ale to też jest łaska. Ona jest prowadzona bezpośrednio przez niego, tak?
1: Ale chociaż Pan Jezu, takie, mam wrażenie, nawet takie zadania daje dostosowane do etapu. Trochę jak z nauką języka na przykład, albo matematyki.
2: Tak.
1: To zadanie jest na poziomie takiej klasy, a to zadanie na poziomie takiej. Więc wyrzuć telewizor, odetnij się od przeszłości, prawda? Rozdaj wszystkie pieniądze, które masz. A nie, że wchodzi Pan Jezus pierwszego dnia, kiedy się z nią wita i mówi, Alicja, telewizor do wyrzucenia, pieniądze całe do rozdania, a w ogóle to zrezygnuj z wszystkich przyjemności, o to jestem, prawda?
2: Tak, oczywiście, masz absolutnie rację. To są pewne etapy, jest czas na to, żeby właśnie dokonać tej zmiany w sobie. I ona, tak jak mówisz, narzeka. Ty mi każesz się, Jezu, umniejszać, a wszyscy wokół mnie rosną, tak? To jest trudne, mówi mu to. Albo każesz mi się zmieniać, bo jeszcze takie masz wady, bo jeszcze tego w sobie nie zmieniłaś, tak? I tak dalej. I ona też potem narzeka. No próbuję, ale nie wychodzi mi. Ciągle jestem taka, ciągle siaka. I on jej mówi, też jej czasem pociesza ją, nie? No, musisz to zrobić jeszcze, ale też ją pociesza. Najwięksi święci do końca swojego życia pracowali nad tym i mieli też wady. Więc to też jest pocieszające, tak? Więc to jest rzeczywiście droga. To po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałaś o tym wyrzucaniu, to właśnie to jest ten element ciemnej nocy ducha, tak? Oczyszczania zmysłów, tej biernej nocy ducha, kiedy Bóg ją oczyszcza. Ona bardzo szybko to przechodzi, ona już chyba mniej więcej to trwa u niej 2 lata zaledwie i przechodzi na wyższe stopnie mistycyzmu, aż do zjednoczenia duszy z Bogiem, co dla niej też było to wszystko zaskakujące. Nieraz o tym wszystkim mówi, ale i to jest właśnie bardzo w tym dzienniku, no, zaletą tego dziennika, że to, co powiedziałaś, że są pokazane te wszystkie etapy, że zaczyna jakby od zera, tak? A Jezus też jej mówi, nie jesteś wyjątkowa, ja chcę z każdym tak rozmawiać, chcę z każdym tak mówić i być tak blisko. I ona właśnie pokazuje tą swoją drogę, która też dla nas jest jakąś wskazówką.
1: No właśnie, bo o tym piszesz też w tym dzienniku. Wyjęte są te fragmenty dotyczące, Alicja sama je usunęła, tylko jej. Natomiast to, co zostało, to nawet tam Jezus do niej mówi, jest to zacytowane w książce, to nie jest tylko do ciebie. Znaczy to, że ja mówię, że cię kocham, to jest też, ja mówię tak do każdego, kto to, do każdego, w sensie też kto to będzie czytał, w domyśle. Natomiast, że to, co on do niej mówi, to de facto mówi do niej, ona to notuje, ale to jest do każdego z nas.
2: Tak, dokładnie. I z tego też powodu, jak ona pisze, miała notować to wszystkie, te wszystkie swoje rozmowy i miała ten dziennik przepisać i go zostawić. Po sobie, po śmierci, bo on ma być dla innych. Tak samo było z siostrą Faustyną. Ona przecież notowała po to, żeby ten dziennik dla nas został, żebyśmy my mogli z niego korzystać, tak? Więc to jest to. Jezus mówi, jesteś taka sama jak inni. Ja jestem w sercu i w duszy każdego z was. Tylko trzeba ze mną spotkać się, trzeba ze mną być, trzeba ze mną rozmawiać. No oczywiście każdy zapytać, ale jak, nie? Ale jak?
1: I wtedy powolutku. Mam wrażenie, że właśnie, że tak też napisałaś tę książkę, że odnosi się wrażenie, że Alicja Lęczewska może też przez to jej poprzednie życie i naprawdę ten pogrzeb Bieruta i ten patriotyzm komunistyczny u Alicji Lęczewskiej to nie jest najdziwniejsza rzecz, jaką państwo tutaj przeczytają, najbardziej zaskakująca. I może właśnie dlatego, że ona w wieku około 50 lat zaczyna od poziomu zero, prawda, dopiero bierzmowanie i tak dalej, to ma się takie poczucie, że Jezus ją tak za rękę prowadzi. Nie tak metaforycznie, jak my często mówimy, że cię Pan Bóg, nie wiem, za rękę poprowadzi, tylko że On ją naprawdę tak prowadzi, że właśnie te kolejne etapy, kolejne odchodzenie od pewnych rzeczy, które wcale nie jest łatwe i ona
2: oczywiście
1: też o tym mówi.
2: Ona o tym mówi, tak.
1: Masz wrażenie, że u Faustyny też tak było? Czy tam był zupełnie inny mistycyzm, no jednak siostra zakonna, zupełnie inny poziom wiary?
2: To znaczy tak, oczywiście no, życia są inne, tak, ale gdy chodzi o tą drogę mistyczną, w sensie tych wszystkich etapów, które przechodzi każdy mistyk, to są te same. Bo też tam jest okres oczyszczania przecież, ciemnej nocy ducha, jest kontemplacja wlana, tak samo jest u Alicji Lęczewskiej. Są te tak zwane mistyczne zaślubiny, zjednoczenie duszy z Bogiem, ekstazy. Może nawet powiedziałabym, że Faustyna jest tym bardziej wylewna niż Alicja Lęczewska. Także w tym sensie podobne, ale jednocześnie, gdy teraz mówimy o tych naszych czasach, to myślę, że dla osób, które właśnie zaczynają od poziomu zero, to, że właśnie Faustyna, chociaż tak bliska wydaje mi się w tym dzienniku, wychodzi niezwykle bliska nam, to ona przez to, że jest zakonnicą, może stanowić pewną barierę i ten język, natomiast ona nie przez to, że była osobą świecką, żyjącą tu i teraz i tak dalej. Ale jest tam dużo w moim przekonaniu, chociaż oczywiście jakąś taką dużą pracę teologa duchowości, mistyki bym chętnie też przeczytała, bo jakieś poszczególne artykuły naukowe są, ale bym chętnie przeczytała, żeby właśnie się dowiedzieć o tym, nie? Jakieś takie porównawcze. Ale oczywiście elementy oczywiście wspólne są. No nie musiało być, chociaż mówisz o tym prowadzeniu, tak. I co też jest na przykład ciekawe, bo ktoś mnie pytał o tych kierowników duchowych, też Alicji Lęczewskiej. Kierownikiem duchowym w jednym i drugim przypadku był sam Jezus. I co ciekawe, Faustyna otrzymała go dopiero w 1933 roku, czyli dwa lata po tym, jak otrzymała od Jezusa tą misję głoszenia światu, orędzia o Bożym miłosierdziu. I tylko dlatego, że się o niego modliła tak bardzo, bo przecież Jezus nie chciał. Lęczewska Alicja na początku miała, przez kilka lat miała takiego kierownika duchowego, który później został przez zgromadzenie zakonne ze Szczecina przeniesiony na Dolny Śląsk i ona później już takiego kierownika duchowego nie miała, czyli była prowadzona przez samego Chrystusa. Oczywiście niektórzy mówią, że to jest bardzo niebezpieczne. Może być niebezpieczne, bo takie historie też znamy z historii Kościoła.
1: Zresztą u ciebie w Mistyczkach taka historia
2: jest. U Faustyny może z uwagi na to, że to była tak poważna misja, którą ona miała do wypełnienia, tak, że ona się bała po prostu, tak, czy ona czegoś...
1: No ona była też tak w zakonie niepoważana, że tak. powinien za nią stać jakiś mężczyzna,
2: tak,
1: prawda?
2: To prawda, masz rację, tak, że ona potrzebowała takiego też wsparcia, mimo że miała tych widzeń tyle, w przeciwieństwie do Alicji, ona też miała widzenia oczne tak zwane, ale no siostra Faustyna, jak obliczył ksiądz profesor Różycki, miała 82 takie widzenia oczne, więc ona miała nie tylko wewnętrzne, tak, te najwyższe szczyty zjednoczenia, ale miała też i zewnętrzne, co może dla człowieka w materii, nie wiem, jest może być niezwykle ważne, tak, w ciele żyjącym. Alicja Lędzeska miała inne te doświadczenia, ale również oczne też miała. Tak, że to
1: ale
2: nie
1: w
2: tylko
1: dzienniku,
2: serca.
1: Rozumiem, jest to, co dyktuje jej Jezus, czy...
2: Tak, tak.
1: Bo u Faustyny, poza takimi fragmentami dzienniczka, które tam wszyscy znamy, no to są te, wiesz, te róże, te różne takie tak. rzeczy, albo że tu Pana Jezusa zobaczyła, jak była na dyskotece, że coś tam, że tak. coś tam. I u Alicji aż tyle, rozumiem, ona tak na to nie zwracała aż takiej uwagi. W sensie opisując.
2: Opisując nie, może tak nie ma, tak. Jest bardziej, tak, jest to bardziej takie, bym powiedziała, suche, krótkie, nie ma takich opisów. Jest ten pierwszy może opis bardziej. Tam są dialogi, tak, tam właściwie są dialogi, tylko jej oczywiście jakieś refleksje związane z medytacją Pisma Świętego, słów, które daje jej do medytacji Jezus. Ale tak, nie ma takich aż szerokich opisów jak u siostry Faustyny.
1: Jak to mówimy, proszę Państwa, modlitwa to rozmowa z Bogiem i u Alicji było rzeczywiście tak. Czy takiej rozmowy z Bogiem powinniśmy chcieć? Bo czasami czytając już przy końcu, to człowiek zaczyna sobie myśleć, broń Panie Boże, żebyś do mnie tak przemówił. Ale to nie tak, proszę Państwa, to właśnie te stopnie. To o tym jeszcze po wiadomościach porozmawiamy.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Po zarzutach areszt dla 29-latka, który zaatakował kastetem policjantów, ta informacja u nas na początek. Najważniejsze osoby w państwie oddały hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Potrzebna jest pełna prawda o zbrodni, mówi prezydent Zełenski. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty i 3-miesięczny areszt po ataku na policjantów w Warszawie. 29-letni napastnik odpowie m.in. za przygotowywanie zabójstwa komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. W piątek mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na policjanta przed siedzibą biura, potem podczas próby zatrzymania ranił kolejnego.
2: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
1: Mówił Michał Pietraszko z biura. Decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące, grozi mu 10 lat więzienia. Życiu poszkodowanych policjantów nie zagraża niebezpieczeństwo. W wiadomościach Toruń nie żyje seniorka potrącona wieczorem na szosie lubickiej. Do wypadku doszło przed północą.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy przybyli na miejsce, wynikało, że 42-letni kierujący osobowym Fordem potrącił poruszającą się na wózku inwalidzkim 70-letnią kobietę. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierującą. Był on trzeźwy.
1: Mówiła Dominika Bocian z toruńskiej policji. Szczegóły wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Najważniejsze osoby w państwie oddały hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 i Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W obchodach wzięli udział prezydent, szef MON-u i marszałek Senatu. Nową inicjatywę zapowiedział także premier. O szczegółach Michał Skolimowski.
4: Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach są po to, byśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, mówił prezydent Karol Nawrocki w Radružu na Podkarpaciu, gdzie w kwietniu 1944 roku doszło do mordu na kilkudziesięciu Polakach. Wprost wskazywał też odpowiedzialnych za zbrodnie.
5: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię.
4: Dobra przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, podkreślał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości na Wołyniu. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci ofiar wojen XX wieku na Ukrainie.
6: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich.
4: Według badaczy od lutego 1943 roku do wiosny 1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło łącznie ponad 100 tysięcy Polaków.
1: Głównymi sprawcami byli ukraińscy nacjonaliści z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz podporządkowana im Ukraińska Powstańcza Armia. Potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej, a wobec wspólnego zagrożenia ze strony Rosji Ukraina i Polska powinny zachować jedność. Tak napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Turystów przybywa, na koniec wakacje w Krynicy-Zdroju, ale czy sezon będzie udany? To zależy już tylko od pogody, bo miasto i branża turystyczna są przygotowane, zapewnia burmistrz Piotr Ryba.
7: Zawsze w Krynicy-Zdroju już mniej więcej od połowy lipca, później sierpień, to jest szczyt sezonu. Nasze główne atrakcje wszystkie działają, to wszystko przyciąga turystów, jest bardzo zielono. Widać sporo osób spacerujących po deptaku, jest w porządku.
8: Wszystko jest super, klimat, polecam, nie Egipty, Turcy i inne, tylko Krynice. Może kiedyś jeździł, a jestem pierwszy raz.
9: Bardzo się zmieniła na duży plus. No dla nas jest super. Jest co robić.
10: Jestem pierwszy raz tutaj w tych rejonach i jest bardzo pozytywne wrażenie.
11: Chcielibyśmy następnym razem zimą zobaczyć, nie? Jednak nas

0: skorzystać z stoków narciarskich. Lato tak zachęciło jak najbardziej.
1: Dodają ci, którzy w Krynicy już są. Tą informacją kończymy. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus. Zapraszam punktualnie o 11:00.

0: Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Kobieco dzisiaj w studiu, ale audycja także dla mężczyzn, proszę państwa, bo jak ktoś prowadzi dialogi z Jezusem, to myślę, że mężczyźni też mogą być zainteresowani. Ewa Czaczkowska w studiu i jej Alicja Lęczewska. No i Pan Jezus z tym wszystkim, bo ostatecznie o to chodzi. Dużo razy już powiedziałaś w poprzedniej godzinie audycji, że Alicja Lęczewska to była taka stonowana, chłodna, konkretna osoba. I tak sobie myślę, że jak sobie wyobrażamy kogoś, kto siedzi w domu i notuje, co mu Pan Jezus powie, a potem wychodzi na ulicę, to powinien jakoś tak trochę światło od niego bić, coś się powinno dziać, jakieś refleksy świetlne.
2: Unosić nad chodnikiem.
1: Tak, taka krocząca świętość. Czy po Alicji Lęczewskiej myślisz, rozmawiając też z otoczeniem, z najbliższymi, szykując tę książkę Alicja Lęczewska, mistyczka naszych czasów, że to był ktoś, po kim było widać ten mistycyzm, czy raczej to na pierwszy rzut oka była zwykła, a nawet dość chłodna osoba?
2: To jest ta druga wersja, czyli raczej na pierwszy rzut oka oczywiście była normalną, zwykłą kobietą. Ona już w 51 roku życia była na emeryturze, 3 lata jeszcze pracowała, więc można powiedzieć zwykłą panią emerytką. Na pewno nie było to widoczne, aczkolwiek osoby, które ją dłużej znały, tak jak chociażby jej bratowa Dorota Lęczewska, mówiły o tym, że było jednak widać, że ona się zmienia. Tak?
1: Ale troszeczkę się jej bała na początku.
2: Tak, jej się bała, no to była jednak już dużo od niej starsza osoba z jakimś tam autorytetem, wiedziała, że jest bardzo mocno związana też z jej mężem, więc jej się na początku bała, właśnie z uwagi na ten taki troszeczkę jej chłód, na tą taką obcesowość w tym sensie, że ona właśnie te swoje opinie w taki zdecydowany, prawda, sposób wyrażała, zrażając
1: czasem. A tam są takie przykłady
2: ludzi.
1: Też tak. Czasami, że mówiła delikatnie mówiąc tak, tak, nie, nie publicznie.
2: Tak, tak, tak i pewna właśnie swoich racji i tak dalej. Próbowałam też zrozumieć, dlaczego ona była taka trochę właśnie chłodna. No i właśnie jej bratowa mówi, że i to wydaje mi się, że to jest źródło tego, mianowicie ona po prostu nie potrafiła okazywać uczuć, okazywać tej miłości wobec drugiego człowieka z uwagi na to jej właśnie dzieciństwo, na te doświadczenia okresu wojny. Ona właśnie była no tak pewnie też wychowywana i nie miała tej w sobie uczy łatwości, umiejętności. Właśnie nie miała w sobie tego ciepła, tak? Aczkolwiek, jak powiedziałam, ona się później zmieniała i to ludzie widzieli, czy dłuższa rozmowa z nią pokazywała, że to jest przede wszystkim człowiek modlitwy, tak? Ona wchodząc właśnie w jakieś relacje, ale nawet nie głębokie, to nie o to chodzi z innymi ludźmi, jeżeli dowiadywała się o tym, że ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, czy materialnej, czy pomocy właśnie modlitewnej, to ona od razu w to wchodziła, więc ona musiała mieć w sobie empatię dużą, tak, już później i pomoc ofiarowywała. Więc na pewno się zmieniała, tak.
1: Piękny jest ten dialog, który pojawia się po tym, jak Jezus powiedział Alicji, żeby przekazała wszystkie swoje oszczędności na operację nieznanej jej osoby. I Alicja mówi, nie zostało nic, dzięki ci za to. Gdyby dowiedział się o tym ktoś z moich znajomych, uznałby mnie za nienormalną. Na co Jezus? A cóż jest normą i normalnością? Egoizm, chciwość, pycha, próżność, zawiść, zazdrość? Czy chciałabyś wrócić do tej normy? I tak sobie pomyślałam, że to trochę śluby jasnogórskie trochę mają nas tego pozbawić, tego co tutaj. Tak. Może nie dokładnie tych cech tak wyliczonych, chociaż są te cechy w ślubach jasnogórskich. No, ale jest to bardzo ciekawa dyskusja. To o tą modlitwę chciałabym zapytać, bo kiedy Maryja przychodzi do ludzi, to mówi odmawiajcie różaniec. Natomiast Jezus... nie wiem, czy nie mówił tego, bo przyznaję, nie czytałam dziennika 900 stron, natomiast wchodziła w przestrzeń modlitwy bez słów, w nieustanną kontemplację i adorację Jezusa, który pouczał ją, że nie zawsze trzeba być w kościele, aby adorować Boga, który jest w sercu. I też tutaj właśnie nie było tak dużo tych regułek, znaczy było dużo milczenia, to Alicja Lęczewska jest dowodem na to, że różaniec nam niepotrzebny, czy że nie, trzeba nie. I to, i to?
2: Trzeba i to, i to. Nie, nigdy tam nie ma w dzienniku mowy o tym, że różaniec jest niepotrzebny. Najważniejsze jest zawsze msza święta i to Maria też wskazuje na to, nie, w objawieniach.
1: I Alicja chodziła codziennie do kościoła.
2: Alicja, tak, już w pewnym okresie chodzi codziennie do kościoła, zostaje potem na adorację Najświętszego Sakramentu, więc to jest jej codzienne zajęcie, nazwijmy to w ten sposób, bo plan dnia też ustala z Jezusem, więc w tym planie dnia jest oczywiście msza święta, jest adoracja Najświętszego Sakramentu, są modlitwy, na pewno też odmawiała różaniec, na pewno odmawiała różaniec, ale ona wchodzi właśnie w ten, jakby na ten drugi poziom modlitwy, tak, czego uczy, tego poziomu uczy ją Jezus, czyli właśnie tej modlitwy serca, rozmowy serca z Bogiem, tak? I to dla niego jest najważniejsze, czyli nieustanne bycie z Nim w sercu, czyli, bo modlitwa, no jakby taka tradycyjnie zmierza do tego, że odmawiamy różaniec, zaczyna się różaniec, kończy się różaniec, tak? A tu chodzi o to, żebyśmy jednak cały czas byli w tym modlitewnym złączeniu z Chrystusem, co może być właśnie poprzez taką świadomość tej obecności, poprzez serce. I tak samo było ze świętą siostrą Faustyną. Ona przecież po tym, gdy już weszła na ten wyższy stopień mistycyzmu, to ona w czasie tych wspólnych modlitw w kaplicy na przykład klasztornej, ona po prostu przed Najświętszym Sakramentem klęczała i milczała. I to też było zauważane przez inne siostry, a ona po prostu pisała, że ona już nie potrafi, tak jak kiedyś, że z książeczką czytać modlitwy, tak? Ona miała już ten inny kontakt z Bogiem poprzez kontemplację. Tak samo od tej kontemplacji często się zaczynały ekstazy. Więc to był, tu już jest ten inny rodzaj. I to jest oczywiście mistycznym, mówię tutaj już teraz, tej relacji, ale myślę, że tak samo dla każdego jest, dla każdego może z nas jest też to i do osiągnięcia to, żeby być w tej nieustannej modlitwie serca. O czym cały czas mówi w dzienniku też Alicji Lęczewskiej Jezus.
1: Proszę Państwa, wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
9: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Mistyczka naszych czasów to, proszę Państwa, o Alicji Lęczewskiej. Tak też głosi tytuł książki mojego gościa, Ewa Czeczkowska. W studiu rozmawiamy o tym, co Pan Jezus do Alicji Lęczewskiej mówił, jak ona nam to przekazywała. Czy z tych dialogów, tak sobie myślę, tego, co ona go pytała, co on jej przekazywał, można zrozumieć pewne prawdy wiary, Twoim zdaniem? Bo czasami mam wrażenie, zwłaszcza jeśli jesteśmy wychowani w rodzinach katolickich, to uczymy się pewne rzeczy po prostu przyjmować. Tak już jest, prawda? I czasami nas nie wybija z tego nic, aż w pewnym momencie przestajemy rozumieć. Ale też są takie rzeczy, na które ciężko poznać odpowiedź, które wracają w różnych, no chociażby dlaczego ktoś cierpi, prawda? I mam wrażenie, że czasami rozmowy mistyków z Jezusem, nawet jeśli nie odnoszą się do konkretnie tej jednej rzeczy, to jednak powodują, że otwiera nam się jakoś tak spojrzenie Jezusa, perspektywa Jezusa na różne rzeczy. Czy to jest, ten dziennik to też jest coś takiego?
2: Tak, bez wątpienia tak. On daje odpowiedzi na wiele pytań, tak jak powiedziałam, od takich najprostszych po bardziej skomplikowane, gdy chodzi o naszą wiarę. I tak jak mówisz, on otwiera pewną perspektywę właśnie, tak? Otwiera, szerzej nam pozwala spojrzeć na wiarę, na świat, na, no właśnie na Boga, tak? Ludzie czasami mają w sobie takie bardzo proste pytania na właśnie, kim jest Bóg, tylko proszę mnie nie pytać raz o odpowiedź.
1: Zapraszamy do dziennika Alicji Lęczewskiej.
2: Zapraszamy do Alicji Lęczewskiej, czym jest wiara, świat, materia i tak dalej. Więc rzeczywiście tu znajdziemy odpowiedź też na pytania, tak jak mówisz, takie dogmaty nawet naszej wiary, prawda, dotyczące, tak, prostym językiem wytłumaczone. Mnie najbardziej z kolei tak nawet uśmiechałam się, czytając w dzienniku, że ta bliskość była tak już duża, że na przykład Alicja Lęczewska tam kolejny dzień pisze, o czym dzisiaj, Jezu, będziemy rozmawiać, nie? Czyli a on mi mówi taką katechezę jakby prowadzi, nie? Przez te wszystkie stopnie od najniższego prowadzi. A dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Ona tam jeszcze Pismo Święte otwiera, medytuje przed, potem jakby Jezus jej dopowiada. Także to jest też niezwykły stopień bliskości. Ale tak jak mówisz, że na przykład z kolei teraz przypomniało mi się, jeżeli miałabym dać przykład, to chociażby w dzienniku u świętej Faustyny, nie? Że ona tak wytłumaczyła i tak napisała wkrótko, czym jest Trójca Święta, że jak później teolodzy, którzy mówili, to najlepszy teolog by tego nie wymyślił. I to też jest jeden z dowodów na to, że coś się otrzymuje w ramach tej, z góry się otrzymuje, czyli w ramach tej kontemplacji wlanej, tak? Danej od Boga, wytłumaczenie pewnych trudnych rzeczy, nie? Na którym właśnie profesorowie teolodzy mogą długo myśleć przez lata, a ona w jednej chwili otrzymuje jasność, tak? Wyrazistość tego, co to jest, i po prostu potrafi to ubrać w słowa i o tym, i to wytłumaczyć. Więc rzeczywiście to może poszerzyć też naszą, myślę, naszą wiedzę, perspektywę, spojrzenie, żeby to nie było tylko takie ciasne, nie, ale rozumienie pewnych rzeczy.
1: A masz wrażenie, że Alicja Lęczewska świętą nie jest? Nie jest ogłoszona świętą?
2: Nie jest ogłoszona, nie jest nawet jej proces beatyfikacyjny rozpoczęty, chociaż są takie próby, żeby rozpocząć procedurę do procedury.
1: No, zanim oni jej tam zbadają, te wycieczki do Włoch, proszę Państwa. Ale masz wrażenie, że obserwując jej przemianę i to właśnie, jak ona... Jak oczyszcza się jej dusza, pewnie moglibyśmy tak pięknie powiedzieć, ale jak pozbywa się materialnych różnych przymiotów i metaforycznie, i dosłownie, to, że obserwujemy właśnie taką drogę człowieka do, czy do świętości, czy do zjednoczenia z Jezusem, choć to pewnie można uznać za jedno.
2: No, trzeba się oczyścić w tym sensie, żeby stworzyć przestrzeń. Przywiązanie do czegokolwiek nad to, tak? No, po prostu kto jest dla nas Bogiem? O to chodzi, nie? To kto jest dla nas Bogiem? Czy Bóg? Czy jakieś mamy małe bożki? I to chodzi o to. Tutaj to bardzo radykalne, nie? U Alicji było bardzo radykalne oczyszczenie.
1: Wiesz, bo można czuć jakiś bunt przeciwko temu, że ona miała na plażę nie chodzić.
2: Tak, to rzeczywiście, to jest właśnie, czyli tej ostatniej swojej przyjemności, nie? Ona uwielbiała morze, słońce, plażę, rezygnuje z tej swojej ostatniej przyjemności o tym buncie jest ta mowa. To boli, nie? Ona mówi, że wszyscy rosną, a ja się mam ciągle umniejszać. Ale ona tworzyła tę przestrzeń właśnie dla Boga i dla innych, tak? Ona miała też tą swoją misję. Ona miała modlić się i ofiarowywać siebie tak naprawdę za innych, tak? Miała współuczestniczyć w tym cierpieniu w drodze krzyżowej Chrystusa. To była jej misja, ale myślę, że sam dziennik też jest pozostawiony przez nią, też spisywanie go było też misją właśnie, misją. O to chodzi, żebyśmy się my dowiedzieli. I zresztą Jezus mówił jej też w pewnym momencie, że ten dziennik jest przykładem mojego wychowywania duszy. Duszy, czyli człowieka, tak? Mojego wychowywania człowieka. I on pewnie chciałby tak każdego wychowywać, ale tu chodzi o tą przestrzeń i o to, kto jest dla nas Bogiem. Tak sobie myślę, tak? Ksiądz Kaczmarczyk, z którym rozmawiałam, a ksiądz Adam Kaczmarczyk z Zielenic, z którym rozmawiałam, on właśnie mówi dużo na temat właśnie tej ascezy życia, nie? Tu nie chodzi o to, żebyśmy się pozbywali wszystkiego, co nam jest potrzebne do życia. Każdy z nas ma zresztą inne powołanie. I o tym też Alicja mówi, o tym mówi święta Faustyna, że do niej wrócę, że największą, to u Faustyny, że największym jakby znakiem świętości człowieka jest realizacja swojego powołania, które każdy ma w swoim sercu, tak? Od Boga daną. Tylko chodzi o to, żeby właściwie odczytać i iść tą drogą. Świętość to jest realizacja woli Bożej we własnym życiu, w swoim życiu. O tym samym mówi też Lęczeska. Więc ona miała takie bardzo radykalne. Każdy z nas ma inne, więc to nie chodzi o to, żeby wszyscy wyrzucali pewnie z domu telewizor i żeby plaże były puste, tak?
1: No bo na przykład w książce Nadzieja, autobiografii papieża Franciszka, biografii, jest taki fragment, gdzie on opowiada, że od tam czasów Buenos Aires nie ogląda telewizji. Mm-hmm. Jako taka właśnie odcięcie się od złego świata. Przy całej mojej sympatii do papieża Franciszka mam pewne wątpliwości, czy głowa Kościoła katolickiego, ale też głowa państwa Watykan, nie powinna wiedzieć, co jakby mieć różnorodności i pewnych, no bo rozumiem, że ma się współpracowników, którzy przedstawiają ci jakiś obraz świata, natomiast to, że przedstawiają jakiś konkretny, było też czasami widać, prawda?
2: No to prawda,
1: I to jest chyba to też, co mówisz, że nie chodzi o to, żeby kopiować. U Luisa w Narni jest tak, że kiedy człowiek pyta Aslana, który jest tam jakby było osobieniem Boga, o kogoś innego, to Aslan odpowiada, opowiadam ci twoją historię. I że to nie chodzi o kopiowanie i o, tak, próbę bycia jak ktoś. Nie mamy być teraz jak Alicja Lęczewska, nie, w sensie, tak, tego, że dokładnie tak mamy żyć. Mm-hmm. Chociaż klęczniczek w domu można mieć, prawda? Bardzo mnie to rozbawiło, w sensie takim, nie, że rozbawiło mnie, że Alicja Lęczewska miała klęcznik w domu, bo uważam, że prawdopodobnie był to jeden z najczęściej używanych przedmiotów u niej w domu.
2: Tak, stanął w miejscu mebli. Telewizora, właśnie ona miała niewielkie mieszkanko, to też trzeba wziąć
1: tylko
2: pod uwagę.
1: Dlatego, że mam wrażenie, że dla wielu byłaby to przesada, a myśmy mieli kiedyś takie krzesło dla dzieci ogrodzone, żeby mogły stać przy blacie i coś robić przy blacie. I sąsiedzi, którzy mieli nas za niezłych kosmitów, pytali, czy to ambona. I tak sobie myślę, że nawet Lęczewska nie miała ambony, ona miała po prostu klęcznik. Ale rozumiem, że książka, ta książka i dziennik Alicji Lęczewskiej, to może być dla nas inspiracja na nasze życie, a nie kopiowanie.
2: Tak, oczywiście, inspiracja, tak, spojrzenie. A przede wszystkim właśnie to, że tak jak mówi Jezus, że każdego chce prowadzić, każdego chce uchronić od zła, każdego chce doprowadzić do zbawienia. Każdy może żyć ze mną w takiej relacji. Oczywiście ona pokazuje, jak do tego można dojść. To jest jej droga. Każdy ma własną inną drogę, ale ona, że właśnie była taką osobą, tą świecką, tą nauczycielką, która bardzo późno się nawróciła, też daje taką właśnie nadzieję, że każdy może, nie? Nawet późno, nawet w jakimś ostatnim okresie swojego życia, momencie życia, każdy może tą drogą pójść. I no, to nie jest to proste, oczywiście. Nie jest to proste i to jest wyzwanie i trudne. I każdy, kto będzie czytał tak samo, czy tę książkę moją, czy jej dziennik, też powie, to też może powiedzieć, to nie dla mnie, to jest za trudne, nie?
1: No bo właśnie.
2: Jej życie było trudne.
1: Czasami jak się poczyta, zwłaszcza te ostatnie, to też o już samym ostatku chciałabym jeszcze za chwilę osobno, ale jak się poczyta o końcówce jej życia, no to można mieć takie poczucie, nie daj Boże, żeby Pan Bóg mnie wybrał, prawda?
2: Tak, to
1: jest chyba to podejście jeszcze z tego stopnia zerowego dopiero, a potem jak już Pan Jezus przeprowadza przez kolejne stopnie, tak o tym myślisz, bo to też Faustyna.
2: Tak, oczywiście.
1: Kardynał Wyszyński też łatwo nie miał. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jakby cały twój panteon łatwo nie miał, że tak powiem.
2: Nie, nie, oczywiście, że łatwo nie miał. Ale każdy też, mimo że na przykład te osoby były pewne, prawda, żyjące w stanie zakonnym, czy byli księżmi, to jednak każdy miał inne powołanie, nie? Też z tych osób. Każdy miał inne powołanie, niby droga podobna, doprowadzająca do świętości, tak dalej, każdy ma inne powołanie. Ale rzeczywiście, masz rację, tak, ta końcówka jeszcze jej życia i tak dalej. Jej życie, no, też jej życie było cierpieniem tak naprawdę w tym ostatnim już etapie jej życia. Też niektórzy mówią, no ale jak to jest? Jezus jej mówi, że cierpienie jest moją łaską, tak? Cierpienie jest moją łaską. Kościół katolicki przez wieki tak mówiono, że Pan Bóg właśnie daje cierpienie, to znaczy, że wybiera, nie? No ale od iluś lat już też katolickie nauczanie, teologia katolicka też z tym dyskutuje, nie?
1: No chyba
2: i
1: też
2: sam Jan Paweł II, tak.
1: Chyba też chodzi o to, jak człowiek się na to godzi, w sensie, że... Bo prawie powiedziałam, i może zdradźmy to w takim razie, prawie powiedziałam, pytając cię, czy obserwujemy człowieka na drodze do świętości, że często na osoby, które oddały życie, tak patrzymy. Alicja Lęczewska w takim naszym rozumieniu oddania życia za kogoś, jak sobie wyobrażamy, tego nie zrobiła, a jednak zdobyła się na ten heroizm.
2: Tak, ona zdobyła się ten heroizm wobec swojego brata, bo kiedy w 2000 roku jej brat zachorował, podejrzewano u niego nowotwór prostaty, ona zdecydowała się na to i po prostu poprosiła księdza o odprawienie mszy świętej w tej intencji, że ona chce przejąć tę chorobę jego, tak, żeby on wyzdrowiał, żeby Bóg zdrowy miał wtedy też, zresztą małe dziecko i tak dalej. I to jest rodzina. I ona na to, i ta msza nie chciał, ksiądz się opierał, ale wreszcie tę mszę świętą odprawił. Okazało się, że to nie był nowotwór, zresztą mówiliśmy o tym, że zmarł on 10 lat po niej, prawda, brat starszy. Natomiast później, po latach, kiedy ona też zachorowała, ale to trwało kilkanaście lat, kiedy ona zachorowała i miała nowotwór, pierwotnie nowotwór nerki, potem miała przerzuty do kości i rzeczywiście bardzo cierpiała, nie chciała przyjmować zresztą przeciwbólowych leków. Oddawała to też, ofiarowała ten ból swój za innych. Więc tutaj można powiedzieć o pewnym heroizmie z pełną świadomością, bo co innego jest się modlić stawienniczo za kogoś, prawda? A co innego z pełną świadomością przyjmować czyjeś cierpienie. I ona, nie tylko tutaj jest ta historia brata, ale ona modląc się za innych, ona jakby brała na siebie te cierpienia innych osób. I to jest ta różnica, nie? Mam między taką naszą modlitwą, znaczy w większości pewnie z nas, jak się modlimy za innych, nie? A czym innym była ta jej modlitwa, czyli na wzór Chrystusa, nie? Który brał za nas wszystkich.
1: Czy ona się czuła samotna?
2: Ona się chyba, to znaczy pewnie do pewnego momentu, chcę o tym powiedzieć, nie? Później ta bliskość z Jezusem była pewnie jej wystarczająca. Ona pisała o tej samotności, no, bo ona na przykład korespondowała z jej przyjaciółką, taką bardziej przyjaciółką listowną, że tak powiem, siostrą Teresą Łozowską i o tej samotności też pisała. Te podróże, te jej pasje różnego typu, które miała wcześniej, być może też z tego wynikały, że ona o tym mówiła, że to, że podróżowała, że interesowała się wieloma zresztą innymi dziedzinami życia, sztuką, kulturą i tak dalej, to wynikało z tego jej poszukiwania ciągle, poszukiwania tego sensu życia, nie? Była bardzo związana, jak mówiliśmy, z bratem. Była ich wspólna droga pewnie do pewnego momentu, kiedy on się ożenił, założył rodzinę. W pewnym sensie czuła się samotna.
1: Wiesz, bo pytam
2: ale
1: też...
2: później to myślę, że to się jednak zmieniło. Ten jej dzień był wypełniony tą obecnością Jezusa.
1: Pytam też dlatego, że my czasami słysząc o samotności księży, czy osób duchownych szerzej, mówimy, no ale jak? Przecież mają Jezusa, prawda? Mogliby się modlić więcej. I tak jak mówisz, Alicja do pewnego momentu, będąc już w jakiejś relacji z Jezusem, jeszcze nie tak mistycznej, nie, też tę samotność odczuwała mimo tego, że on do niej mówił.
2: Tak, tak, oczywiście ona wręcz, sobie próbuję przypomnieć ten cytat, ona w liście jeden właśnie z Teresy Łozowskiej pisała o tej samotności. Zresztą jak przez całe życie byłam samotna.
1: Bo tak trochę jej Pan Jezus pozabierał tych różnych rzeczy,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Osobom duchownym też tak trochę zabiera. Tak. I mam wrażenie, że mimo, że ona pozostała osobą świecką, no to ten styl życia, który powoduje, że trochę odstajesz od reszty, tak, wyrzeczeniami, tym jak funkcjonujesz, no to on jednak przypomina no takie poświęcenie, no takie konsekrowane życie po prostu.
2: Tak, ona zresztą w pewnym momencie stała się osobą konsekrowaną, właśnie zapomniałam o tym powiedzieć, bo ona przez wiele lat była członkiem takiej wspólnoty Serca Miłości Ukrzyżowanej, która to jest wspólnota mało znana rzeczywiście. Przed wojną była założona przez Krychowiecką bodajże Ludmiłę, tak. Też bardzo ciekawa postać kobieca, nieodkryta. I ona do niej przystąpiła, najpierw należała do takiej wspólnoty innej. Tam właśnie, tam do tej wspólnoty należały osoby, czy należą, tak, osoby świeckie, zakonne, księża. Tam są te różne etapy formacji. W pewnym momencie ona też normalnie złożyła jakby śluby zakonne, żyjąc dalej normalnie w świecie, tak, jak osoba świecka. Ale tak, złożyła takie śluby.
1: Jak sobie wyobrazimy wspólnotę w kościele, w której... której członkiem jest taka mistyczka. Czy to była liderka wszystkich wspólnot? Czy
2: nie,
1: to...
2: ona nie była liderką, ale te osoby, które wiedziały w tej wspólnocie czystych serc, one tam, ona mówiła o pewnych słowach, które otrzymywała od Jezusa i to była dla niej ważna wspólnota, tam się to się rozpadło. Chociaż nie wiem, przepraszam, jak to jest obecnie, tak, jak to wygląda, bo mi się wydaje, że dalej ona jest, ta wspólnota. No, ale ona potem się związała z inną bardziej, więc niektóre osoby o tym wiedziały. Nie była liderką, ale z tych wspomnień, z tego okresu wynika tych osób, bo ona była starsza też od tych ludzi, często dopiero po studiach i tak dalej, a ona, wiadomo, się nawróciła po 50, była starsza, ale w związku z tym miała też pewien autorytet, oczywiście też z tych relacji, bo ona o tym tam trochę mówiła, na pewno nie wszystko. I oni mówili, że ona była im potrzebna, jaka ta osoba, ale nie była liderką, nie? Była ona potrzebna, jej słowa były potrzebne i tak dalej, ale liderką nie była, nie. Ona zresztą nie miała chyba takiej osobowości, mimo że była nauczycielką, nie? I była tam przez kilka lat wicedyrektorką też.
1: To aż dziwne, że nie była liderką, jak była wicedyrektorką. Czasem jak wchodzi nauczyciel, to po dwóch zdaniach wiadomo, że nauczyciel i będzie dyrygował, prawda? Czyli to jest jednak to wyparcie się siebie w zgodzie z Jezusem, w sensie we wskazaniu Jezusa.
2: No pewnie tak, pewnie, ale ona być może, a może to, że była wicedyrektorką, to by nie było dla niej, nie wiem, tego jest mi trudno powiedzieć. Może nie wyparcie się siebie, ale na pewno ogromna zmiana, to bez wątpienia.
1: A czy to jest tak, że otoczenie nie oczekiwało od niej też komentarza do spraw bieżących? Wiesz, my lubimy, jak mamy kogoś, kto ma takie dobre kontakty z górą, to chcielibyśmy czasem wiedzieć, tak, no może nie kurs giełdy, prawda? Ale mamy takie przyziemne traktowanie tego, że no może by tu jakieś informacje dostać.
2: Dostać informacje, tak. Tym bardziej, że jak usłyszymy i w tej książce też jest i oczywiście w dzienniku, kim mam być prorokiem.
1: Wiesz, bo piszesz jakiego radia słuchała, piszesz, tak, jakie gazety czytała.
2: Tak, ona jednak tak.
1: I czy my powinniśmy, twoim zdaniem, też jakby znając się już na świętych i na mistykach, my powinniśmy zwracać uwagę, że skoro ten czytał to, albo ten lubił takie książki, to są książki, które Pan Jezus zaleca, czy nie?
2: Nie, nie sądzę. Nie sądzę, żeby, chociaż oczywiście tam daleko doszło w tym sensie, że ona miała plan dnia, nawet konsultowała z Jezusem, ile ma spać i tak dalej. Od 23 do 6 rano, czyli spać trzeba, ale...
1: No 7 godzin to niewiele jak na kobietę. No, mógł być Pan Jezus trochę łaskawszy, no ale dobrze, nie będę już korygować.
2: Tak. Ale dobrze, że nie mniej. Słuchaj, 7
1: Wiesz,
2: godzin.
1: Ja, przepraszam, że wtrącę, ale ja pamiętam swoją pierwszy raz, jak czytałam Zapiski więzienne. Ja byłam w 6 klasie, mama powiedziała, że trzeba przeczytać i mi położyła i kazała przeczytać. I ja z tamtej lektury Zapisków więziennych pamiętam tylko jedno. Mógł spać, a wstawał tak rano.
2: Tak, w sensie, wstawał tak
1: dla mnie człowieka,
2: rano,
1: który nie miał ochoty wstawać rano, tak, do szkoły, to było tak niezrozumiałe, że mógł leżeć do południa w łóżku, a wstawał koło 5, zdaje się, tak? Czy 4:30
2: w ogóle? Tak, 4:30, coś takiego rzeczywiście, przed piątą na pewno.
1: Rozumiem,
2: tak,
1: że Pan Bóg swoich ludzi nie rozpieszcza.
2: Więc ona rzeczywiście, oj, umknęło mi pytanie twoje, przepraszam.
1: Czy mamy to samo czytać, to samo robić? I tak...
2: Nie, myślę, że nie, że to nie na tym też polega, prawda? Ale to też jest istotne, że nie mając telewizora, oczywiście ona interesowała się światem, nie? Cały czas czytała i tak dalej. ale nie sądzę, żeby to było, należało powiedzieć, aż tak daleko. Nie mam tutaj takiej pewności, ale chcę wrócić do tej sprawy proroka, nie? Bo tutaj też ona, kim mam być? Masz być prorokiem. I to, co powiedziałaś na początku, że nam się wydaje, jak prorok, to jest ten, który koniecznie będzie mówił o przyszłości, nie? Co się stanie za rok, dwa, dziesięć i tak dalej.
1: I jak... Gdzie jedziemy na pielgrzymkę jako wspólnota? Tak. Proszę nam prorokować.
2: Proszę nam prorokować, tak, dokładnie. A to też nie na tym polega, tylko właśnie polega na tym, żeby mówić właśnie, tak jak Faustyna, jej prorocka misja polegała na tym, żeby mówić o orędziu, o Bożym miłosierdziu, tak jej prorocka misja polega na tym, żeby mówić, jak żyć w bliskości z Jezusem dzisiaj. Jak człowiek może do tego dojść, osiągnąć. Tam jest nawet takie zalecenie, Jezus mówi, że w dzisiejszych czasach to najlepszą taką drogą duchową jest droga dziecięctwa Bożego, tak? Czyli też jakby nic nowego, święta Tereska i tak dalej, ale on o tym mówi, że właśnie droga dziecięctwa Bożego, czyli oddanie wszystkiego, o czym mówiłyśmy wcześniej, oddanie wszystkiego, zaufanie, zawierzenie i kroczenie właśnie tą drogą, która łatwa nie jest, tak? W żadnych czasach, ale że dzisiejsze czasy jakby już, o właśnie to, o czym ty mówiłaś, o tym oddaniu wszystkiego. Jezus mówi, że już w dzisiejszych czasach może takie wychowanie ascetyczne, jak było w wiekach pierwszych, poprzednich, to nie jest może na dzisiejsze czasy ta droga, bo to dzisiaj, no tak, też by było bardzo trudne, trudniejsze niż kiedyś, bo jesteśmy otoczeni materialnie bardzo materią, ale ta droga dziecięctwa Bożego chyba jest trudniejsza, można powiedzieć. To takie jest rzeczywiście zaufanie, nie moja mądrość.
1: No tak? Też mamy duże poczucie sprawstwa, prawda? Bo tak. Mamy tyle rzeczy, które tak. Powodują, że mamy poczucie, że my decydujemy.
2: My decydujemy, my wiemy lepiej, my mamy wiedzę, więc my wiemy, jak powinno być, tak? Więc to może być znacznie trudniejsze, a nie to, że musimy się czegoś pozbywać. No nie wiem, ale tak mi się to wydaje. Oczywiście... Pewnie myślisz, to jest indywidualne.
1: Myślisz, że lektura tej książki, a potem może dzienników, to jest lektura, która budzi poczucie, że jeszcze jest strasznie dużo do zrobienia i że jesteśmy gdzieś nawet nie na pierwszym stopniu, ale żyjemy pod schodami w komórce.
2: Ja mam nadzieję, że będą też osoby czytały, które są wyżej, ale oczywiście, że tak.
1: Czy raczej, wiesz, do Lęczewskiej to jednak zawsze daleko. Natomiast czy raczej to jest taka... taka mocna nadzieja, no bo Pan Jezus nie mówił tam do niej, a to, co mówił do niej, zostało tylko dla niej. Tylko to, co tak. Tu jest, to jest powiedziane tak, jakby każdemu z nas to dyktowało.
2: Tak, oczywiście, tam jest naprawdę dużo nadziei. O tej nadziei też mówił właśnie ksiądz Kaczmarczyk w rozmowie. Tak, to jest oczywiście ogromna nadzieja, bo tak jak mówimy, osoba świecka, zwykła, po 50 się nawraca, tak? I ciągle narzeka, że nie jestem taka, jakbyś ty chciał, tak? Że mam jeszcze wady, że nie potrafię, że tu właśnie mam się umniejszać.
1: A Pan Jezus ją trochę pocieszał w tym, czy jeszcze?
2: Tak, nie, Pan Jezus ją pocieszał. Mówił, że to, że wiele, prawda, mówiłam o tym, prawda, że i święci do końca życia nad tym pracowali, że także...
1: Nie, czyli miłosierny.
2: Miłosierny naprawdę pocieszał ją, a przede wszystkim pokazywał, no właśnie, że możesz, tak? Także nie to, że ją ganił, że nie jesteś wystarczająco dobra, że musisz się bardzo starać, jeszcze więcej godzin na kolanach i tak dalej. Nie, to jest naprawdę, wydaje mi się, że no, starałam się to pokazać też w tej książce, niedużych rozmiarów w przeciwieństwie do poprzednich biografii.
1: Powiedziałabym, proszę państwa, w porównaniu z biografiami broszurka.
2: Broszurka. Więc to jest pokazanie tego, że naprawdę Bóg jest większy, że jest miłosierny, o miłosierdziu oczywiście też jest mowa, jest większy, miłosierny, jest ojcem naprawdę, który jest przy nas. To chodzi o to, żeby otworzyć tą swoją perspektywę, nie zostawiać tylko na poziomie materii, nie? Na poziomie tylko właśnie tej zewnętrznej. To jest ukazanie tego, że ten świat rzeczywiście, świat nadprzyrodzony jest tuż obok nas. Że jest to możliwe, żeby inaczej żyć. Ale też i tak wydaje mi się taka wskazówka na nas dzisiaj, żeby nie zagłuszać siebie tym wszystkim, co jest wokół. Nie trzeba od razu wyrzucać telewizora, ale żeby dać w sobie chwilę ciszy, tak? Bo inaczej nie znajdziemy też tej relacji, nie? Tak jak jest potrzebna rozmowa z drugim człowiekiem, żeby tę relację utrzymać, podtrzymać, być z drugim człowiekiem, tak samo jest to potrzebne właśnie w relacji z Bogiem. Ale przede wszystkim wydaje mi się właśnie dać tą przestrzeń i dać tą ciszę, nie? W sobie.
1: Tak sobie myślę, że ta książka pojawiając się w Wielkim Poście, proszę Państwa, ja powiem szczerze, ona mi zrobiła Wielki Post, mówiąc tak wprost, ale mam wrażenie, że ona bardzo, bardzo mocno koresponduje z tym, co napisał papież Leon w orędziu na Wielki Post, gdzie on tak mocno zwraca uwagę, że w Wielkim Poście po pierwsze, my mamy dać miejscu słowu, żeby mamy dać ciszę słowu, żeby działało, ale też tak mocno pisze papież Leon o tym, że mamy prosić o łaskę, żeby w nas to się zadziało i jakby razem z tą łaską współpracować. Czyli nie jedna skrajność, że my zrobimy wszystko, prawda, własnymi tak. siłami, albo my nie robimy nic, a reszta i wszystko Pan Bóg. Tak. Tylko, że to jest 100% od siebie, od Pana Boga i to tak mocno widać w Alicji.
2: Tak, absolutnie to jest współpraca. Tak jak mówisz, jak mówi papież i tak dalej. Zawsze to jest współpraca. Otwarcie się. Najpierw się otwarcie, chęć. Ona też pyta, jak zobaczyła Jezusa, który stanął realnie przed nią tego 8 marca, dzisiaj tak, rocznica 1985 roku w Gostyniu. I ona pisze, był bardziej realny niż wszyscy ludzie w całym tym kościele, przepraszam, niż wszyscy ludzie w całym tym kościele, był realny, to ona go potem pyta nie raz, bo właśnie no, mówi o tym, że przyszłam dopiero o 3 po południu, tak, gdy chodzi o przypowieść o robotnikach winnicy pańskiej. I otrzymasz zapłatę jak wszyscy inni. Ona, że właśnie, że przychodzi późno, ale Jezu, i pyta go, dlaczego właśnie mnie spotkała taka łaska? Ja taka biedna, taka, nie że biedna, tylko taka niegodna tego.
1: Taka światowa.
2: Taka światowa, taka tego niegodna, tak późno przyszłam. A on mówi, bo byłaś otwarta, bo byłaś wierna, bo zaufałaś, bo chciałaś. Czyli to wewnętrzne nasze nastawienie, tak? Czy tego chcemy, czy nie? No jak jesteśmy letni, to co tam będzie?
1: Powiem ci, że ja słyszałam już mnóstwo prób wyjaśnienia tej przypowieści, no bo ona jest taka niesprawiedliwa, prawda? Że płacimy wszystkim tyle samo i mam wrażenie, po ludzku niesprawiedliwa.
2: Po ludzku
1: i mam wrażenie, że historia życia Alicji Lęczewskiej, ale jak już się ją tak pozna, no to lepszego wytłumaczenia tej przypowieści tak. nie ma. W sensie takim, że kiedy mamy już przed oczami osobę, która rzeczywiście przyszła jako ostatnia na te zmiany, a dostaje tyle samo tak. wynagrodzenia, no to już nie mamy wątpliwości, że tak powinno być.
2: Tak jest,
1: a nie
2: tak.
1: oburzamy się jako pierwsza zmiana na
2: tak,
1: przykład.
2: Bo jednak boska logika jest inna, nie, niż nasza.
1: Właśnie, chyba
2: po raz kolejny.
1: Z tych dzienników mistyków i świętych wynika, że boska logika jest inna i pozostaje nam to, proszę Państwa, w pokorze przyjąć. My się z naszym gościem umawiamy na czerwiec, tak?
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: A już mówimy, na co się umawiamy, czy jeszcze nie?
2: Chyba możemy już powiedzieć. Albo może jeszcze poczekajmy. Proszę będzie Państwa, tajemnica
1: będzie
2: większa.
1: Będzie tajemnica. A ile stron będzie miała ta tajemnica?
2: Nie. Będzie pomiędzy.
1: A, proszę Państwa. To kiedyś, w jakimś dniu pisarza, sobie porozmawiamy z Ewą Czaczkowską o tym, czy łatwiej pisze się skondensowane takie książki, kiedy niespełna 200 stronach
2: tak.
1: trzeba zmieścić nieprawdopodobne życie i rozmowy z Jezusem, co jest wielką sztuką, czy łatwiej pisze się książki, które mają 700 bodajże, a czytają się jak powieść detektywistyczna.
2: Dziękuję
1: bo to
2: serdecznie.
1: Jest, proszę Państwa, ta sztuka. Doktor Ewa Czaczkowska,
2: dziękuję
1: UKSW,
2: bardzo.
1: Historyk, publicystka, dziennikarka i autorka książek. Kto kolejny wkroczy do pocztu, mi się od razu Poczet Królów i Książąt Polskich Ewy Czaczkowskiej, ale to raczej Poczet Mistyków i Świętych Ewy Czaczkowskiej. To, proszę Państwa, o tym na razie tajemnicy. O tym niebawem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrej, spokojnej, błogosławionej niedzieli życzę. Weronika Kostrzewa.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
6: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
1: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Auto uderzyło w drzewo, dwie osoby nie żyją, to po tragicznym wypadku w Toruniu. Niespokojne godziny na Bliskim Wschodzie, amerykańskie wojsko zaatakowało 140 irańskich celów. Upał nie opuszcza Francji, prawie 40 departamentów z najwyższym alertem. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie ofiary tragicznego wypadku w Toruniu. Przed 6:00 na ulicy Poznańskiej osobówka uderzyła w drzewo. Pojazdem podróżowało 4 mężczyzn, 2 zmarło po przewiezieniu do szpitala.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-letni mężczyzna kierujący osobowym Seatem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Dziś po godzinie 8:00 policjanci otrzymali informację ze szpitala o śmierci 2 pasażerów. Było to 2 mężczyzn, 40 i 23-latek.
1: Mówi nam Dominika Bociak z policji w Toruniu. Okoliczności wypadku będzie też wyjaśniać prokuratura. Masowa wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojsko w nocy zaatakowało 140 irańskich celów. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w regionie. A z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Amerykanie zaatakowali Iran w odpowiedzi na ostrzelanie cieśniny Ormuz. To już trzecia w tym tygodniu seria uderzeń. Armia USA wzięła na cel irańskie wyrzutnie rakiet, magazyny amunicji czy infrastrukturę marynarki wojennej. Iran w odpowiedzi uderzył w jednostki amerykańskich sił w Omanie i Katarze. To oznacza, że zawieszenie broni w praktyce przestało istnieć. Wcześniej zerwanie rozejmu zapowiadał Donald Trump. Porozumienie w tej sprawie obowiązywało od 17 czerwca i miało pozwolić na wypracowanie porozumienia pokojowego. Według nieoficjalnych informacji, mimo ataków, za kulisami trwają dyplomatyczne rozmowy.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. W wiadomościach strzelanina na festiwalu w Toronto. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Sprawcy uciekli. Do tej pory nie udało się ich zidentyfikować i zatrzymać. Do tragedii doszło podczas dorocznego festiwalu kultury latynoskiej z udziałem kilkunastu tysięcy osób. Policja znalazła 6 osób z ranami postrzałowymi. 2 z nich zmarły na miejscu. Dziś w 37 francuskich departamentach najwyższy czerwony alert, to z powodu upałów. Łącznie ostrzeżeniami objętych jest 26 milionów osób. Część atrakcji turystycznych, takich jak wieża Eiffla czy Muzeum Louvre, zamknie się dziś kilka godzin wcześniej niż zwykle. Także niedzielny etap Tour de France, który wystartował w tym tygodniu, został skrócony ze względu na temperaturę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mundur do odebrania w paczkomacie. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych uruchomił nowy system odbioru wyposażenia żołnierzy. Po zamówieniu ekwipunku przez specjalną platformę wojskową będzie można odebrać go w dowolnym paczkomacie.
4: Nowe rozwiązanie stanie się uzupełnieniem obecnego systemu zaopatrywania. Nie ma zadania jego zastąpienia. Natomiast to rozwiązanie zapewni żołnierzom większą wygodę i elastyczność w odbiorze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania.
1: Wyjaśniał podpułkownik Piotr Płóciennik, rzecznik inspektoratu. Okres testowy systemu zakończy się w styczniu 2027. Wtedy też uruchomiona zostanie aplikacja mobilna.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio Karolina Olejak, dziennikarka, szefowa newsroomu Polsat News Interim, a przede wszystkim, i to jest najważniejsze na okoliczność naszej rozmowy, autorka książki Nienawidzę ich, a pod tytuł To Polacy mówią na terapiach, reportaż z podzielonego kraju.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Czy faktycznie my jesteśmy już tak podzielonym społeczeństwem, że doszliśmy do ściany i już nie może być gorzej?
2: Mam poczucie, że doszliśmy do ściany, dlatego że ta polityka zaczęła wchodzić w życie nie tylko tych, którzy zajmują się nią na co dzień, pracują z polityką, czyli właśnie zawodowych polityków, dziennikarzy, tych, którzy obserwują naszą scenę polityczną, ale też zwykłych ludzi, którzy nawet chcieliby się odciąć nieraz od tych tematów, ale jest to niemożliwe, bo jest obecna w każdym obszarze naszego życia, ale w sposób niekonstruktywny, w takim sensie, że rozmawiamy o tych sprawach, które są dla nas ważne, bo to jest kluczowa i najbardziej istotna część polityki, tylko w tym destrukcyjnym tego słowa znaczeniu, czyli niechęci, przepychanek, ciągłych afer, które w pewien sposób rozkładają nasze życie, sprawiają, że jesteśmy przebodźcowani, zmęczeni, mamy dość. Ja bardzo często od swoich rozmówców słyszałam, że są sfrustrowani, chcieliby, żeby ta polityka gdzieś, chociaż na chwilę dała im odpocząć. No i dotarło do tych, którym te emocje wymknęły się spod kontroli, sprawiły, że ich życie prywatne, zawodowe, przyjaźnie, relacje, które trwały wiele lat, czy kontakty z rodzicami rozpadły się właśnie ze względu na te konflikty, na nieumiejętność zdystansowania się od polityki tej bieżącej, też bardzo często personalnej. I myślę, że dlatego twoja teza o tym, że, czy pytanie o to, czy dotarliśmy do ściany, jest w pełni zasadne, bo mam poczucie, że nie może być nic dalej, skoro docieramy do momentu, w którym czy trudno, żebyśmy wyobrazili sobie, co jest dalej, skoro już dziś rozpadają się małżeństwa przez to, że te emocje są aż tak gorące.
1: No, brzmi to trochę jak science fiction i to taki bardzo negatywny. Wydaje się, że to chyba aż niemożliwe, żeby doszło do takiego momentu, że małżeństwo, rodzina, przyjaźń, relacje, które budowane są od wielu, wielu lat, mogą się rozpaść przez politykę. Masz przykłady właśnie rozmówców, osób, które no, postanowiły się w jakimś sposób otworzyć, co pewnie też nie jest proste, łatwe. Czy gdybyśmy tak jeszcze globalnie spojrzały, te wszystkie informacje, które przekazujesz, bardziej zawsze kojarzyły się, że to jest w mediach, to dzieje się między politykami, między różnymi opcjami politycznymi, a teraz przychodzi wręcz do naszych domów.
2: Ja też nie uwierzyłabym w to, że takie historie mają miejsce, gdybym nie usłyszała i gdybym nie zobaczyła konkretnych ludzi, którzy rzeczywiście cierpią, bo tak to trzeba nazwać, przez to, że dali się tak bardzo wciągnąć w ten spór. I pytałaś o konkretne historie, na pewno na nie jeszcze będzie miejsce, ale odpowiadając globalnie. Problem polega na tym, że dzisiaj ze względu na media społecznościowe my nie dzielimy tego świata na publiczny i prywatny. Nie ma takiej przestrzeni, w której dyskutowalibyśmy o tej polityce, o rozwiązaniach, które są dla nas ważne, o reformie różnych polityk publicznych, a później zamknęli drzwi i wrócili do domu, bo media społecznościowe bodźcują nas i przekazują te informacje w każdym miejscu, w którym się znajdziemy. Skrolujemy telefon w autobusie.
1: Niektórzy, rozmawiając z najbliższymi.
2: Dokładnie, przy stole, przy rodzinnym stole. Ja bardzo często też widzę ludzi, którzy idąc ulicą, spacerując i tak skrolują media społecznościowe.
1: Niebezpieczne to jest, kiedy przechodzą przez pasy, a to też się niestety zdarza.
2: My jako dziennikarki doskonale wiemy, ile jest takich historii, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, ale ta polityka przeszła właściwie w każdy obszar naszego życia, też ze względu na swoją profesjonalizację. Politycy zdają sobie sprawę z tego, że muszą przenikać w bardzo różne obszary naszego życia, więc patrząc tak globalnie, mam takie poczucie, że rzeczywiście trudno nam jest się od tego odseparować. A dodatkowo nakłada się na to taka współczesna charakterystyka naszej kultury, czyli to, że my w ogóle wszystkie sprawy przejmujemy bardzo osobiście, bardzo indywidualnie. Skupiamy się na sobie, na tym, co każda sprawa mówi o nas, co mówi o drugim rozmówcy. Nie potrafimy dyskutować już w takim sensie bardzo właśnie metaforycznym, dyskutować z dystansem o sprawach, bo wszystko jest o tym, czy osoba, z którą rozmawiam, jest wystarczająco wrażliwa, czy jest taka sama jak ja, czy w ten sam sposób widzi różne sprawy, bo przywykliśmy do baniek, do tego, że dyskutujemy tylko i wyłącznie z tymi, którymi myślimy dokładnie tak samo, że zderzenie się z czymś innym, z tą różnorodnością, jest po prostu dla nas skrajnie trudnym doświadczeniem.
1: W którym momencie według ciebie ten podział się zaczął? Czy możemy to jakoś tak umiejscowić w czasie? Czy to może być chociażby sytuacja, kiedy była katastrofa smoleńska? Czy to już się zadziało wcześniej? Czy to się może zadziało później?
2: Mam takie poczucie, że bardzo często dostając to pytanie o moment, w którym ta polaryzacja się zaczęła, od razu jest to kolejne pytanie, czy to była katastrofa smoleńska, bo wszyscy kojarzymy ten moment jako rzeczywiście taki moment przełomu, gdzie pewne hamulce puściły, gdzie jedna i druga strona przekroczyła w jakiejś mierze swoje wcześniejsze bramki, że te emocje rzeczywiście były już ponad kontrolą, ale ja mam poczucie, że nieco później wydarzyło się to, co jest szczególnie kluczowe. Dzisiaj nie ma wspólnych tematów. Algorytmy działają w ten sposób, że podrzucają nam zupełnie inne treści, treści spersonalizowane. Jesteśmy w stanie nawet w redakcji dzisiaj widzieć jedną ważną sprawę, która wydaje się kluczowa, determinująca to, jak przebiegnie cały tydzień, a osoba obok widzi coś zupełnie innego. I to sprawia, że my nie jesteśmy w stanie nawet spotkać się w tym doświadczeniu. Jeśli chodzi o Smoleńsk, ja myślę, że każdy z nas dokładnie pamięta ten dzień. Pamięta, jak wyglądał, co się wydarzyło, żyło, jakie emocje nam towarzyszyły, z kim wtedy spędzaliśmy czas, bo to dla wielu osób były trudne chwile, trudne momenty, gdzie szukaliśmy tego wsparcia. Pamiętamy, że ten przekaz wtedy jeszcze od mediów tradycyjnych przychodził do nas w pewnych ramach. Pamiętamy, od kogo usłyszeliśmy te informacje, jak one były przekazane. Dzisiaj śmiem twierdzić, że to by się nie mogło wydarzyć, bo każdy z nas odebrałby te informacje zupełnie inaczej, na innym nośniku, w innej formie, więc nie byłoby nawet tego momentu pierwszego, który uważam jednak był takim momentem wspólnoty, takiego ponad politycznymi podziałami spotkania się w tej tragedii, i to sprawiało, że mamy jeszcze jakieś takie momenty, do których możemy się odwołać. To, dziś by nie było to możliwe.
1: To na pewno mamy takie momenty, bo ja nie chcę tylko tak rysować tego w czarnych barwach. No, żałoba narodowa, która wtedy trwała 9 dni, jeśli dobrze pamiętam, i to faktycznie był taki moment zjednoczenia na chwilę wszystkich w momencie ogromnego kryzysu, bólu, tragedii. Później zaczęła się ta lawina i ten rozdźwięk, ale ty powiedziałaś o tych mediach społecznościowych, o tym internecie, który jakby wszechobecnie wchodzi w nasze życie, i ja zastanawiam się, czy to nie jest tutaj to główne źródło, patrząc też na coraz młodsze pokolenie, dla których w zasadzie jest to naturalne środowisko poruszania się, budowania, nawiązywania relacji, nie wiem, czy to można nazwać budowania, ale przynajmniej poznawania osób online. I nie wiem, czy to nie jest tutaj, że my wszystkie swoje myśli, przekazy, frustracje przerzucamy do tej sieci.
2: Dokładnie tak jest, że my wszystkie swoje myśli, niezależnie od tego, czy bylibyśmy w stanie powiedzieć drugiemu człowiekowi to w twarz, w cztery oczy, zresztą ja taką historię też opowiadam w swojej książce, gdzie spotkałam się z człowiekiem, który pisał do mnie, jak się zresztą okazało później do innych dziennikarek, również nieprzychylne
1: wiadomości. Czy to był taki moment, kiedy zdecydowałeś, że będziesz pisać książkę? Ty też stałaś się obiektem jakichś ataków, tak? Hejterskich komentarzy?
2: My dziennikarze przywykliśmy do tego, że chwilę po rozmowie, zwłaszcza jeżeli temat jest tematem dosyć emocjonalnym, spotykamy się z krytyką i pochwałami. Tylko mam poczucie, że jeszcze 2-3 lata temu ta krytyka i pochwały były bardziej merytoryczne. Dzisiaj kluczowe jest to, czy powiemy dokładnie to, co myśli sobie odbiorca, albo wyobraża sobie, że powiedzieliśmy to, co chciałby usłyszeć. Jeżeli nie jest dokładnie tak, jak chcieliby myśleć, to jesteśmy oczywiście narażeni na tę krytykę. Ja z tym jestem zupełnie pogodzona i nie, jakby też przyjmuję, że to jest dobra część naszej pracy, że możemy spotykać się z tymi ludźmi, dyskutować, w jakiś sposób wymieniać myśli, i to jest ważne, ale w pewnym momencie spotkałam się z człowieka, który rzeczywiście miał wielką potrzebę podzielić się swoimi przemyśleniami na temat mojej pracy, i do tego stopnia, że nie robił tego tylko i wyłącznie tymi publicznymi kanałami, czyli wysyłając na otwarte adresy mailowe swoje wiadomości, tylko również gdzieś w mediach społecznościowych, niezależnie od tego, gdzie go zablokowałam, to znalazł inne miejsce, gdzie mógł do mnie napisać w sposób bardzo wulgarny. Zastanawiałam się, co kieruje człowiekiem, który ma tak ogromną potrzebę, żeby obrazić kogoś, żeby dotrzeć do niego z tymi słowami, i rzeczywiście, gdy zdecydowałam już napisać książkę, to stwierdziłam, że jest to jakiś element, który zrozumieć muszę. Próbując zrozumieć te emocje, które nam towarzyszą, spotkałam się z tym człowiekiem i okazało się, że jest to osoba, która czuje się bardzo pokrzywdzona przez współczesny świat. Ta historia, którą opowiedział, dotyczy podziałów między kobietami i mężczyznami. Z perspektywy dzisiaj takiej socjologicznej, to, że kobiety i mężczyźni dzielą się, jeśli chodzi o poglądy polityczne, było zawsze obecne, ale dzisiaj to idzie znacznie głębiej, czyli mamy do czynienia z rozjazdem nie tylko poglądów, ale miejsca zamieszkania mężczyźni
1: w
2: małych miejscowościach.
1: Czyli mężczyźni to bardziej ci konserwatywni, tak?
2: Ci konserwatywni.
1: O prawicowych, czasem nawet radykalnych poglądach.
2: Bardzo często radykalnych poglądach, a kobiety lewicowych, bardziej progresywnych, liberalnych. Ale to bierze
1: ale
2: się...
1: Ale to też jest moim zdaniem jednak krzywdzące, gdyby tak szerzej się przyjrzeć, chociaż gdzieś faktycznie tak to można czytać, bo też trochę wrzucamy wszystkich do jednego worka.
2: Wrzucamy, bo nie da się patrzeć socjologicznie w pewnym sensie nie wrzucając wszystkich do jednego worka, ale to, co chciałabym zauważyć, to nie jest tak, że my tymi poglądami podzieliliśmy się bez powodu. To po prostu jest bardzo często doświadczenie właśnie rozjazdu już na tym fundamentalnym poziomie, że mężczyźni mieszkają w mniejszych miejscowościach, kobiety w większych. Coraz częściej kobiety kończą studia wyższe, mężczyźni nie, bo im łatwiej jest znaleźć pracę w mniejszej miejscowości i to wszystko jest...
1: No, Polki pewnie... są dużo bardziej wykształcone, lepiej niż Polacy, mówię o mężczyznach, tak? Ale to niekoniecznie później przekłada się na pracę, tak jak mówisz, bo panom łatwiej znaleźć pracę jest, dobrze płatną, nawet z tym niższym wykształceniem.
2: Jest dokładnie tak, jak mówisz. I później brak spotkania sprawia, że czujemy się sfrustrowani, czujemy, że jest... Że ten świat, to jak on został urządzony, sprawił, że doświadczamy tego nieszczęścia, niemożliwości spotkania drugiej osoby. I to jest historia tego mężczyzny, którego ja spotkałam. On ze względu na to, że mieszkał w małej miejscowości, jego marzeniem było założyć rodzinę, mieć dzieci, być odpowiedzialnym za swoją rodzinę, a nie miał na to szansy. Czuł, że jest jakaś siła, która do tego doprowadziła. I tutaj obarczał współczesny feminizm, postęp, to, że kobiety nie chcą wiązać się z mężczyznami takimi jak on, sprawił, że szukał sobie wrogów, osoby, które w jakiś sposób łączył z tym światem, więc nas, dziennikarki, bo to były kobiety, osoby, do których pisał, wiązał z tą narracją. Ale nakładając te duże socjologiczne zjawiska, o których tutaj mówimy, na historię właśnie konkretnego człowieka, dostajemy to zderzenie, tę mieszankę wybuchową właśnie w postaci nieszczęśliwych osób, które czują, że ta polityka, wielka polityka sprawiła, że ich życie potoczyło się nie tak, jak chcieli.
1: Nie tak, jak chcieli, no a internet jest tą platformą, gdzie mogą wylać swój żal, frustrację, nie czując, nie wiem, czy odpowiedzialności za to, czy jakichś sankcji, które mogą ich spotkać, ale nie jest tylko tak bardzo źle. Ja chciałabym powiedzieć też o momentach, które nas łączą, ale o tym już za chwilę po przerwie, także zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
3: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus Warszawa.
0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker ze mną w studio. Karolina Olejak, autorka książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju. Mówiłyśmy już bardzo dużo o tych sytuacjach, które nas dzielą. Ja jeszcze chciałabym nawiązać krótko do wybuchu wojny na Ukrainie, bo to jest też ten moment, który z jednej strony pokazał, że my potrafimy się niesamowicie zjednoczyć, pokazać solidarność w obliczu no, strasznej tragedii, która niestety po dziś dzień rozgrywa się na Ukrainie za naszą wschodnią granicą. No ale im dłużej to trwa, im dłużej trwa ta sytuacja wojny, im dłużej też są u nas w Polsce Ukraińcy, którzy, podkreślmy to jeszcze raz, zostali bardzo ciepło, bardzo serdecznie przyjęci, zaopiekowani. Wiele osób wręcz otworzyło drzwi swoich domów, aby ich przyjąć do siebie. Po jakimś czasie tutaj następują antagonizmy. Z czego to wynika?
2: Polska pierwszy raz jest w historii krajem, do którego się przyjeżdża, a nie z którego się wyjeżdża. To jest piękny moment, ale z drugiej strony moment wielkiej próby. Ja tu za każdym razem podkreślam i zaznaczam, że to nie jest doświadczenie tylko i wyłącznie Polski. Te trudności widzą mieszkańcy wszystkich państw, do których przyjeżdża duża grupa migrantów, a jeszcze przypomnijmy, jak szybko u nas wydarzyło się to wszystko. To 2 lata, kiedy w Polsce pojawiło się 2 miliony nowych obywateli i my jesteśmy postawieni teraz w takim momencie prawdziwej próby, prawdziwego sprawdzenia. Ja lubię tutaj przytaczać historię jednej z moich bohaterek. To jest kobieta, która zrobiła właśnie to, o czym mówiłaś, czyli przyjęła do swojego domu ukraińską rodzinę. Przyjęła tak na 100%. Zaprzyjaźnili się, wspólnie wychowywali dzieci, bo tak to trzeba nazwać. Gotowali. Ta rodzina utrzymywała drugą rodzinę, co jest dużym przedsięwzięciem, aczkolwiek ze względu na ich sytuację materialną to może nie było tak aż takim poświęceniem i to będzie ważne w kolejnej części historii, bo mimo tego, że ta ich relacja doskonale się układała, to był moment kryzysu, kiedy w szkole mojej bohaterki bohaterki. W szkole dziecka mojej bohaterki pojawił się chłopiec z Ukrainy. Chłopiec z Charkowa, który przeszedł bardzo trudne doświadczenia właśnie wojenne, też tego przyjazdu z Ukrainy do Polski. Tutaj wiele rzeczy sprawiło, że radził sobie w szkole znacznie gorzej niż inni uczniowie. I w tym momencie nauczycielka skupiła się tylko i wyłącznie na tym uczniu. To jemu poświęciła 100% swojej uwagi. I Marta, bo tak ma na imię bohaterka mojej książki, momentalnie z osoby zupełnie otwartej, która była w stanie poświęcić się właśnie przyjmując rodzinę do siebie, stała się osobą bardzo nieprzychylnie nastawioną do Ukraińców. Jak mi mówiła później po fakcie, była przerażona tym, że potrafiła wygłaszać takie bardzo ostre tezy na temat dzieci z Ukrainy, które są nieprzygotowane do tego systemu, rodziców, którzy są niegotowi na to, na jakim poziomie jest dzisiaj nasz system edukacji. Zaczęłyśmy wspólnie docierać do tego, co się właściwie wydarzyło. Ja wspomniałam nie bez powodu o tym, że to jest rodzina, która jest dobrze usytuowana materialnie, bo w pewnym sensie, mimo tego, że przyjęła tę rodzinę do siebie, mimo tego, że dzieliła się wszystkimi zasobami, w żadnym momencie nie musieli sobie i swoim dzieciom odebrać czegoś konkretnego. Mieli na tyle dużo zasobów, że faktycznie mogli się nimi podzielić bez takiego poczucia, że coś jest im zabrane. A w momencie, gdy w szkole dziecka Marty pojawiły się te problemy i musiała podzielić się uwagą swojego dziecka, to była zupełnie inna sytuacja. No i przekładając szerzej tę historię, my bardzo często tak pochopnie oceniamy osoby, które mają wątpliwości dotyczące migracji, a bardzo często na koniec dnia to są po prostu osoby, które ponoszą największy koszt tego, że przyjeżdżają do nas nowe osoby. Znaczy łatwiej być otwartym, tolerancyjnym wtedy, kiedy jesteśmy osobami dobrze sytuowanymi, którym nie zagrażają migranci na rynku pracy, którym nie zagrażają również na tym rynku mieszkaniowym, a w zupełnie innej sytuacji są ci, na których ostatecznie spadnie ten koszt, bo trudniej jest pracować w gastronomii czy na budowie, wtedy kiedy poza ciężką pracą fizyczną spadają na nas jeszcze te potrzeby zrozumienia się w momencie, kiedy są bariery językowe, zrozumienia tych różnic kulturowych. Tutaj kobiety bardzo często zwracają uwagę na to, że mężczyźni inni kulturowo inaczej traktują kobiety, więc one też muszą się z tym wszystkim zderzyć. Więc patrząc na te wszystkie historie, musimy zwrócić uwagę na to, czym faktycznie my dzielimy się w czasie tego spotkania. I jest to w pewnym sensie naturalne, że my musimy się dotrzeć po tych miesiącach sielanki pierwszych dzisiaj i takim prawdziwym zderzeniem,
13: realiami,
2: spotkaniem,
13: tak?
2: Realiami i prawdziwą próbą.
13: Przytoczę tylko jeden cytat z twojej książki. Nagle mama wybuchła, wszędzie te Ukrainki, pewnie chłopa szukają, byłam w szoku, matka jest dyrektorką szkoły, chodziła na marsze KOD-u, za Tuska dałaby sobie rękę pokroić, a tu nagle taki szowinistyczny komentarz. Więc to też pokazuje, że gdzieś te emocje narastają i one też mają pewnie różne przyczyny, tak? To myślę, że bierze się z różnych wątków, a też ta długotrwałość dziania się pewnych zjawisk też na to wpływa. Natomiast zatrzymajmy się może jeszcze chwilę przy kampanii prezydenckiej, bo to jest też temat, gdzie byłaś chyba w najbardziej kulminacyjnym punkcie pisania książki i ta ostatnia kampania prezydencka pokazała nam, że chyba gorzej być nie może. To jest z jednej strony przerażające, a z drugiej to, co do tej pory już mówiłyśmy o tym, widzieliśmy w mediach, widzieliśmy wśród polityków, weszło faktycznie do domów, często kończąc się nawet tym, co już wcześniej można zauważyć, że rodziny nawet nie chcą spotkać się na święta, bo trzeba będzie usiąść do wspólnego stołu i spotkać się z tą ciocią, z tym wujkiem, z tamtą osobą z rodziny.
2: I wysłuchać tych wszystkich rzeczy, których słuchać nie chcemy. Ja bardzo często od osób, które już przeczytały książkę, słyszę, ja też tak mam, u mnie w domu też to tak wygląda. U nas ciocia, wujek, brat, siostra czy przyjaciel rodziny jest bardzo racjonalną, mądrą osobą, dobrą, którą znam właśnie z takich działań. Nagle opowiada rzeczy, których trudno nam zrozumieć, których nie jesteśmy w stanie jakoś złączyć z tą osobą. I rzeczywiście mam poczucie, że kampania prezydencka była takim momentem przesilenia, przełomu. I ja sobie lubię to porównać do 2015 roku, wtedy, kiedy trwała dyskusja o programie 500+. I faktycznie wtedy ja Wspominam ten moment jako moment takiej gorącej dyskusji. Były osoby, które uważały, że wprowadzenie tego programu sprawi, że Polska załamie się gospodarczo, będzie drugą Grecją.
1: Nie załamała się. Już jest 800+.
2: Już jest 800+ i my dalej całkiem dobrze radzimy sobie, jeśli chodzi o polską gospodarkę. A z drugiej strony były osoby, które uważały, że ten program właściwie sprawi, że wszystkie nasze problemy demograficzne przestaną mieć miejsce. Że już
1: a
2: właściwie,
1: tak też się nie stało?
2: Tak też, jak wiemy, się nie stało i myślę,
1: demografia,
2: że żaden...
1: leci na łeb, na szyję.
2: Tak, żaden program demograficzny, taki punktowy, jednostkowy, nie jest w stanie odmienić tej sytuacji. Niemniej jednak dyskutowaliśmy o przyszłości Polski, o tym, co musimy zrobić w momencie tego wielkiego kryzysu demograficznego. To były dyskusje też o tym, czy te transfery powinny być rzeczywiście takimi bezpośrednimi wypłatami, czy może powinniśmy te pieniądze przesunąć na edukację, na ochronę zdrowia. I mam poczucie, że ta debata była o czymś. A w momencie kampanii prezydenckiej, mimo tego, że wrzucane były tam właściwie wszystkie możliwe postulaty, przypomnij sobie kwestię ochrony zdrowia, edukacji, zakazu sprzedaży alkoholu, kwestie obronności, kwestie oczywiście polityki zagranicznej i nawet te tematy, które nie mają nic wspólnego z
1: prerogatywami prezydenta.
2: Dokładnie, prerogatywami prezydenta i z tymi możliwościami, które później prezydent będzie miał. Te wszystkie tematy były wrzucane do dyskusji, a jednocześnie na żadnym się dłużej nie zatrzymaliśmy i nie zastanowiliśmy, jak właściwie chcielibyśmy, żeby Polska wyglądała, czego byśmy oczekiwali od kandydata, bo mam poczucie, że mamy do czynienia już z taką inflacją obietnic, inflacją słów w polityce, że my właściwie już nawet nie zakładamy, że one rzeczywiście mogą zostać dowiezione, że możemy wymagać od polityków tego, żeby realizowali to, co obiecali, bo za moment, już nawet nie za dzień, za dwa, czasem za kilka godzin pojawi się kolejna i właściwie z tym populizmem, który bardzo często nazywa się prawicowym, mamy do czynienia z jednej i z drugiej strony. Populizm nie jest tylko prawicowy. Dzisiaj populistami są właściwie wszyscy politycy. Jak słucham bardzo często polityków, którzy przychodzą do mnie do studia, z którymi rozmawiamy, mam poczucie, że tych różnic programowych często nie ma wiele. Tutaj...
1: Czyli co, bardziej chodzi o to, które emocje zwyciężą, a nie merytoryczny przekaz?
2: Dokładnie tak jest. Zwróć uwagę, to z ostatniego czasu historia, bardzo ważny temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce, tej rotacyjnej obecności. Tutaj te największe ugrupowania miały bardzo podobny cel. Wszyscy chcieli, żeby Amerykanie w jakiejś formie w Polsce zostali, a jednocześnie udało się stworzyć bardzo poważny konflikt interesów, powiedzieć o tym, jak o sytuacji, w której my rzeczywiście mamy ze sobą o czym dyskutować, kłócić się. Tymczasem powinniśmy akurat w tej jednej kwestii
1: zjednoczyć się. Być ponad podziałami.
2: I politycy potrafią na jednym wdechu mówić, że powinniśmy być ponad politycznymi podziałami, a jednocześnie w tym samym zdaniu skrytykować oponentów. I mam poczucie, że my długo tak nie pociągniemy. I to, w czym ja upatruję nadzieję, to, że naprawdę rozmawiając, tych rozmów przeprowadziłam blisko setkę, miałam takie poczucie, że dochodzimy do ściany, ludzie są już tak zmęczeni, tak przybodźcowani, tak sfrustrowani tym właśnie płynnym przekazem, że w pewnym momencie będziemy musieli powiedzieć stop.
1: No ale jeden taki, chociaż pozytywny, żeby tak tylko negatywnie nas nie trzymać, Centralny Port Komunikacyjny. To chyba jest projekt, jak też śledziłam, jak w internecie ludzie komentowali, nawet zjednoczyli się pod hasłem tak dla CPK i gdzieś tam chyba to zdroworozsądkowe podejście zaczęło brać górę na szczęście niż te emocje wokół w ogóle budowania wielkiego portu lotniczego, więc gdzieś są takie momenty, że faktycznie jesteśmy w stanie być ponad. Choć zdarza się to rzadko.
2: Zdarza się to szalenie rzadko, ale rzeczywiście CPK jest dobrym przykładem tego, jak ponad politycznymi podziałami udało się znaleźć taki temat. I to opowiada o Polakach i o ambicjach, o tym, że uważamy, że potrzebne są nam takie duże infrastrukturalne projekty, takie skoki rozwojowe, że nie wystarczą nam właśnie te niespełnione obietnice, tylko potrzebujemy czegoś dużego. I faktycznie to bardzo dobry przykład tego, że być może jest część naszego społeczeństwa, która chciałaby tego, żeby opowiedzieć o Polsce, o tym, co z Polską ma się wydarzyć po tych latach rozwoju. Doszliśmy do pewnego momentu, niektórzy nazywają to złotym wiekiem, kiedy Polska jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji gospodarczej. gospodarczej, gdzie właściwie jesteśmy państwem dobrobytu i trzeba pójść dalej, żeby nie zmarnować tego potencjału, który udało nam się stworzyć, wykorzystać w sposób mądry, w sposób zaplanowany ten cały kapitał, który udało nam się zdobyć, który udało nam się wytworzyć wspólnymi siłami. Ta dyskusja, mam nadzieję, będzie ogniskować jakoś naszą debatę. Tutaj wspominam o książce Jakuba Dymka, bo on właśnie przy stricte nowej książce o polskich ambicjach i wydaje mi się, że uchwycił tutaj coś bardzo ważnego, że jesteśmy w takim momencie właśnie, który musimy podjąć decyzję, co dalej, żeby w sposób aktywny ten kapitał wykorzystać.
13: Ja rozmawiam z Karoliną Olejak o tym, co dalej z nami, z naszym społeczeństwem i już po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
20: Rozmowa na plus.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernakera, ja rozmawiam z Karoliną Olejak, autorką książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju. Ty, Karolina, w swojej książce, pokazując te podziały w naszym społeczeństwie, bardzo często w rodzinach, czasem nawet niestety dochodzące do tego, czy skutkujące rozpadem małżeństwa, czy wieloletniej przyjaźni, porównujesz, czy starasz się porównać tę sytuację do teorii stworzonej przez Carla Gustava Junga. Powiedz, co jakoś bardziej, jakbyś to nam rozwinęła, co miałaś na myśli?
2: Myślę, że każdy, kto słyszy, że przez politykę rozpadły się małżeństwa, tak ważne relacje, relacje, które miały trwać przecież do końca życia, to zastanawia się, jak to jest w ogóle możliwe. Ja też to pytanie sobie zadawałam i Junga czytałam już od jakiegoś czasu i przekładałam go na codzienne życie i w momencie, kiedy zderzyłam go z polską polityką, zaczęły otwierać mi się pewne klapki. I jeśli chodzi o teorię Junga, to tutaj kluczowy jest cień. Cień to jest taka ciemna strona naszej duszy, którą każdy z nas posiada. Coś, czego się wstydzimy, czego nie chcemy pokazywać na zewnątrz, bo obawiamy się, że nie zostanie przyjęty. I ten cień aktywuje się w momencie dużych emocji. Wtedy właśnie nienawidzimy. A nienawidzimy tych, którym zazdrościmy i nienawidzimy tych, których się boimy. Boimy się w sposób dosłowny, egzystencjonalnie, że zagrożą naszemu bezpieczeństwu, zabiorą nam. To w pierwszej części rozmowy mówiliśmy o tych sytuacjach, w których nasze zasoby są zabierane, ale boimy się też, że zadziałają w pewnym sensie jak lustro, czyli pokażą nam te wszystkie cechy, których widzieć w sobie nie chcemy. Ja szukam w swojej książce tego, czego prawica boi się w liberałach i na odwrót i czego zazdrościmy sobie nawzajem, bo myślę, że te emocje i dotarcie do tego, co właściwie nasza złość mówi o nas samych, jest szalenie ciekawa, bo bardzo często okazuje się, że więcej mówi o nas niż o tej drugiej stronie, bo my w ogóle dzisiaj funkcjonujemy w świecie takich archetypów. Prawica stworzyła sobie taki archetyp złego liberała, osoby, która właściwie najchętniej oddałaby Polskę za bezcen, właściwie zachwyca się tylko tym, co na Zachodzie, nie jest w stanie docenić i odpowiedzialnie potraktować również polskich reform, a z drugiej strony liberałowie stworzyli sobie ten wizerunek prawicowca, czyli osoby wyzbytej empatii, która zawsze kieruje się tylko i wyłącznie tym prymatem siły, osoby, która nie skupia się na kwestiach chociażby humanitarnych, co bardzo mocno wybrzmiewa w tych wszystkich dyskusjach o migracji. My sobie poruszamy się w tych archetypach, bo to jest dla nas łatwiejsze.
1: No łatwe i pewnie też jest to łatwiejsze dla tego podziału politycznego, o którym mówimy, bo na tym też budujemy ciągle tą linię sporu, tak? A. I przeciągamy na swoją stronę. O tym wiele już mówiłyśmy, ale trochę my wpadamy, tak? W te pułapki i przenosimy to później na nasze codzienne funkcjonowanie.
2: Nie ma nic bardziej przykrego niż to, gdy widzę polityków, którzy przychodzą do nas na rozmowy w studiach telewizyjnych czy radiowych, dyskutują bardzo mocno o sprawach, które tak naprawdę nie zawsze traktują aż tak poważnie i bardzo często słysząc właśnie i starając się zrozumieć te różnice, to ich w gruncie rzeczy nie ma dzisiaj o kwestiach bezpieczeństwa, Zielonego Ładu. W podobny sposób mówią politycy prawicy i liberałowie. Tymczasem ci wszyscy, którzy słuchają tego przekazu, bardzo mocno wchodzą w te wszystkie emocje, przynoszą je do siebie, do domów, do pracy i tam w sposób bardzo intensywny przekazują swoim domownikom, współpracownikom te wszystkie emocje, których w gruncie rzeczy politycy są pozbawieni. Oni często podchodzą do sprawy z dystansem, bo mają świadomość tego, jak łatwą drogą jest podzielenie społeczeństwa i później tylko odcinanie kuponów od tego, że jesteśmy sami na siebie tak bardzo nakręceni. Więc to, co my możemy zrobić, bo nie bardzo mamy wpływ na to, jak świat będzie wyglądał, bo to jest zbyt korzystna sytuacja dla wszystkich, żeby z niej wychodzić, to zastanowić się, co my sami możemy zrobić z tymi emocjami, jak się od nich zdystansować i chociaż
1: no
2: trochę
1: odciąć. No i co możemy zrobić? To jest kluczowe pytanie, no bo kiedy przeczytamy książkę i zapoznamy się z tymi historiami, bardzo często no takimi z jakąś no negatywną jednak puentą, to pytanie, jak z tego wyjść? Czy jest wyjście z tej sytuacji i kto ponosi odpowiedzialność za to, że my w ogóle jesteśmy w tej sytuacji?
2: Ja myślę, że taką najlepszą historią, która tłumaczy teorię cienia, ja ją zawsze opowiadam, jest to, gdy przychodzimy do swojej znajomej, znajomego do domu, wszędzie jest sterylny porządek, wszystko czysto wysprzątane, a jednocześnie ta osoba wita nas takimi słowami, że przepraszam za bałagan. No i przynajmniej ja w takiej sytuacji zawsze bardzo się denerwuję i złoszczę, dlaczego ta osoba mówi w ten sposób. Czy chce się pochwalić, czy chce wykorzystać sytuację, żeby ją tam nagrodzić? ale później, gdy dotrę do tego, co właściwie sprawia, że tak bardzo się denerwuję, jest to, że ja mam świadomość tego, że ja nie miałam czasu posprzątać u siebie w domu, nie miałam czasu wypolerować wszystkiego tak, jak ta koleżanka czy kolega. Chciałabym wrócić do czystego domu i myśląc o takiej prostej, codziennej sytuacji, przekładając ją na te duże konflikty polityczne, myślę sobie, że znacznie więcej o nas mówi to, w jakich momentach my rzeczywiście mamy te duże emocje, w jakich momentach one przechodzą jakoś granicę, która powinna być zamknięta i wtedy zastanowić się, dlaczego właściwie ta sytuacja tak bardzo z nami rezonuje, tak bardzo nas właśnie frustruje, irytuje, bo powie nam to więcej o nas samych. A nie bardzo mamy wpływ na to, co będą robić inni, jak oni będą się zachowywać, co będą mówić, a mamy wpływ na to, jak ta sytuacja zagra z nami. A chyba dobrze byłoby żyć w takim spokoju i właśnie dystansie od różnych spraw, więc warto tę pracę wykonać.
1: Warto wyłączyć internet?
2: No, warto wyłączyć internet, o ile jest...
1: drogi wyjścia, tak?
2: No, o ile
1: jak
2: to jest możliwe.
1: Się nie frustrować, jak się nie emocjonować, kiedy my ciągle widzimy te informacje, które napływają do nas, no w zasadzie wszędzie, tak? Gdzie tylko jesteśmy. To nie jest tylko tak, że możemy wyłączyć telewizor. Trzeba by było wyłączyć telefon. A bez telefonu trudno żyć. Już nawet są takie motywy, takie wyjazdy, że ludzie jeżdżą bez telefonu, tak? Albo spotykają się z nami, odkładając telefony. Może to jest jakiś sposób, żeby taki detoks zastosować?
2: Jest to na pewno jakiś sposób. Popularność tych wyjazdów, o których mówiłaś, albo takich rad, czy podcastów, które w ogóle skupiają się na tym, jak my powinniśmy się zdystansować od mediów społecznościowych, świadczy o tym, że coś jest na rzeczy, że my potrzebujemy tej przestrzeni. I tym, co jest jakoś pocieszające, to to, że mam poczucie, że same korporacje będą musiały w pewnym momencie zmienić swoją politykę, bo dzisiaj zwróć uwagę, że w mediach społecznościowych, na tych tablicach, które obserwujemy, coraz więcej jest fake newsów, nieprawdziwych informacji. Widziałam badanie, które pokazują, że na niektórych platformach te treści fejkowe, czy właśnie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, to blisko 80% i w pewnym momencie mamy do czynienia z takim miastem duchów. Słyszałam tę metaforę i bardzo mi się spodobała, że sztuczna inteligencja tworzy treści dla sztucznej inteligencji, którą jeszcze komentuje sztuczna inteligencja i w pewnym momencie wszyscy mamy takie poczucie, że trzeba się z tego wycofać, bo to już nie jest prawdziwa dyskusja.
1: To nie jest autentyczne.
2: Nie jest autentyczne, my nie jesteśmy w stanie tam nawet dowiedzieć się tego, co słychać u naszych znajomych, co jeszcze kiedyś było rolą mediów społecznościowych i w pewnym momencie my sami w jakimś sensie w trosce o swój dobrostan wycofujemy się z tego i ja to coraz częściej widzę, że taka potrzeba właśnie detoksu, potrzeba wyłączenia się, zostawienia tych telefonów.
1: I nie nakręcania tych emocji,
2: i
1: tak?
2: Nie
1: tylko może czasem
2: emocji.
1: Po prostu porozmawiania z kimś bezpośrednio. Ja trochę upatrując, kto jest winny tej sytuacji, wskazałabym, a ty powiedz, jakie jest twoje zdanie, no na media, na dziennikarzy też, na polityków. No w moim odczuciu jednak jest cały czas jeszcze nakręcana ta spirala tych emocji, bo ten zły news to dobry news. Tak naprawdę on się wtedy niesie, tak? Jeżeli coś złego pokazujemy. No niestety, tak to trochę działa. Clickbaitowe tytuły, które też ciągle nakręcają. Idziemy dalej. Potem się okazuje, że tam nawet w środku to jest jakaś wydmuszka. Tam jest pustka, tam nic nie ma. Że ten tytuł nie ma nic wspólnego z treścią, która jest wewnątrz artykułu, ale gdzieś to pociąga, tak? I jest też zalew taki ogromny, takich no jakiegoś szumu informacyjnego i oczywiście też no tych negatywnych emocji. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, bo ja bym trochę albo nawet dużo i polityką i też mediom, tak, które z tego żyją w jakimś sensie, no, przypisała.
2: Dokładnie tak to wygląda i mam poczucie, że ludzie są z natury leniwi, ale nie w tym złym tego słowa znaczeniu, tylko upraszczają sobie wszystko, co można uprościć. I robią to politycy w momencie, kiedy mogą korzystać na tym konflikcie, to trudno mi jest zakładać, że zrezygnują z tej łatwej ścieżki do tego, żeby zdobywać kolejne punkty przy kolejnych kampaniach. To samo robią media. W momencie, kiedy mogą wystawiać swoje artykuły clickbaitami, kiedy mogą w taki właśnie łatwy sposób zarobić, bo media również zarabiają na tych uproszczonych artykułach, to będą to robić. Ale mądrość naszego społeczeństwa, ja to bardzo widzę w mojej pracy, polega na tym, że my dzisiaj już nie chcemy konsumować takich prostackich narracji. Nie chcemy aż tak bardzo łapać się na te proste przykłady,
1: na wszystko, co nam przekazują.
2: Tak, jesteśmy coraz bardziej świadomymi odbiorcami mediów społecznościowych i taki plan, żeby działać w nieskończoność właśnie na tych prostych clickbaitowych tytułach, jest po prostu nierealistyczny. Wiele mediów już z tego zawraca, bo widzi, że po prostu o ile raz, drugi nabierzemy się na taki tytuł, to trzeci trzeci i czwarty już nie. I czytelnik jest na tyle mądry, że nie będzie chciał wchodzić
1: tego
2: tam po
1: otwierać,
2: raz kolejny.
1: Tak jest, więc tracić cennego czasu.
2: Tracić cennego czasu, którego mamy przecież tak mało. Więc w tym upatruję nadziei na to, że rzeczywiście wszyscy się jakoś ostatecznie ogarniemy, mówiąc wprost.
1: Ogarniemy, ale ja też bym nie ściągała odpowiedzialności z nas, jako ze społeczeństwa, bo to nie jest tylko tak, że to tamci i tamci nam tak namieszali w głowach, ale przecież my też mamy swoje spojrzenie, też możemy krytycznie odnieść się do tematu. Ty w swojej książce, no mówiąc o tych rozmowach na kozetce u terapeuty, czy ty byś wszystkich wysłała do terapeuty, czy to trochę przesada? I gdzie ta terapia miałaby się odbywać?
2: Myślę, nie wiem, czy mamy tak duży stadion, może kiedyś te wielkie projekty infrastrukturalne sprawią, że rzeczywiście będziemy mieli takie miejsce, w którym spotkać się możemy wszyscy, a tak mówiąc na poważnie, nie wiem, czy wszyscy powinni udać się na terapię, bo to jest pytanie raczej do specjalistów, ale uważam, że nikomu z nas nie zaszkodzi zatrzymanie się na moment, zdystansowanie od tych emocji, które w świecie mediów społecznościowych, polityki obserwujemy każdego dnia, i skupienie się na sobie. To wszystko, co powiedziałaś o odpowiedzialności nas samych, tak. My możemy zrzucać w nieskończoność odpowiedzialność właśnie na polityków, na media, na kulturę, na to, jak ona dzisiaj funkcjonuje, i pewnie będziemy mieli rację. A nawet na pewno będziemy mieli rację, zrzucając na nich winę, tylko to nie zmieni naszego życia. To, co zmieni nasze życie, to jest wzięcie odpowiedzialności za to, jak funkcjonujemy, co odbieramy, co czytamy, jak dyskutujemy o polityce. Więc jedyne, na co mamy wpływ w swoim życiu, to jak my sami do niego podejdziemy. I to jest chyba taki morał, który chciałabym, żeby z tej książki wybrzmiewał, że ostatecznie wchodząc w te wszystkie emocje, marnujemy swoje życie, więc szkoda to robić, bo znacznie milej jest spokojnie usiąść przy stole z całą rodziną, nawet z tymi, którzy myślą trochę inaczej, i spróbować porozmawiać bez tych emocji.
1: Ja jeszcze podbiję ten twój morał, mówiąc o tym, co my możemy zrobić. Bardzo często widzę i myślę, że państwo również spotykają się z krytycznymi komentarzami, a często wręcz nawet z hejtem. To też było bardzo widoczne to w kampanii, ale już później, na przykład chociażby pierwszą damę Martę Nawrocką, jeżeli poczytamy komentarze dotyczące wyglądu, tego jak się ubrała, jak skręciła głowę, czy w prawo, czy w lewo, tam w ogóle nie ma dojścia do sedna. To przykład z wysokiego C, ale wystarczy, że spojrzymy na nasze małe podwórko. Myślę, że niestety wielu z państwa też doświadczyło hejtu, nawet od jakichś anonimowych kont, profili, nawet nie wiemy często, czy ktoś się faktycznie za tym kryje, czy niekoniecznie, ale wydaje mi się, że to może być to podwórko, to poletko, to miejsce, gdzie my możemy sami te zmiany wprowadzać.
2: Dokładnie tak. Marta Nawrocka jest tutaj dobrym przykładem tego, że to bardzo często ta krytyka, która spotyka pierwszą damę, pochodzi ze środowisk, które teoretycznie powinny być otwarte, liberalne, też feministyczne, a tutaj bardzo często ta krytyka dotyczy jej właśnie ubioru, tego jak wygląda, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo gdybyśmy opowiedzieli sobie tę historię tak bez konkretnego przykładu, właśnie polityka, z którym może nam nie być po drodze, to czy chcielibyśmy żyć w świecie, w którym kobieta pełniąca jednak ważną funkcję państwową jest oceniana tylko i wyłącznie ze względu na dobór koloru marynarki czy innego wzoru na spódnicy? Myślę, że nie, więc odrzucenie tych takich kalek, które mamy w głowie, no jest pierwszym krokiem. No i ta świadomość tego, że żyjemy w czasie czy w dobie wojny hybrydowej, i bardzo często, tak jak wspomniałaś, te komentarze to są fałszywe konta, to są konta, za które ktoś płaci, to bardzo często są osoby albo właśnie boty, które są powołane do tego, żeby nas ze sobą skłócać, więc taka odporność i troska o nasze społeczeństwo wymaga tego, żeby zdawać sobie sprawę, że im bardziej jesteśmy skłóceni, tym mniej jesteśmy odporni na zagrożenia zewnętrzne, a to, co nas łączy wszystkich, niezależnie od podziałów politycznych, to jest taki strach przed tym, że spotkać mogłoby coś złego nas, naszą rodzinę, naszych najbliższych, naszych współobywateli, bo to też wybrzmiewa niezależnie od tego, z której strony. I właśnie dzisiaj, w momencie, kiedy stajemy przed takimi kryzysami, jak wojna za naszą wschodnią granicą, czy właśnie kryzys migracyjny, co chwila kolejny kryzys, z którym się spotykamy, powinny nam dać tę świadomość tego, że kwestie bezpieczeństwa są naprawdę kwestiami ponad politycznymi podziałami i nasza rola w tym, żeby się tak nie dać skłócić.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Karolina Olejak, autorka książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach, reportaż z podzielonego kraju, była moim i państwa gościem.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Kłaniam się, Magdalena Szefernak.
0: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą. Wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 79. Jedna z sobotnich tragedii rozegrała się w gminie Czarnocin w Łódzkiem. Utonął tam 28-letni mężczyzna.
1: Na terenie gminy Czarnocin w stawie na prywatnej posesji ujawniono dryfujące ciało. Po wyłowieniu okazało się, że jest to 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.
0: Powiedziała nam Edyta Machnik z łódzkiej policji. Statystyki są zatrważające. W ubiegłym roku utonęły 292 osoby. To w zdecydowanej większości dorośli mężczyźni. Wśród nich było też 15 kobiet. W blisko 60 przypadkach do tragedii przyczynił się alkohol. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zaatakował wójt gminy Stara Kornica. Teraz 42-latek trafi na badania psychiatryczne. Przypomnijmy, pod koniec kwietnia mężczyzna zaatakował nożem Beatę Jerzman. Teraz biegli ustalą, czy był wtedy poczytalny. Sprawca to pracownik gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. 42-latek jest w areszcie, grozi mu dożywocie. 5 aut całkowicie zniszczonych w pożarze. Sprawcami grupa dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Do tego zdarzenia doszło przy ulicy Roboczej w Poznaniu, gdzie ogień z celowo podpalonego pojazdu błyskawicznie przeniósł się na 4 sąsiednie samochody.
2: Kryminalni prowadzili intensywne działania operacyjne, analizowali zabezpieczony monitoring oraz gromadzili materiał dowodowy. Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie jednego z pojazdów. Policjanci zatrzymali łącznie 5 chłopców, którzy brali udział w tym zdarzeniu.
0: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymani chłopcy to obywatele Ukrainy, którzy po policyjnych czynnościach trafili pod opiekę rodziców.
2: Zgromadzony materiał zostanie przekazany do właściwego sądu rodzinnego. Sprawa będzie rozpatrywana pod kątem przejawów demoralizacji. Materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszego procedowania przez sąd.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec o tajemniczym ogrodzie w sercu Krakowa, na co dzień zamknięty dla odwiedzających. Wczoraj zachęcał do wizyty mieszkańców Krakowa. Zakonnicy otworzyli ogród ojców Bernardynów w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników, organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Krakowianie byli zachwyceni.
4: Jestem oczarowana.
5: Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby. Także bardzo miła inicjatywa, taka oaza zieleni w środku miasta.
6: Ten ogród, jaki tutaj jest, jest taki rzadko spotykany.
7: Zauważyłyśmy ogromną kroplę żywicy, która wygląda jak bursztyn, jest przepiękna.
6: W tym ogrodzie czuć zapach i owoców, i jakichś ziół, i to jest wszystko tak naturalnie.
0: A następna okazja do takich niezwykłych odwiedzin za 2 tygodnie. Wtedy swoje drzwi do ogrodu uchylą karmelici na piasku. Obowiązują zapisy.
8: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny o 13. A teraz już popołudnie. Co ja mówię popołudnie? Całe lato z nutą nostalgii, z naszymi przebojami. Na początku wybrałem utwór Tiny Turner. Później będą Skaldowie i piosenka Nie domykajmy drzwi. Pojawi się także Sasza oraz Fleetwood Mac. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Fleetwood Mac i piosenka Everywhere. To właśnie ona, Christine McVie, napisała tę piosenkę. A także wiele innych przebojów Fleetwood Mac, m.in. Little Lies. Dzisiaj jest rocznica urodzin tej artystki. Na świat przyszła 12 lipca w 1943 roku. Zmarła przed 4 laty w wieku 79 lat. Fleetwood Mac za nami, a przed nami na antenie Radia Plus już za parę minut One of Us i ABBA, a później kombi Black and White.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
13: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
2: Po reklamie.

To zespół Kombi, piosenka Black and White na antenie Radia Plus. No ciekawe, jakie kolory będą świętować w najbliższych dniach, bo za nami już faza ćwierćfinałów, no i teraz półfinały i finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zazwyczaj te flagi, czy też koszulki piłkarzy, stroje, to są dwa kolory. Raczej czarno-białego nie kojarzę nic, no ale pewnie inne jakieś będą się pojawiać. Teraz chyba przerwa jest jakaś jednodniowa, a półfinały wracają chyba w poniedziałek i będzie można już w miarę normalnych godzinach, bo tam raczej wieczornych, a nie nocnych, oglądać te najważniejsze mecze kończącego się mundialu. Roxette teraz na naszej antenie, później Franz Gall oraz Phil Collins.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to jest Phil Collins. O godzinie 13:00 serwis informacyjny, to jeszcze parę minut zostało, więc nie zawaham się wykorzystać do zagrania wam piosenek, które wybrałem. Nie płaczewka, Perfektu, już za parę minut, a później Shaky Stevens. No a dzisiaj po godzinie 15:00 muzyczny alfabet wakacyjny. To są najciekawsze fragmenty rozmów z całego roku, które przeprowadził Marek Sierocki. Dzisiaj kolejna odsłona, więc zachęcam wakacyjnie do posłuchania muzycznego alfabetu dzisiaj po 15:00.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
4: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Uczta dla fanów prażynek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compressor.
6: Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
2: Po reklamie.
12: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Za 3 minuty godzina 13. O 1 w Radiu Plus serwis informacyjny zebraliśmy najważniejsze wiadomości i za chwilę usłyszycie o tym, co dzieje ważnego się w Polsce, a później kolejne piosenki Przeżyj to sam, absolutny klasyk polskiej muzyki rockowej, zespół Lombard, tuż po 1 na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ogień ugaszony, ale działania strażaków potrwają nawet do końca dnia. Za chwilę wrócimy do pożaru w Strzegomiu. O konfliktach na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Jutro w Brukseli zbiera się Rada do Spraw Zagranicznych. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy nadal walczą z żywiołem. Trwa dogaszanie składowiska odpadów plastikowych w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale działania służb mogą potrwać cały dzień.
2: Palą się tutaj różnego rodzaju plastiki sprasowane, cięte.

0: 9-letni mężczyzna wpadł do rzeki i nie wrócił już na brzeg. Do akcji ruszyli strażacy i policjanci. Wykorzystano też specjalistyczny sprzęt.
1: Grupa wodno-nurkowa ze Świebodzina przyjechała, grupa dronowa z Słubic oraz nawet ściągnęliśmy podwodnego drona. Niestety około 200 metrów od miejsca, gdzie ta osoba wpadła, znaleźliśmy.
0: Mówił Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskich strażaków. Na miejscu działało w sumie 7 zastępów. Jutro w Brukseli spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych z udziałem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Tematem m.in. konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przed posiedzeniem Rady podczas nieformalnego śniadania roboczego szefowie resortów zajmą się kwestią ukraińskich cywilów w rosyjskiej niewoli. W tej dyskusji wezmą udział m.in. szef ukraińskiego MSZ-u i przedstawiciele tamtejszych organizacji pozarządowych. Chce zadbać o uczciwą konkurencję. Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania informacyjno-edukacyjne i kontrole w zakresie prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży. Rejestrowanie sprzedaży to zapewnienie korzyści dla klientów, mówi Michał Deruś, rzecznik KAS w Lublinie.
2: Ich celem jest nie tylko weryfikacja przestrzegania przepisów, ale również wyjaśnianie wątpliwości i wspieranie przedsiębiorców prawidłowym stosowaniem regulacji. Warto pamiętać, że prawidłowe rejestrowanie sprzedaży to korzyść dla wszystkich, zapewnia uczciwe warunki prowadzenia działalności, chroni przedsiębiorców działających zgodnie z prawem, ale też wzmacnia zaufanie klientów.
0: Brak ewidencjonowania szkodzi zarówno uczciwym przedsiębiorcom, jak i klientom, którzy płacą podatek VAT w cenie kupowanych towarów i usług.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Można odpocząć, ale też na przykład poczytać książkę. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce w pobliżu swojego głównego budynku stworzyła Sądecka Biblioteka Publiczna, mówi dyrektor Marek Rylewicz.
4: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
5: Fantastycznie, szczególnie, że my przyjechałyśmy z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
6: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą obywatelczynią w bibliotece różnych filiach, dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
0: Dodają czytelnicy. Strefa relaksu będzie działać do końca wakacji, niewykluczone, że także we wrześniu.
7: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejne o 14:00 teraz przeboje. Za moment Bonnie M i No Woman No Cry, a zaczynamy od piosenki Przeżyj to sam zespołu Lombard. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.
8: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Chris Ria i piosenka Julia. Tak ma na imię jego młodsza córka. Starsza Josephine dostała piosenkę o sobie wcześniej, a ten utwór pojawił się nieco później. Chris w jednym z wywiadów wspominał, że inspiracja przyszła podczas wakacji na jednej z wysp kanału La Manche, kiedy obserwował pełną energii córkę i próbował sobie wyobrazić, co dzieje się w jej dziecięcym świecie. Tak oto mamy okazję słuchać tej piosenki. Na antenie Radia Plus za chwilę Voyage Voyage, to będzie Desireless, a później Roy Orbison.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.

Bawcie się dobrze w te wakacje. I trochę uważajcie. Piotr Franczewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

California Blue i Roy Orbison na antenie Radia Plus. No, w Kalifornii to i może jest niebieskie niebo, u nas w ostatnich dniach to raczej było więcej chmur, ale pogoda się poprawia. Już od dzisiaj te temperatury gdzieniegdzie tam powyżej 25 stopni, a przyszły tydzień to już będą temperatury wyższe. W następny weekend podobno już ma być ponad 30 stopni, a więc wracają upały do Polski. No i dobrze, lepiej tak w lipcu niż tak jak było w ostatnich dniach, kiedy momentami temperatura nie przekraczała 20 stopni. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, teraz na naszej antenie, a później będzie Madonna.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to jest Sandra. Dzisiaj po 15:00 powtórkowy muzyczny alfabet Marka Sierockiego, bo w wakacje wracamy do najciekawszych rozmów z całego roku. Dzisiaj kolejna propozycja. Zachęcam, zapraszam, jeżeli macie ochotę spędzić czas nie tylko z dobrymi przebojami, ale też z ciekawą rozmową o muzyce, no to dla Was jest program Marka Sierockiego po 15:00. Za chwilę będzie utwór wyjątkowy We Are The World i USA for Africa, a jeszcze przed 14:00 przed serwisem zaśpiewa Irena Santor.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Wystawiono za nimi kilka listów gończych. Lubelscy łowcy głów zatrzymali w Hiszpanii dwóch braci. Uwaga, kierowcy, seria kolizji na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie jeszcze możecie napotkać na utrudnienia. Przesiadka z samochodu na rower. Nowy Sącz zaprasza na rodzinny piknik. Na zegarze 14:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Byli ścigani za przestępstwa seksualne, narkotykowe i pobicie. Dwóch braci zatrzymali w Hiszpanii lubelscy łowcy głów. Mężczyźni w wieku 32 i 35 lat byli poszukiwani sześcioma listami gończymi.
2: Obaj poszukiwani to mieszkańcy powiatu chełmskiego. Młodszy z nich był ścigany dwoma listami gończymi. 32-latek za granicą ukrywał się razem ze swoim starszym bratem, ścigany czterema listami gończymi. Mężczyźni prowadzili koczowniczy tryb życia. Podczas ich zatrzymania na terenie jednej z hiszpańskich miejscowości odnaleziono małoletnią zaginioną, która przebywała w ich towarzystwie.
1: Mówiła Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Zatrzymani są już w polskim areszcie. Młodszy z braci ma do odbycia karę 3 lat więzienia, starszy został skazany na 4 lata. Pośpiech i brak ostrożności to przyczyny dwóch kolizji na Dolnym Śląsku. Na Krajowej Piątce w Strzegomiu zderzyły się 4 samochody. Nikomu nic się nie stało.
3: 3 pojazdy zatrzymały się. Jeden z pojazdów nie zatrzymał się, nie zachował bezpiecznej odległości, w wyniku czego najechał na tył. W tym momencie są utrudnienia na drodze, ruch odbywa się wahadłowo.

0: Obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jarosławiec Dubaj w powiecie sławieńskim wykryto bakterie coli oraz enterokoki. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w 24 miejscach. Czerwone flagi na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej. A aktualne informacje czekają na stronie kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Samochody zostawiamy w domach i przesiadamy się na rowery. Dziś w Nowym Sączu startuje piknik rowerowy dla rodzin, ale dołączyć może każdy.
2: O godzinie 15.30 spotykamy się na płycie rynku, żeby później wyruszyć trasą do miasteczka Galickiego, a tam mnóstwo różnych atrakcji. W ubiegłym roku najstarszy uczestnik miał ponad 80 lat, natomiast najmłodszy uczestnik miał 2 latka, jechał ze swoimi rodzicami. Warto się pojawić, odpowiednie ubranie i przede wszystkim kaski, żeby były na głowie.
0: Mówił organizator Antoni Rączkowski. Przypomnijmy, start o godzinie 15.30 na rynku w Nowym Sączu.
3: To był serwis informacyjny, kolejno o 15, a do 3 przeboje z nutą nostalgii. Zaczynamy od status quo, a w tej godzinie również Chłopcy z Placu Broni, będzie klasyk nowo, czy choćby YMCA i Village People. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem, dzień dobry.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Village People i piosenka YMCA, jeden z największych przebojów wszechczasów, jeżeli chodzi o muzykę taneczną, zresztą ciągle popularny. Ostatnio widziałem, jak Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam pląsał do tego utworu. Co prawda nie prezentował takiego pełnego układu tanecznego do tej piosenki, ale jakoś tam sobie radził. Na antenie Radia Plus za chwilę Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność, a później będzie Alize.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowik.

Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Dzięki tej piosence cały świat poznał młodziutką Alizę. Utwór Mła Lolita, który napisała Melanie Farmer, został zaproponowany do śpiewania właśnie Alizę, która była uczestniczką jednego z takich programów poszukiwania talentów. Tam ją dostrzeżono i wtedy zdecydowano, że to właśnie ona będzie mogła zaśpiewać ten utwór. Wyjątkowy również z tego powodu, że jako jedyny francuskojęzyczny utwór był naprawdę wysoko na brytyjskiej liście przebojów. Umówmy się, Anglicy nie przepadają za francuską muzyką, ale ta piosenka sobie całkiem nieźle poradziła. Teraz w Radiu Plus Classic Nouveau, a później Viacom Dios i Rolling Stones.

0: słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to Rolling Stones i Angie. 12 lipca, uwaga i teraz nie spadnijcie z krzeseł, 64 lata temu. Tak, to było w 1962 roku, odbył się pierwszy oficjalny koncert zespołu The Rolling Stones. Było to w Londynie w składzie jeszcze wtedy Brian Jones, no oczywiście Mick Jagger, Keith Richards. 64 lata temu oni wtedy debiutowali, a jeszcze przecież nie tak dawno jeździli z trasami koncertowymi po całym świecie. Na antenie Radia Plus już za moment kolejne muzyczne propozycje. Edyta Geppert, pojawi się piosenka Kocham Cię Życie, później Abba i tak dotrzemy do 15, kiedy to serwis informacyjny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 15. Już za chwilę na antenie Radia Plus serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W te wakacje wracamy do najpopularniejszych, najciekawszych rozmów Marka. Kolejne wydanie tego programu za parę minut. Zostańcie z nami, życzę Wam udanego niedzielnego popołudnia.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Trzynastolatek śmiertelną ofiarą wypadku w Chabielicach Włódzkiem. Auto, którym jechał z rodzicami, dachowało. Kolejne uderzenie ekstremalnych temperatur. Upał znów doskwiera Europie, a jak będzie w Polsce, o tym powiemy za chwilę. W Warszawie Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Na zegarze 15:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sfyrydenko. Zaproponował jej, jak podkreśla, objęcie nowego i ważnego obszaru relacji z kluczowym partnerem. Zdaniem ukraińskiego przywódcy konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i w strukturach ochrony prawa, stąd ta decyzja. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. A teraz tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 483 w powiecie bełchatowskim. Zginął 13-letni chłopiec, który podróżował z rodzicami. Auto z niewyjaśnionych przyczyn zjechało z drogi.
2: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. W pojeździe znajdowały się 3 osoby. Pasażer, 13-letni chłopiec, niestety poniósł śmierć na miejscu.
1: Mówiła Marta Bajor z policji w Bełchatowie. 38-letnia pasażerka i kierowca auta trafili do szpitala. Teraz awantura w Nowym Sączu, która omal nie skończyła się tragicznie. Podczas alkoholowej libacji w jednym z bloków kobieta zraniła partnera ostrym narzędziem. Mężczyzna trafił do szpitala.
3: Według wstępnych ustaleń partnerka 30-latka w trakcie kłótni dźgnęła go ostrym przedmiotem. Mężczyzna, który został dźgnięty, natychmiast trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Na tą chwilę w takim stanie przebywa w szpitalu.
1: Mówił Bartosz Izdebski z policji w Krakowie. W tym czasie w mieszkaniu przebywał jeszcze 60-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wszystkie osoby zatrzymano. Upały zalewają Europę. Wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie starego kontynentu temperatury sięgają blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, kiedy u nas znów żar poleje się z nieba?
4: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
5: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
4: Mówi mi

0: W Warszawie wystartowała 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Parafiada, ojciec Rafał Roszer, to wydarzenie unikatowe.
1: To nie tylko sport, ale to też wydarzenia kulturalno-artystyczne, konkursy, ale też formacja duchowa. Te trzy filary, stadion, teatr, świątynia. Jest ponad 800 osób. Uczestników jest ponad 650. Jest nas więcej niż rok temu. Cieszymy się, że idea trwa, ma się dobrze i z roku na rok rośniemy.
0: Areną zmagań do 17 lipca będzie teren SGGW. Najlepsi zawodnicy otrzymają medale, puchary i dyplomy. To jeszcze na koniec sport. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone grały dziś z Japonkami o dostanie się do najlepszej ósemki. Dobrze zaczęły, wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W zakończonym przed chwilą tie-breaku Japonki wygrały 15-13, a to oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight.
2: Radio Plus, muzyczny alfabet, niedzielne popołudnie. Moim i Państwa gościem jest nasz znakomity kompozytor...
3: Krzesimir Dębski. Urodzony w niedzielę.
2: To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Zapraszam.
3: W meczu piłkarskiego. Zresztą Górnik Wałbrzych grał.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, naszym gościem Krzesimir Dębski. Przed chwilą, no, bez wątpienia najsłynniejsza twoja kompozycja, Dumka na dwa serca, z filmu, z fantastycznego filmu Ogniem i Mieczem. Film co jakiś czas jest powtarzany w telewizji, ale piosenka jest grana na wszelkich ważnych koncertach.
1: Stacje tak, ale nie grają. Ma jej w filmie.
0: Nie ma jej w filmie.
1: No a napisach końcowych jest Hej Sokoło, mijajcie góry lodowe, ale nie ma. Tak jak jeszcze drugi przypadek, to był James Cameron w Titanicu, Umierają w ciszy.
0: Tak.
1: A byłem u Carrie Fisher, aktorki znanej, prawda, z Gwiezdnej Wiadomo, u niej mu na partię i właśnie przyszedł Cameron i ona mu mówiła: Ty jesteś głupi, dlaczego? Ty masz taką piosenkę już wylansowaną, że śpiewa Celine Dion, ty nie chcesz, przecież ty straciłeś strasznie dużo pieniędzy. James, co ty robisz? A on mówi: jak to? No piosenka leci w radio, to ty masz tantiemy jeszcze za tą piosenkę, bo to jest w twoim filmie, a ty nie puściłeś, to nie zarabiasz, no. Ten zarabia kompozytor. I on zaczerwienił się, bo widziałem, w ogóle trzasnął drzwiami i wyleciał. I po trzech dniach nowe kopie robili już z piosenkami na końcu.
0: Tak też było w przypadku Cztery Wesela i Pogrzeb. Piosenka Love Is All Around też była na napisach końcowych. No i Rick Presley, kompozytor tej piosenki z grupy The Trucks, dziękował chłopakom z Wet Wet Wet, bo mówi, że dzięki nim stał się milionerem.
1: No tak, właśnie.
0: Ale wracajmy do Dumki na dwa serca. Fantastyczny utwór, który po pierwsze był w klimacie tego filmu. To jest coś nieprawdopodobnego i też coś nieprawdopodobnego, że minęło już ponad ćwierć wieku od premiery tego filmu. I też w filmie nie
1: było. Piosenka nie była.
0: Tak, ale piosenka promowała film.
1: Tak.
0: I to w sposób naprawdę świetny. Czy od początku wiedziałeś, że to będzie śpiewała Edyta Górniak i Mietek Szcześniak?
1: Nie. Były walki. Kto ma śpiewać? I no,
0: te głosy się pięknie skleiły.
1: Te dwa głosy, tak, no, pasowały do siebie. Okazało się, że również nastąpiło porozumienie takie artystyczno-człowiecze. I tak. A również cieszą mnie wykonania młodych ludzi. I fantastycznie śpiewają też. To kiedyś pamiętamy, że było kilku wokalistów i koniec. A teraz mamy naprawdę dziesiątki. Może
0: to jest internet i każdy
1: i
0: może.
1: Fantastycznie, tak. I niektórzy oczywiście kopiują, naśladują troszeczkę, ale również są znakomici młodzi wykonawcy, którzy mają swoje wersje i bardzo ciekawe i bardzo mnie to cieszy.
0: Dumka na dwa serca, ale to też powód do dumy, że ten utwór przetrwał próbę czasu.
1: No, chyba tak. Okazuje się, że tyle jest wykonań, że chyba no jakoś to taki będzie może...
0: Skromny
1: utwór na dłużej troszkę. Na tydzień.
0: Skromny jesteś. No, na pewno na tydzień.
1: No, sam wykonuję też. Mam koncerty z muzyką moją własną.
0: Taką...
1: Poważną, różną.
0: Poważniejszą.
1: Ale to no, Dumka też często jest wykonywana i nawet ostatnio w Kielcach, w Filharmonii, śpiewali to uczniowie szkoły muzycznej średniej.
0: Proszę.
1: Czyli bardzo młodzi wykonawcy i naprawdę bardzo świetnie.
0: Podziwiam twój talent do pisania jakże różnych rzeczy. Chyba nie jest łatwo pisać takie przebojowe piosenki, ale też niełatwo tworzyć taką muzykę poważną, tak bym to nazwał, bo taką tworzysz.
1: No tak, jej nie chce nikt słuchać. Znaczy żartuję, nie chcę, ale troszeczkę no słuchają, ale rzeczywiście jest od razu, gdy grę, no właśnie w harmonii, gdy mam koncerty, oczywiście są na końcu piosenki, bo ja na przykład muzykę filmową, bo ja są suity, takie różne rzeczy, ale właśnie jak gramy, sprzedaję po prostu takie utwory poważne, przed koncert skrzypcowy, ostatnio graliśmy i fortepianowe koncerty, no mam tego bardzo mnóstwo. No i od razu tak, po pierwszej uwerturze jest wesoło, wszystko fajnie, w bufecie wszyscy muzycy ze mną rozmawiają, a potem jak już zagramy utwór ten poważny, to jest zima. W bufecie jakoś kawały się znikają, nikt nie mówi, albo czasami odważnie
0: się mówi. Poważny nastrój.
1: Czy to my musimy to grać, panie Krzysimirze? I poważny organ. Ja mówię, no musimy, przepraszam, bo muszę dbać o mój wizerunek też poważnego kompozytora.
0: Jeszcze wróciłbym do tej Dumki na dwa serca i do muzyki z Ogniem i Mieczem. Myślę, że też świetnie wczułeś się w klimat tego filmu, ze względu na twoje rodzinne korzenie.
1: No, właściwie tego nie odczuwałem. Do czasów dumki jakiejś, znaczy pisałem różne utwory takie ze wschodnimi akcentami, takie oratorium wołyńskie, takie różne rzeczy robiłem. Ale tutaj jakoś tak poczułem tak potrzebę, żeby to było takie wschodnie, kresowe, że no trzeba jakoś zadbać też o taki wizerunek naszego narodu, który dba również o kresy.
0: Pamiętam też, kiedy dostałem od ciebie książkę o Wołyniu i pamiętam, jak opowiedziałeś mi historię swojego dziadka, którego najprawdopodobniej zamordował kolega twojego ojca, tak? Dobrze pamiętam?
1: No tak, i to ze szkoły, z jednej ławki w zasadzie. No tak, tak, tak.
0: Takie były pogmatwane losy.
1: Tak, że tak ten nacjonalizm taki skrajny, no niestety fitował w bardzo brzydkie rzeczy, no nie, morderstwa fala, prawda, to dziesiątki tysięcy ludzi, no, zostało zamordowanych, no ale została spuścizna takiej kultury wschodniej, no i trzeba to kultywować jakoś.
0: Takie miasta jak Wrocław, czy właśnie Wałbrzych, z którego pochodzisz, to miejsca, gdzie sporo ludzi przesiedlonych z dawnego właśnie, z dawnej Rzeczpospolitej, czyli z rejonów Ukrainy.
1: To się zaszywali ludzie gdzieś w Zielonogórskie, Gorzowskie. No, moi rodzice na początku po wojnie byli tam. I się schowali, no a potem właśnie Wałbrzych był miastem też bardzo wymieszanym. Mnóstwo było uchodźców z Rosji aż. I Żydzi z Dalekiego Wschodu nawet uciekali na zachód gdzieś. I w Wałbrzychu miałem problemy. Mój ojciec jako dyrektor szkoły muzycznej już po pewnym czasie, którego potem go usunięto, bo nie należał do partii, jak się wydało się. No więc miał panią znajomą, która miała córki w szkole muzycznej. Panią się nazywała Barenboim. I pani Barenboim mówiła: panie Włodzimierzu, czemu pan daje tak na imię temu synowi jak Krzesimir? Przecież z niego się będą wszyscy śmiali. To będzie nieszczęście dla niego. Niech pan tego nie robi. No i bardzo długo to trwało, aż wymianę pism i mam pozwolenie na takie otrzymanie imiona Krzesimir bezpośrednio podpisane przez premiera Józefa Cyrankiewicza.
0: No proszę, to piękny dokument.
1: To trwało ze 2 lata, ale wreszcie okazało się, że Józef Cyrankiewicz miał jednak jakąś zgodę. Fantazję.
0: Tak. Chyba miał.
1: Takie imię właśnie, z którym miałem mnóstwo problemów. No i mam do tej pory ciągle przekręcając, co to za, przepraszam, aż, to jest radio ładne, takie grzeczne. Tak. Więc, ale dlaczego pan ma takie gówniane imię? Mówią tak. Często.
0: Nie, ja uważam, że to jest bardzo ładne.
1: No tak, teraz już jest kilkanaście osób, które noszą imię Krzesimir. Kilku
0: piękne imię,
1: ludzi
0: naprawdę.
1: Młodych. No i tak
0: myślę,
1: było,
0: że wracamy do takich imion, które kiedyś nasi przodkowie nosili.
1: No tak, my mieliśmy imiona, już wszystko obce mieliśmy imiona.
0: Tak.
1: Zależy jak, czy królowa, bo ona przywiozła włoskie imiona, na wszystkie, większość imion mamy włoskich, prawda?
0: Marko.
1: Gregorio, no to Grzegorz, Marko, Marek, prawda? Ale przynajmniej Krzysztof, Krzysztoforo, albo Krzysztoforo. Coś, wszystko na przekręcaliśmy, prawda? A swoje imiona zatraciliśmy, ale całe szczęście, że pojawił się Niemiec, Brückner się nazywał i on spisywał słowiańskie imiona, grzebał w kronikach i ocalił mnóstwo imion, bo tak sami byśmy stracili je. Ci Niemcy są tacy, nie? Nam wybudowali no, taki pomnik.
2: Muzyczny alfabet. D jak Krzesimir Dębski. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem Krzesimir Dębski. Za nami piosenka Czas nas uczy pogody. To chyba pierwszy utwór, który z Jackiem Cyganem napisałeś, czy nie?
1: Nie, jeszcze jakiś wcześniej.
0: Ale ten odniósł sukces.
1: Tak, nie, to było tak, że władze radia zaresztowały. To jakaś głupia piosenka jest, ohydna, co to jest w ogóle? I leżała gdzieś w szufladach. Dopiero jak Poznańska Orkiestra Radiowa nie wykonała planu, bo mieli tam ileś nagrań w ciągu tygodnia, zrobić 2, 3, 4, może więcej, to musieli wyciągnąć z tej szuflady, żeby tam tę statystykę tam jakoś wypełnić, prawda, plan. No i tak przez przypadek. Ale to była ta piosenka, stwierdzono, że do kitu. Przeleżała swoje lata, a potem była w Opolu i w Opolu znowu nie wyszło, bo tam różne rzeczy były i Grażyna Łobaszewska pierwsza, która śpiewała, też została wycięta, jedyna z transmisji telewizyjnej. Bo to nagrywano wtedy.
0: Ale zobacz, jakie są losy.
1: Ale wylazła ta piosenka.
0: Właśnie, dobry utwór zawsze się obroni. To jeszcze będzie przy historii innej piosenki, o tym będziemy mówili, ale ta piosenka jest bardzo często wykonywana od wielu lat przez młodych ludzi na różnych takich amatorskich, ale też i na takich zawodowych konkursach, gdzie młodzi ludzie śpiewają. Bardzo często to wykonują.
1: Tak, właśnie wiem i niektórzy bardzo fajnie śpiewają i tutaj chyba Mieczysław Szcześniak się zasłużył, bo on śpiewał i Stasiu, święty Sojka, pamięci, Stasiu Sojka śpiewał bardzo fajnie to i potem w duecie z Grażyną śpiewał i w takich różnych konfiguracjach i tak ta piosenka o dziwo jakoś się trzyma, no, zdrowo.
0: Lubisz pracować z Jackiem Cyganem?
1: No już teraz dłuższy czas nie pisaliśmy nic.
0: Ale kilka świetnych hitów wyszło.
1: Wyszło, tak. Tak, Jacek. No mieliśmy różne spory, mogę powiedzieć, że żona Jacka mówiła, że ja to takie trudne piosenki piszę, że one się w ogóle ludziom nie podobają i w ogóle są zbyt skomplikowane. Więc ja mówiłem, no... Wiem, że, ale proste też chyba. Ty nie umiesz w ogóle napisać przeboju.
0: Udowodnimy, tak. Że dzisiejszą audycją udowodnimy, że potrafisz pisać.
1: Że wyciągnąłem serwetkę, bo to w restauracji było, tam rozprostowałem na 5 linii, napisałem, mówię, i to będzie przebój. Ale będzie ktoś inny, będzie miał tekst, napisze. Tak się przekomarzaliśmy. I napisałem piosenkę i rzeczywiście... Zaniosłem akurat, bo miałem pisać piosenkę do serialu jakiegoś. No i to była piosenka na dobre i na złe. No. Jednym palcem. Tutaj, proszę Państwa, nie widzicie mnie, ale ja jednym palcem to wystukałem. Może. Żeby, broń Boże, nie dwa, bo to już by było zbyt skomplikowane. Ale i tajemnica to jest.
0: I po białych klawiszach.
1: I po białych klawiszach, tak jest. I ja czasami jeszcze nosem wybieram klawisza i tam do niego dopasowywuję. I to jest... I rzeczywiście ta piosenka, no, była serialową hitem takim.
0: Zagrajmy fragment.

0: chciałbym wrócić jeszcze do czasów twojej edukacji muzycznej, bo naprawdę gruntowne wykształcenie muzyczne otrzymałeś i szkoła muzyczna, i studia, i kompozycja, a także dyrygentura.
1: Tak, i dyryguję teraz filharmonicznie, że tak powiem, dość dużo i miałem profesora z Lwowa, Krzemińskiego, Witolda Krzemińskiego, który studiował w czasie blokady, był w Leningradzie, tam studiował, jak włączono wschodnie tereny do Związku Radzieckiego, prawda? Oficerów zabijano, a niektórych zabierano na studia, żeby już byli rosyjskimi, prawda? Tak.
0: Obywatelami. No,
1: tak jak Amerykanie biorą zdolnych ludzi z tego świata, tak ci Rosjanie mieli taką pewną strategię. No i mój profesor Krzemiński właśnie w Leningradzie studiował i bardzo mnie nie lubił. I ja byłem ze wschodu, on ze wschodu. Nie umiałem się jakoś lepiej przedstawić, jakoś do niego wkraść mu się jakoś w łaski. Byli inni tacy.
0: Ale wykształcił cię.
1: Ale mnie właśnie męczył mnie, no i bardzo fajnie. A co się okazało? Później się dopiero okazało, że on też pisał piosenki. Proszę. Lato. To no jest proszę. Piosenka Witolda Krzemińskiego. Irena do domu, parę. Irena do domu, karuzela. Też proszę. Napisała, ale się ukrywał z tym, bo to tak nie wypadało. Poważny dyrygent symfoniczny, a tu piosenki pisze. Ale potem kiedyś się wygadał, że no dom wybudował. Za te piosenki. No i, ale dopiero się dowiedziałem później, po studiach, byśmy przecież, no byłem jakby jego nieodrodnym uczniem, no tak. Poszedłem w jego ślady i to wszystko zrobiłem, co on robił, no więc, no tak się
0: historia lubi się powtarzać.
1: No rozminęliśmy się strasznie, no bardzo żałuję. Pozdrawiam go serdecznie, no.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Moim Państwa gościem Krzesimir Dębski. Piękne opowieści, a przed chwilą piosenka, która w roku 1988 zdobyła taką popularność, że każdy chyba ją nucił w tym kraju. Zakazany owoc i młodziutki Krzysztof Antkowiak.
1: Tak, to były czasy, że właściwie takich nagrań dla dzieci nie było za dużo, wręcz mało. Ale był...
0: Jacek miał swoją dyskotekę Pana Czeka, Jacek
1: tak,
0: Cygan.
1: I miał taką stajnię swoją.
0: Tak.
1: Ale ja pisałem muzykę do filmu polsko-kanadyjskiego, za kanadyjskie pieniądze, w ogóle taki film dziecięcy. I to się nazywał ten film... Oj, proszę Państwa, że nie pamiętam. A to bardzo ważny był film, bo tam też napisałem piosenkę. Miałem napisać piosenkę. I się nazywał Cudowne Dziecko.
0: Aha.
1: Young Magician. Była koprodukcja polsko-kanadyjska. Właściwie to był kanadyjski film po angielsku. I Dziki się nazywał reżyser.
0: Mhm.
1: Żyjący już niestety. Bardzo zdolny człowiek. Taka produkcja polegała na tym, że no, również muzykę po stronie polskiej było, więc nagrywaliśmy pierwszy raz z orkiestrą symfoniczną, nagrywałem Filharmonia Narodowa, magnetofony wypożyczane z Berlina, bo w Polsce nie było jeszcze wtedy. No i wielkim rozmachem film, nawet nagradzany, Genie Award dostałem za muzykę i tak dalej, kanadyjskiego Oscara. No i się okazało, że też tam był wymóg, że musi być piosenka promująca film. No i właśnie to się tak odbywało, że w Kanadzie w sali takiej olbrzymiej pojawiło się 200 albo może więcej dzieci, chłopców przeważnie, którzy mieli śpiewać te piosenki z menadżerami już. Wszyscy mieli umowy i wołali mi, że ten tutaj, posłuchaj jak on śpiewa, a to inni mnie ciągnęli tu, posłuchaj, bo kilka fortepianów, ja grałem, śpiewali tak na, no i aczkolwiek ja już, mnie nie słuchano, kto jest dobry. Sami mieli swojego jakiegoś faworyta, tam wiadomo, jakieś naciski były, tak, no i ta piosenka była w Kanadzie już popularna. No i potem przyjechałem do Polski, no i mówię, że trzeba piosenkę. I nie było, nie można, bo kto tu śpiewa w ogóle? Nikt, żadnych tłumów nie było. Nie wiem, ogłosić konkurs jakiś, nie? No i Jacek Cygan właśnie wtedy już tak dla dzieci takie miał programy i właśnie, ale potem to się rozwinęło, bo mu opowiedziałem, jak to jest w Kanadzie, co się działo. No i rzeczywiście to był odrębny rynek i tutaj napisałem właśnie piosenkę dla Krzysia Antkowiaka, który miał tam 12 lat i niestety przeżył troszeczkę w takiej miniaturze, ale taką dość niedobrą rzecz, mianowicie został gwiazdorem dziecięcym, a dzieci, jak wiadomo, potrafią być okrutne i niestety, no, bardzo to go dotknęło. Troszkę miał ciężko.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Ukraińska premier ogłasza rezygnację. Jak Julia Sfyrydenko tłumaczy swoje odejście i co zaproponował jej w zamian prezydent Zełenski? O tym za chwilę. Zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica. Teraz 42-latek trafi na badania psychiatryczne. Niech nowe wichry wojny nie zgaszą płomyka nadziei. Papież apeluje o pokój. Na zegarze 16. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Zełenskim. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym już teraz nasz korespondent Ołech Biłecki.
2: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Dodajmy, że Julia Sfyrydenko stoi na czele ukraińskiego rządu od lipca 2025. A my wracamy do kraju. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, Beatę Jerzman, trafi na badania psychiatryczne. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
3: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
1: 42-letni Krzysztof A. przebywa w areszcie za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu dożywocie. Papież znów apeluje o pokój. Podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo wyraził pragnienie, by z wytrwałością podążano drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, bo zdaniem Ojca Świętego to jedyna ścieżka zdolna doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pojednania.
4: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
1: Mówił za pośrednictwem Radia Watykańskiego Leon XIV. Papież pozdrowił Polaków, także tych, którzy

0: powiedzieć też, jak zmieniało się nasze miasto w oparciu o historyczne plany i mapy.
1: Wyjaśniała koordynatorka projektu Anna Wilimowska ze Stołecznego Biura Geodezji i Katastru. Portal jest dostępny dla każdego.
2: Radio Plus Muzyczny Alfabet, niedzielne popołudnie, za chwilę druga godzina naszego spotkania, a naszym gościem jest...
3: Dzień dobry, Krzesiu Mierdemski.
4: Muzyczny Alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moi Państwa gościem Krzesimir Dębski, który ma w swoim dorobku wiele piosenek, które towarzyszyły filmom. I taki utwór był przed chwilą, to King Size dla każdego, a śpiewała Majka Jeżowska, niezapomniany film King Size.
1: Tak, i Majka jeszcze potem wiele śpiewała, między innymi Déjà Vu, filmu Déjà Vu.
0: Tak.
1: Ten film trochę był niezrozumiany w Polsce.
0: Bo to mnie się podobał.
1: Bo tak, miał taki specyficzny, no troszeczkę nazwijmy odeski.
0: Odeski
1: klimat. Poczucie humoru i taki ten, no, i, a ten klimat trochę dla u nas był w tamtych czasach jeszcze odium Imperium Rosyjskiego w głowach tkwił i była niechęć do takich rzeczy.
0: Ale świetne role.
1: Ale film był tak, niesłusznie.
0: Sztura. Tak. Pazury.
1: Tak, i w ogóle
0: super
1: taki
0: zagrany
1: humor ponadpolski.
0: Ponadpolski. Ale wróćmy do King Size'u. Ten sam reżyser oczywiście, Juliusz Machulski. I ta scena, kiedy leży sobie nasza aktorka piękna.
1: Tak, Kasia.
0: Kasia figura i taki krasnoludek po niej chodzi. Wtedy technicznie to było trudne do wykonania.
1: Tak, to było, nie, to nie było komputerami. To była taka cała w powiększeniu ilość tą krotne
0: figury.
1: Tak. Schodki były zrobione, że mógł aktor chodzić i taki był maciupeńki i tam wszystko było naprawdę. Tam były buty takie, że rzeczywiście wchodził człowiek, jeszcze miał duże luzy i wszystkie te rzeczy były, telefony, to były w skali no naprawdę chyba 21 do 1 budowane. Tak, i to wszystko
0: nieprawdopodobne. Pisanie do komedii różni się od pisania muzyki do melodramatów na przykład. No też trzeba mieć trochę takiego poczucia
1: bo
0: humoru.
1: Melodramat to jest tak, można powiedzieć, że łatwo jest napisane. No smutnie tam, go kocham, go nie kocham.
0: Molowe tonacje.
1: Natomiast tak samo jak z historyjkami, czy z dowcipami. Dowcip opowiedzieć śmiesznie jest trudniej niż taką prawdziwą historię, że ktoś umarł i ktoś nie żyje, prawda? To jest, tu się śmiejemy, ale to trzeba mieć dar. Są nudziarze, którzy potrafią zabić każdy, prawda, dowcip, każdą sytuację.
0: Jak pracujesz z reżyserem? To jest jakieś spotkanie, czy spotkania, on ci opowiada o filmie, czy już zaczynasz pracę, kiedy część tego filmu jest nakręcona?
1: No wszystko było moim już udziałem, czyli film już był gotowy na przykład i kogoś tam usunięto, kompozytora, że się nie nadaje i że ja mam ratować coś, prawda? Też były sytuacje, że długo deliberowałem z reżyserem niestety całe noce na temat jaka ma być muzyka i tak robiłem swoje, prawda?
0: Mhm.
1: No były przypadki, że no, była taka muzyczka przygotowana, prowadząca i w tym stylu ja miałem napisać, przecież zdublować, prawda? Ale że było lepiej. A tu reżyser się już przyzwyczaił do tamtej muzyki i teraz było trudno mu uwierzyć, że to będzie lepsze może.
0: Łatwa jest praca z Juliuszem Machulskim?
1: Tak, w sumie Juliusz akurat się zupełnie nie wtrąca w te sprawy muzyczne. Nie, chyba nie pamiętam nawet, żeby były jakieś uwagi. To się samo działo. I tak zawsze było. Nie zawsze. Jeszcze był film Szwadron, niesłusznie zapomniany. To był taki poważny film o powstaniu styczniowym. I tutaj napisałem poważną muzykę i chyba troszeczkę zaskoczyłem Juliusza, że się to zrobił taki poważny bardzo film. Ale myślę, że to moja muzyka to sprawiała, że gdy na planie, bo tak to na filmach jest, czasami jest ubogo, no 15 koni na przykład, a tu co, ma być duża bitwa. I wtedy muzyka, tak jak Ogniem i Mieczem, musi spotęgować że tą ilość, ma wyobraźnię, atakować, że to jest wielka rzecz, albo że to nie jest takie tam drobnostka, prawda? No musi ciężar swój mieć.
2: Muzyczny alfabet. D. Jak Krzesimir Dębski. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa, Połczyńska 95.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami Mama Afryka, w naszym studiu Krzesimir Dębski, kompozytor tego utworu i kompozytor muzyki do filmu W pustyni, w puszczy, tej nieco nowszej wersji, bo przecież pamiętamy wersję z lat 70. No i nasz nieodżałowany Staszek Sojka śpiewał.
1: Też śpiewa tam, wielu tak. wykonawców było i Stasiu śpiewał. Śpiewał ze swoją bratanicą, niektóre piosenki również. On pochodzi z takiej rodziny śląskiej, muzykującej, wszyscy.
0: Wszyscy grali, tak.
1: Wszyscy grali, niektórzy na poziomie oczywiście wirtuozu, bo byli muzykami, na przykład Nospru, jego bracia. Ale i amatorsko w domach i od małego wszyscy śpiewali w kościołach i w teatrach i gdzie się tylko dało, prawda? No i ta muzykalność Stasia, no to była taka naturalna jakaś sytuacja.
0: Myślę, że też wasza taka przyjaźń muzyczna narodziła się z tego, że graliście na tych samych instrumentach, bo Staszek 12 lat uczył się na skrzypcach i kiedy profesor powiedział mu: słuchaj, oj, strachem nie zostaniesz, więc może zmień instrument, więc zmienił na fortepian. Ale te skrzypce też w jakiś sposób was połączyły i przypomnij, kiedy się poznaliście. To był Białystok?
1: W Białymstoku na
0: koncertach bluesowych.
1: Blues na Kresach, festiwal i tak. Nas wozili sankami, zima, śnieg
0: też
1: i
0: był
1: wsianie, butelki
0: duch,
1: były.
0: Duch puszczy.
1: Duch puszczy tam w ogóle się lał wszędzie zamiast śniegu, prawda? No i Stasiu miał wtedy 18 lat, ja byłem trochę starszy. No i potem jego pierwszą płytę aranżowałem, komponowałem mu utwory i tak dalej, chociaż sam mógł też komponować. No i tak się kolegowaliśmy bardzo, bardzo mocno przez wiele, wiele lat. No i jak była okazja, zawsze razem muzykowaliśmy. No i tak się stało, że Stasiu jakoś wcześniej się wypisał.
0: Tak, ja do dziś nie mogę przejść do takiego porządku dziennego nad jego śmiercią. Rozmawiałem z nim nieco wcześniej na festiwalu w Opolu. Tu w tym studiu też się spotkaliśmy i wspominam pięknie muzyczny alfabet, kiedy powiedział: wiesz co, jak się cieszę, że mnie zaprosiłeś, bo tak rzadko mogę w radiu poopowiadać o muzyce, a tutaj cały czas mówiliśmy o muzyce.
1: No właśnie.
0: To jeszcze chciałbym, żebyś o tym swoim jazzowym wątku, bo String Connection to zespół, który jest niezwykle ważny dla polskiego jazzu. Mówię jest, bo...
1: Bo gramy.
0: Bo gracie.
1: Gramy, tak.
0: Tak.
1: 3 koncerty w tym miesiącu będą.
0: Proszę.
1: I ledwo zipiemy, a gramy. Tak. Wszyscy nieodżałowane pamięci nie ma, tylko Jasia z Kowrona właśnie bardzo, bardzo żałujemy. No.
0: I ty na początku masz taki stand-up. Na początku koncertu.
1: Ja?
0: Ktoś mi opowiadał, że był niedawno na koncercie i bardzo mu się podobało, jak wygłaszasz słowo wstępne.
1: No czasami opowiadam, no wprowadzam w nastrój. Rzeczywiście jakoś z wiekiem gawędziarzem się stałem trochę też i czasami już pokazują, prawda,
0: tak, że już
1: dyrekcja Filharmonii pokazuje, koniec, gracie. Ale ludzie mówią, że żeby pan opowiadał nam dowcipy. Kiedyś 6 godzin miałem stand-up.
0: Naprawdę?
1: Krzysiek Ścierański utknął na Helu, jakoś jechał, a mieliśmy w duecie grać w Łodzi. Manufaktura, tłum ludzi, no a ja 6 godzin nadawałem, tak. Szkoda, że nie nagrywano.
0: I wytrzymali ludzie?
1: No, raczej przybywało.
0: No, raczej przybywało.
1: Przybywało.
0: No i fajnie,
1: ludzi.
0: Fajnie. Cieszy mnie to, że wciąż gracie. Czy jeszcze pojawi się jakaś płyta nowa z String Connection?
1: No, chyba tak. Jeszcze może się... Niby teraz już płyt w ogóle nie ma sensu nagrywać.
0: Ale wiesz co, jazzowe płyty się
1: nagramy.
0: Ukazują.
1: Może tutaj nawet, jak chcecie państwo, to możemy puścić jakiś utworek String Connection, niedawno nagrane utwory.
0: A bardzo proszę.
1: Proszę bardzo.

0: No, a teraz są też takie przypadki, że w Los Angeles słyszę fajna muzyczka. No, gość chyba jest jakimś sprzedawcą, więc pytam, co to fajna muzyczka? Chętnie bym coś kupił takiego. Mówi, dobrze, podoba ci się? To zapraszam na kawę i za 5 minut będzie płyta.
1: I wypala.
0: Proszę bardzo.
1: I wypala w tym.
0: I miał, wypalił i miał wspaniałą okładkę, taką zamszową. I Rick James.
1: O.
0: Mówię, a to tak, ten wokalista, tak się nazywa ten zespół, jak się nazywa Rick James? Nie, nie.
1: To ja jestem.
0: I sprzedał mi za $15
1: swoją płytę. No fajne są takie czasy. I też przez lata twojej pracy w show biznesie, ten show biznes się zmieniał. Kiedy zaczynałeś, to były czasy płyty winylowej, kasety, taśmy magnetofonowej. Dziś muzyka fruwa w powietrzu. Odnajdujesz się jakoś w tym współczesnym show biznesie?
0: No, nie za bardzo chyba. Chociaż gram koncerty, czasami bywa, że obok mnie są, no dyryguję też różnymi, czy tam UB40. Zespół albo Chris DeBark, dyrygowałem z nimi, albo Natalia Schroeder też dyryguje, a potem dyryguje jakimś w ogóle bardzo młodym dziewczynom, potem się okazuje, że to jest Sana.
1: No tak. Ale to są, to są fajne te koncerty, zdarzenia. Kiedy klasyka łączy się z popem i opowiadałeś o zespole UB40 czy o Chris DeBargu. Fajne koncerty i fajnie, że przyjeżdżają do Polski i wtedy polski dyrygent.
0: Tak, i fajnie i zapraszają mnie do swojej garderoby, a tam jest, nie wiem, 5000 butelek różnych. Mhm. Mówią, słuchaj, bo my nie pijemy, mamy przeszczepione już nerki, ale jakbyś sobie chciał, to weź sobie coś. To, no bo to tak my tylko zostało z dawnych czasów i ten. To, ale to zabierz sobie może, bo to się marnuje.
1: Piękne przygody.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moi państwa gościem Krzesimir Dębski. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Przyszli o zmroku, ten utwór za nami, oczywiście Mietek Szcześniak. I to tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że Ewa, żona Jacka Cygana, powiedziała ci, że piszesz trudne piosenki i że...
1: Nie miała racji.
0: No, miała rację, ale nie miała racji, kiedy powiedziała, że one nigdy nie będą przebojami, bo te trudne piosenki też są przebojami. Mietek wyszedł, zaśpiewał i wygrał.
1: I teraz też tabuny młodych
0: śpiewają,
1: dziewczyny i chłopaki śpiewają, tak.
0: Coś jest w tych twoich piosenkach takiego, że młodych ludzi do tego ciągnie, bo Czas nas uczy pogody. To taki drugi utwór, który młodzi wybierają. Mówiliśmy o tej piosence i mówiliśmy o tym, że młodzi wybierają, śpiewając ten utwór na rozmaitych konkursach, przeglądach piosenki, i utwór Mietka też.
1: No właśnie, i to jest bardzo dziwne, ponieważ często razem występujemy. No, ja jako dyrygent albo pianista, Mieczysław śpiewa, stoimy obok siebie i pewnego razu sobie zdałem sprawę, zaraz, ja jestem Krzesimir, czyli ja krzeszę Mir, a Mieczysław, czyli Sławi Miecz.
0: Miecz.
1: Jak my możemy razem współpracować? Przecież to nie godzi się. To jest no jakieś nadużycie poważne, historyczne. Ale nie bardzo się lubimy.
0: Ja wiem.
1: Jeszcze tego Mieciowi nie powiedziałem, bo jak się teraz spotkamy, to mu powiem. Czyli to o była tej niezgodności.
0: Premiera. To była premiera teraz.
1: To, co powiedziałem.
0: Na Antenie Radio Plus. Tak. Szanowni państwo, pierwsi słyszeliście nowy dowcip Krzesimira.
1: Ja wiem, czy to dowcip jest. To jest charakterystyka postaci.
0: Chyba tak, ale wracając do Mietka, powiem ci, ja też czasami zapowiadam koncerty takie, gdzie Mietek śpiewa z orkiestrą, jeszcze są inni wykonawcy. Kiedy śpiewa Mietek, to wychodzę zawsze z przodu, czyli posłuchać jak na widowni słychać, bo zawsze jestem pod wrażeniem jego głosu, jego interpretacji, jego niezwykle takiego z jednej strony mega zawodowego podejścia do śpiewania, ale też takiego emocjonalnego. Ja czuję, że on śpiewa ten utwór 25-tysięczny raz i nadal są emocje w jego głosie.
1: Tak, emocje niesamowite, no i pasmo.
0: Tak.
1: Ma takie pasmo wysokich i niskich tonów.
0: I fajna można by
1: powiedzieć, że to nawet, że to jest taki brud w głosie.
0: Tak.
1: A
0: tak.
1: To jest właśnie bogactwo barwy.
0: Bogactwo barwy.
1: I to tak najlepsi tacy wokaliści takie coś mają, prawda? Że i wcale się nie wysilają, a to brzmi niebywale. Prawda? Nie muszą krzyczeć.
0: Masz szczęście do pracy z takimi naprawdę świetnymi artystami.
1: No, to wszystko przypadek. Przypadek. Mieciu się po prostu zapisał w Opolu i wygrał to Opole. Ja nawet tam nie byłem, nie wiedziałem, że taki człowiek jeszcze jest. A potem się dopiero poznaliśmy, no i tak, to trwa.
0: Co teraz w twoim warsztacie muzycznym, co teraz robisz? Co przygotowujesz?
1: Ja sobie piszę nutki i właśnie dzisiaj mogę powiedzieć, bo zadzwoniłem do producentów, że skończyłem pracę nad muzyką do filmu dokumentalnego.
0: Proszę.
1: O Józefie Wilkoniu, fantastycznym rysowniku.
0: Tak, to będzie piękny film.
1: Więc film jest bardzo, będzie ładny, bo pokazuje go przy pracy, przy o tym, że mimo swoich lat, prawda, cały czas jeszcze jest nowatorem, szuka nowych rzeczy i na przykład rzeźbi teraz piłą.
0: Proszę.
1: Taką jak drwale używają. I to rzeźby są, to właśnie też sfilmowane są te elementy.
0: To się nie mogę doczekać premiery tego
1: No
0: filmu.
1: Bardzo ciekawy to jest film, no bo to wiadomo, jest artysta, no my go niby znamy, tak. Ale on ma w Japonii muzea i w Korei go, w świecie go cenią.
0: Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak polscy artyści gdzieś są odbierani na świecie.
1: No tak, no. I właśnie, że mamy markę też w wielu dziedzinach niesamowitą, tak. Są kulturalni ludzie.
0: Bardzo ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. To zdradzimy naszym słuchaczom, że Krzesimir ledwo zdążył do naszego studia, bo kierowca, z którym jechał, pomylił drogę i go trochę za daleko zawiózł niż do naszego studia.
1: Stary miłosny mnie zawiózł.
0: Tak, a nasze studio...
1: Ale może to będzie jakieś miłosne przeżycie. Za tym szło.
0: Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za piękne historie i za twoje niesamowite poczucie humoru.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jaki uśmiechnięty. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pan Marek też jest uśmiechnięty bardzo.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na BIS.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
10: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
9: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
10: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
11: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do -70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
13: taniej masz. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Warszawa.

Wakacje, czas podróży i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Bawcie się dobrze. Andrzej Krzywy, Demono.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. All the
1: Oh, yeah.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
10: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
4: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.